ciebie, jak twoja falka była o mnie. Jak to nazwać, jakim cudem, nie wiem. Trudno orzec, musisz przyznać, gdzie ja się kończę, a ty zaczynasz. Tyle lat, jakim cudem płynie. Codzienny toczę bój, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli, do twoich włosów.

do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli.

po ciele. Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie, jak niczyje. Jej artią w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku,

się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej. Kąpię się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. To widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający się pod

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

dla mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

myślę, siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos. Ten chaos.

Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Ain't nobody on the beach.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Jakby ktoś nie słyszał, to mamy piątek. Dzień dobry, witam was serdecznie. Zero dni. W takim razie zostało do weekendu. Jaka cudowna wiadomość. Światowy Dzień Emoji i Ogólnopolski Dzień Tabaki. Chociaż nie wiem, czy powinienem szczycić się tym drugim. I czy my powinniśmy się tym szczycić? No bo co z tego drugiego dobrego wynika? Z tego pierwszego? No można się uśmiechnąć chociażby i przekazać komuś wiadomość. 17 dzień lipca. Aneta Bogdan, Jadwiga Marcelina Leon, Andrzej Felix, Donata Aleksy, Konstancja Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierży Kraj. Oni wszyscy dzisiaj obchodzą imieniny, a my im życzymy wszystkiego najlepszego. Ja przedstawię jeszcze Patryka Wojciaka, który realizuje dzisiejszy aferanek. Michalina Pellowska jest odpowiedzialna za serwisy informacyjne, a z tej ekipy jeszcze ja będę z wami do 10, czyli Mikołaj Pokorzyński.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

Co w programie dzisiaj mamy? Otóż bardzo podobnie jak i wczoraj i przedwczoraj i tak codziennie, ale z lekkimi zmianami. No bo to piątek, to też trochę inaczej trzeba przywitać się chociażby. Niedługo pogoda, bo to już po piosence. Zobaczymy, co tam za oknem słychać i na termometrach, co wskazują termometry właśnie. O 7:05 zaglądamy do prasy oczywiście. Na początek Gazeta Wyborcza, później Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i jeszcze z tych lokalnych pras poznańskie wydanie Gazety Wyborczej. Później o 7:30 to czas na serwis komunikacyjny. Sprawdzamy, co tam na drogach słychać z kolei. 7:35 zaglądamy do 17 lipca, ale cofając się wstecz. Zaglądamy, co tam w historii wydarzyło się tego dnia. No i co muzycznie też się wydarzyło. 7:48 mniej więcej to czas na serwis mundialowy, podsumujemy sobie półfinały, no i pogadamy też o tym meczu o trzecie miejsce, jak i o finale, które już jutro i pojutrze. Godzina 8:05 to czas, żeby sprawdzić ostatni raz w aferanku Sen Multiplayer Przebiśniegów. Sprawdzimy, jaki jeszcze singiel mają dla nas do zagrania przed końcem tego tygodnia. 8:30 to czas na wybicie kawki. Tak, kulturowe espresso. Później 9:05 to czas na naszą rozmowę. Pogadam z Sandrą Zawiasą, czyli członkinią zarządu Fundacji Kejtersi i zoopsychologiem, o upałach w schronisku, które zabijają, dosłownie zabijają pieski. No i ta fundacja właśnie zbiera taki nabór domów tych tymczasowych dla tych piesków właśnie i wolontariuszy też, żeby pomagać, żeby szerzyć tą informację. Jeśli ktoś jest chętny, to jak najbardziej, żeby mógł też pomóc. 9:30 z kolei to czas na śniadanko, ale to angielskie. The English Breakfast. I my tak pozostajemy z wami do godziny 10:00. Oczywiście oprócz tego serwisy informacyjne, oprócz tego nowości, która też jedna już niedługo. A ja was zachęcam jeszcze do pisania na aferanek@afera.com.pl. Porozmawiajmy sobie do tej 10:00.

Raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół i odczytuję, co tam słychać. Słuchajcie, dzisiaj mamy w tej chwili 19 stopni Celsjusza, a odczuwalna 20 stopni Celsjusza. Dochodzimy do tego, że już jest odczuwalna wyższa niż ta, na które termometry wskazują. Maksymalnie dzisiaj ma być 29 stopni, ale ta odczuwalna ma być 32 i to o godzinie już 11.30 mniej więcej. Ta temperatura utrzyma się przez południe tak do godziny 14. Wieczorem godzina 18 to 25 stopni. Noc całkiem ciepła, bo najzimniej będzie 19, a jakoś o 5 nad ranem już jutro. No, jeśli chodzi o deszcze, to uwaga, bo dzisiaj może popadać, może też lekko pogrzmić nawet w okolicach godziny 19. Tych deszczu może być wtedy też sporo. W ogóle mamy też, jesteśmy w drugim stopniu, jeśli chodzi o ostrzeżenie meteorologiczne co do burzy i upałów. Praktycznie cała zachodnia część Polski tak wygląda na ten moment. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w tej chwili 1009 hektopaskali i tak powoli będzie do godziny 19 spadać do 1000. Wiatr 18 maksymalnie kilometrów na godzinę. W tej chwili jakoś 9 nawet. A jeśli chodzi o porywy, to dzisiaj mogą wystąpić nawet do 50 kilometrów na godzinę. I to też będzie tak o godzinie 13. To największy wiatr, jaki dzisiaj ma się wydarzyć. Co do chmur, będzie ich troszkę sporo. Tym bardziej wieczorkiem, kiedy ten deszcz.

0: Patryk, podpiąłeś wszystkie kabelki? A on mi mówi tylko, spokojnie, bez ciśnienia. Tak jak grzebani, do widzenia, nasza nowość.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O,
1: jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji, bez

0: Michalina Pellowska jest z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Witam.
0: No i co, Lech wygrał Superpuchar Polski. Udało się wczoraj.
1: Było emocjonalnie, ale wygrał.
0: To zdecydowanie. Słuchaj, powiedz mi proszę w takim razie, co dzisiaj w serwisie, tak w skrócie, oprócz Lecha, bo to już wiemy, że pierwsza wiadomość, która nas wita.
1: Będzie Lech, będzie enigmatycznie. Mm. I co będzie? Warta.
0: Warta, ale nie Warta Poznań, w sensie kolejny klub sportowy,
1: nie.
0: Tylko poziom rzeki w Warcie i
1: tak.
0: To wiadomość z kolei z tych mniej przyjemnych, no bo mamy suszę. My i pewnie też, tak zgaduję, że to też o to z tym to się łączy niestety. No cóż, enigmatycznie, no to zaczynamy w takim razie. 3 minuty do godziny 7:00, czas na serwis informacyjny.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1 i zdobył 7 w historii klubu Superpuchar Polski. Goście strzelili gola jako pierwszy, natomiast później trafiali już wyłącznie piłkarze gospodarzy. Dla Lecha gole strzelili kolejno Antoni Kozubal, Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Trener kolejorza Nils Frederiksen cieszy się nie tylko z trofeum, ale też z widocznej ewolucji z tyłu swojego zespołu.
2: Przed meczem przedyskutowaliśmy z piłkarzami nasze powroty do gry w 2 ostatnich sezonach. Nigdy nie były one udane, zarówno w lutym, jak i latem. W takiej sytuacji trzeba szukać przyczyny i wdrożyć zmiany. Doszliśmy do wniosku, że wcześniej nie byliśmy w 100% gotowi pod względem fizycznym. Byliśmy też niewystarczająco zorganizowani w defensywie.
1: Oba zespoły czekają teraz na wtorek 21 lipca. Tego dnia rozpoczną rywalizację w Lidze Mistrzów.
3: Głos natury na 98,6.
1: Poziom Warty w Poznaniu osiągnął historyczne minimum. Na wodowskazie przy moście Świętego Rocha odnotowano zaledwie 112 cm, czyli najmniej od początku pomiarów prowadzonych w tym miejscu. Przyczyną są przede wszystkim długotrwały brak opadów, niewielka ilość śniegu zimą oraz utrzymująca się susza hydrologiczna. Od 75 dni przepływ rzeki pozostaje poniżej wartości uznawanej za krytyczną, co negatywnie wpływa na środowisko i gospodarkę wodną. Hydrolodzy przewidują, że ostatnie opady mogą nieznacznie podnieść poziom rzeki, jednak problem niedoboru wody w regionie nadal pozostaje poważny.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Centrum Szyfrów Enigma obchodzi swoje 5. urodziny. Od 2021 roku prezentuje historię rozszyfrowania Enigmy przez polskich kryptologów, podkreślając znaczenie tego osiągnięcia dla współczesnego świata. Z tej okazji na zwiedzających czekają różnorodne wystawy czasowe, spektakl teatralny, ale też wystawa oryginalnego sprzętu używanego przez polskich kryptologów, przygotowana we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organizatorzy podkreślają, że Enigma powinna być kojarzona właśnie z Poznaniem.
4: Historia polskich kryptologów coraz bardziej wchodzi w tą historię ogólnoświatową. Wiedzą o niej specjaliści, wie o niej branża. Natomiast my musimy pracować na tym, aby szeroka społeczność międzynarodowa miała tą świadomość, że łamanie szyfru Enigmy równa się Polacy i równa się Poznań.
1: Mówiła dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa dr Monika Hercht. Wstęp na wystawę czasową oraz wszystkie wykłady jest bezpłatny. Rozpoczął się nabór wystawców do kolejnej edycji Poznańskiego Targu Dobra, która odbędzie się 6 września na Placu Wolności. Do udziału zaproszone są organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne chcące zaprezentować swoją działalność mieszkańcom. Wydarzenie łączy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych z Targami Ekonomii Społecznej, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy i promocji lokalnych inicjatyw. Na odwiedzających czekać będą stoiska wystawców, warsztaty, pokazy oraz atrakcje przygotowane dla całych rodzin. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza internetowego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.poznań.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Słuchajcie, słońce wstało już o 4:51. Najwyższy czas, żeby zapokazać

wstała i kura, wstajemy i my 17 lipca w piątek, a my dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Emoji. To przede wszystkim imieniny. Obchodzi dzisiaj Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja. Im życzymy wszystkiego najlepszego. Co już za chwilę, co już po piosence, przegląd prasy. Tam zajrzymy do Gazety Wyborczej, do Rzeczpospolitej, do Dziennika Gazety Prawnej, do Głosu Wielkopolskiego, jeśli chodzi o tą prasę lokalną, ale też do poznańskiej Gazety Wyborczej.

Zaglądamy do prasy, tej porannej oczywiście, na początek Gazeta Wyborcza, a w niej czytamy na samym początku: PiS trzeszczy w szwach, tak pisze Agata Kondzińska na jedynce Gazety Wyborczej. Jednego jestem pewien, Mateusz nie zrezygnuje ze stowarzyszenia, na pewno nie chce być też postrzegany jako secesjonista, tak. Może to być tak, że Komitet Polityczny zdecyduje o wyrzuceniu wiceprezesa z partii, mówi polityk z otoczenia Morawieckiego. Jarosław Kaczyński robi porządek ze stowarzyszeniami w partii. No, pewnie jest ich już za dużo. Te o charakterze politycznym mają być rozwiązane w ciągu 7 dni. Takie ultimatum postawił, a każdy parlamentarzysta musi wypełnić lojalkę, że nie należy do tego typu organizacji. Czytamy po pierwsze Polska i Mateusza Morawieckiego o rozwój plus. Tak powiedział Jacek Sasin. Chyba. Tak powiedział Jacek Sasin. No spory w PiSie. O tym możecie przeczytać na jedynce właśnie Gazety Wyborczej. Oprócz tego Odyseja Nolana zapiera dech. O tym na stronie 16 i 17. Ale nie każdemu się spodoba taka wizja Nolana, jeśli chodzi właśnie o Odyseusza chociażby. I to tyle, jeśli chodzi o Wyborczą. Głównie właśnie o PiSie się dzisiaj rozpisali. Jeśli chcecie poczytać, no to zachęcamy jak najbardziej. Zaglądamy do Rzeczpospolitej w takim razie. Jak uleczyć zdrowie bez terapii szokowej? Taki tytuł artykułu nas wita na samym początku. Dominika Pietrzyk pisze: zmiany w sieci szpitali, wycenach świadczeń i odpowiedzialności za pacjenta można wprowadzić dość szybko, bez nowelizacji ustaw i politycznych wojen. No, to nie można tak łatwo wszystko bez wojen. Trzeba trochę w polskiej polityce, a jak inaczej. Całodobowe oddziały do przeglądu. Tak można przeczytać na jedynce i rozwinięcie tego też na stronie 4. Państwo musi lepiej zarządzać systemem. Oprócz tego system ochrony zdrowia wymaga wprowadzenia jasnych zasad odpowiedzialności. Dziś jest ona rozproszeniem między Ministerstwem Zdrowia, NFZ i innymi urzędami centralnymi, samorządami i innymi właścicielami spółek i placówek. No, trudno się nie zgodzić. Czytamy jeszcze o Jamalu, który będzie grał przeciwko Messiemu już w niedzielę, czyli wielki finał Hiszpania-Argentyna. I tak naprawdę to się okazuje, że to jest w ogóle pierwsze spotkanie tych dwóch panów na boisku, a dzieli ich praktycznie 20 lat różnicy. My o tym więcej pogadamy dzisiaj, już za 40 minut w serwisie sportowym. Kupujący zyskują przewagę. Kolejny tekst, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tutaj pisze Adam Roguski. Rekordowa oferta lokali sprawia, że kupujący mają większe możliwości negocjowania cen z deweloperami. Nie ma podstaw, aby rynek istotnie zmienił się w każdym roku, mówi Kazimierz Kirejczyk, starszy doradca strategiczny. Eksperci podkreślają, że tak szeroka oferta wzmacnia pozycję kupujących. Czytamy jeszcze w Rzeczpospolitej o Ukraińcach, którzy są ofiarami przemocy, w tekście Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadzkiej. I to w głównej mierze tyle, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Czas, aby przejść do Dziennika Gazety Prawnej. A tam na jedynce piękna okładka: luksusowe choroby. Nie zabija nas to, czego się boimy, tylko to, co zaniedbujemy. Więcej o tym na stronie 3, a my możemy się domyślać po pączkach narysowanych na grafice albo przedstawionych. Tam są też tabletki, kawa słodka, widzę, że kawa, i też inne trunki. Zobaczcie sami, się przekonajcie. Czytamy też o wywiad na stronie 8. Lewica nie może się bać konfliktów. Żeby nie dopuścić do powrotu faszyzmu, liberałowie i lewica muszą wspólnie stworzyć alternatywy, tak jak zrobili to po II wojnie światowej, mówi Dawid Ost. Co czytamy jeszcze na stronie 14. Chociażby możecie przeczytać o Rosji, a na stronie 18 o gospodarce. Kto zapanuje nad ciesiną Ormus? No bo nie to takie łatwe. Raz Trump wojnę zaczyna, potem kończy, później zaczyna, później kończy i tak w kółko. Przechodzimy w takim razie do Głosu Wielkopolskiego. Prasa lokalna. Na pierwszej stronie mamy zdjęcie
dwie osoby na tle pola i miks stat 29 narodów. Według statystyków w tej wielkopolskiej gminie żyje więcej obcokrajowców niż Polaków. To nieprawda, ale jest ich wielu i miejscowości ich chcą. A o jaką miejscowość chodzi, to już musicie sprawdzić sami na stronie 10 i 11. Czytamy jeszcze, że Cegielski buduje wagony i liczy kary za to, że idzie to wolno. Kontrakt, dekady czy błąd? Takie pytanie zostało zadane. Aż 90 milionów złotych strat notuje poznańska fabryka pojazdów szynowych. Rozwinięcie tego artykułu na stronie 5. Co jeszcze? W głosie Wielkopolski. Jak się tworzy sztuczną krew? Na pewno odpowiedź na to pytanie i inne tajemnice filmów animowanych tłumaczy Julia Orlik, czyli jurorka tegorocznego festiwalu Animator. Wielokrotnie nagradzana reżyserka animacji na stronie 13. O filmach, o animacjach, o efektach specjalnych będziecie mogli przeczytać. Jeśli chodzi jeszcze o poznańskie wydanie Gazety Wyborczej, no tak, czytamy. Co napisał w manifeście? Chodzi oczywiście o Marcina G., który planował zginąć z rąk policjantów, jak się okazuje. Kupił maczetę. Tak pisze Wyborcza. Działania 29-latka wpisują się w schemat opisywany przez badaczy masowych zabójstw. Część sprawców przed atakiem ujawniła swoje zamiary i publikowała manifesty wyjaśniające własne motywacje. Marcin G. próbował zrobić to samo. Tłumaczył, dlaczego czuje się nieszczęśliwy i skrzywdzony. Dlaczego chce zabijać i dlaczego sam chce umrzeć. No, cała jedynka jest poświęcona temu tematowi. Sprawdźcie sami, jeśli ktoś jest zainteresowany, bo ja zbytnio zainteresowany tym tematem nie jestem. Zakończamy w takim razie przegląd porannej prasy, a my już słyszymy Buzz Growki i dziewczynę z Seattle.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Aferanek.
5: Na małolata.

góry co? Z góry przepraszają, jak śpiewa Paulina Przybysz, a na ficie Miły ATZ i Astma. My gramy w takim razie naszą nowość. Tutaj Zieliński i spyta, co z tego? Co z tych przeprosin? Proszę państwa, tak to wygląda. Mateusz Borek wita się z wami. Nie wiem, dlaczego tak wszedłem. Teraz Zieliński, co z tego? Daję.

A wy do nas piszecie też na aferanek@afera.com.pl. Tam Piotr wysyła też zdjęcie, które zostało zrobione wczoraj na meczu Lech Poznań Górnik Zabrze. No i napis, który już wszyscy znają, że nie łączy nas piłka, a coś innego. Pozdrawia nas Piotrek, jadąc jeszcze do pracy, ale już się nie może doczekać weekendu, bo później zaczyna urlop. No ja nie zaczynam, ale zazdroszczę ci, Piotrek. Miłych wakacji.

Don't worry about money, tak śpiewa Black Radio, a Radio Afera też mówi, żebyście się nie martwili pieniędzmi. Jeśli chodzi o taki na przykład Go On Stage Festival, to my mamy do rozdania wejściówkę na cały karnet, a koszt SMS-a, żeby się zgłosić, to tylko 2 zł 46 groszy. No to nie trzeba się przejmować, prawda? A można wygrać. Wygracie na pewno, jeśli dobrze uzasadnicie swoją odpowiedź. Słuchajcie, 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek właśnie odbywa się Go On Stage. Kto tam gra? Matylda Łukasiewicz, Zuta. To pierwszego dnia. Drugiego dnia Błażej Król w czasy Damian Sikorski, czy też projekt Twój Dawid, czyli laureat drugiej edycji. Tak, laureat drugiej edycji, to się zgadza. Wystąpi ponownie. 7248 to numer, pod który piszecie swoje odpowiedzi. O treści afera.goon razem pisane. Podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Emoji, dlatego ja muszę was spytać wręcz, jaka jest wasza ulubiona emotka i dlaczego właśnie ta. Przypomnę raz jeszcze, 2,46 złotych. To już z VAT-em. 7248 to numer, pod który wysyłacie odpowiedzi do godziny 10.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pylowska, zapraszam. Przed nami kolejny upalny dzień. Mimo że obecnie temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza, tak temperatura osiągnie swój szczyt około od godziny 12 i wyniesie 29 stopni. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale też burze drugiego stopnia, którym będzie to, że towarzyszył porywisty wiatr. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody. Dzisiaj w komunikacji miejskiej bez zmian, jednak już od jutra rozpocznie się remont tunelu na Franowie. Linii numer 1, 16 i 18 będą miały zmienione trasy, a linia numer 97 zostanie zawieszona. Ponadto ze względu na montaż sieci trakcyjnej na węźle Wierzbięcice swoje trasy zmienią tramwaje numer 6, 10, 12 i 18. Koniecznie więc sprawdźcie rozkłady jazdy przed wyruszeniem w podróż. Spójrzmy, co dzieje się na poznańskich drogach. Widzę przede wszystkim zakorkowane centrum i okolice remontowanego ronda Starołęka. Z pewnością dłużej postoicie też na rondzie Ratajem, rondzie Śródka oraz w rejonie ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Drogi A2 i S11 pozostają przejezdne, pamiętajcie jednak o popołudniowych korkach z uwagi na remont węzła Krzesiny. Wydarzyło się coś w mieście lub okolicy? Podziel się tym z nami, dzwoniąc pod 61 875 0213.

0: mnie!
1: Zaglądamy do 17 lipca na łamach historii, bo to czas na kalendarium. 7.35 już na naszych aferowych zegarach. Rok 1852. Do Gdańska wjechał pierwszy pociąg. Słuchajcie, w XIX wieku, w połowie praktycznie jego miasta, zostało połączone linią kolejową z Tczewem i Bydgoszczą. Ja się pytam, po co z tą Bydgoszczą? Nie wiadomo, komu to potrzebne. 1961 rok. Wtedy odkryto Jaskinię Czarną w Tatrach Zachodnich, a jest to jedna z największych i najobszerniejszych jaskiń w Tatrach. Zajmuje 6. miejsce pod względem długości i 9. pod względem deniwelacji w Polsce, czyli różnicy wysokości pomiędzy najwyżej a najniżej położonym punktem na tym terenie właśnie jaskini. W czerwcu w ogóle 2016 roku długość odkrytych korytarzy wynosiła 7247 metrów, a deniwelacja 303,5 metra. Dlaczego wtedy? No, bo warto to podać kiedy, bo to się może lekko zmienić. My z kolei zaglądamy do roku 1948. Wtedy Ron Ashton przychodzi na świat, czyli amerykański muzyk, kompozytor, gitarzysty grupy The Stooges. I my gramy I Wanna Be Your Dog, czy jakoś... Tak, sprawdźmy.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18.00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak...
3: reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek.

Nosowska pasuje, a jeśli ty zaglądamy na naszą listę aferowych nowości, to może się okazać, że Tydeusz też pasuje, a bardziej jego plany nie pasowały pod to, jak się okazało, bo zasnął na plaży. To 7:43 już na naszych zegarach. Sprawdźcie Tydeusza i jego najnowszy singiel.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Zaczynamy w takim razie serwis mundialowy. Michał Rogoziński z nami w studiu. Cześć.
2: Cześć.
1: My zaczynamy chyba od raportu nie z USA, Kanady i Meksyku. Z Poznania zaczniemy.
2: Tak jest. 48 drużyn męczy się od ponad miesiąca, 48 reprezentacji, a na końcu tą, która zdobyła trofeum, jest 409, czyli Lech Poznań. 3-1 wczoraj z Górnikiem Zabrze. Super Puchar Polski wrócił do Poznania. Antoni Kozubal, Mikael Isak, Pablo Rodriguez to zdobywcy bramek dla kolejorza. To jest tak naprawdę ważne, ale to też jest, zobacz, coś, czego nie mieliśmy, przynajmniej ja tego nie pamiętam, tak przy poprzednich mundialach, że...
1: To tak, że się nakładało.
2: Że to się nakłada, tak. No tak. Że mundial się jeszcze nie skończył, że jeszcze mamy te emocje, jeszcze nie wiemy, kto będzie mistrzem świata, srebrnym, brązowym medalistą. No a tutaj już zaczynamy rozdawać z powrotem trofea klubowe, nawet jeśli to jest ten talerz, z którego przy odwrotnym wyniku byśmy się śmiali, że to tylko talerz, który nikogo nie obchodzi. No ale teraz, kiedy on zostaje w Poznaniu, to jednak obchodzi.
1: No FIFA nie obchodzi nawet to, że przecież gdyby Polska się dostała na te mistrzostwa i by grała finał, no to gdzieś ci zawodnicy mogliby nie zagrać przecież w tym superpucharze.
2: Nie, no myślę, że tak daleko to byśmy nie...
1: Trochę popłynąłem.
2: Ale zawsze możemy na Slavko Vincicia zrzucić winę, to znaczy my zrzucamy winę, a inni mają do niego inne podejście, jak się okazuje.
1: Bardziej go lubią, to tak, na pewno. Chyba, że po finale będą na niego zrzucać z kolei.
2: Tak jest. Slavko Vincic, słoweński sędzia, 46-letni, doskonale pamiętany przez polskich kibiców. Bardzo ci kibice mieli pretensje po meczu Polska-Szwecja, tym barażowym, który zdecydował o tym, że to nie Polska zagrała na mundialu, właśnie do tego arbitra z Mariboru. No tam było kilka takich decyzji, tam między innymi chodziło o to, że nie było na początku drugiej połowy tego meczu barażowego rzutu karnego po falu na Kubie Kamińskim. Tam była sytuacja taka, że jeden ze Szwedów mógł dostać czerwoną kartkę, a jej nie dostał. No tak generalnie...
1: Parę takich stykowych sytuacji było, z piątkiem też była jedna sytuacja.
2: Było.
1: Z faulem i też chyba ten czas doliczony bardzo krótko, bardzo krótko wyniósł tak naprawdę czasowo. Mogło więcej go być, z tego co kojarzę.
2: Tak było, tak czy inaczej, tak. Slavko Vincic bardzo negatywnie oceniany przez Polaków wówczas po tamtym spotkaniu. Teraz będzie sędziował finał Mistrzostw Świata, czyli wychodzi na to, że jest najlepszy z tych wszystkich sędziów.
1: No, uznany. To na pewno. Cztery lata temu oczywiście to Marciniak sędziował finał. Argentyna, Francja wtedy. No, nie sędziował teraz ani ćwierćfinałów, ani półfinałów, ani finału, ani meczu o trzecie miejsce.
2: Ja bym w ogóle zszedł niżej, tylko dwa spotkania Szymona Marciniaka. On w ogóle nic w fazie pucharowej nie sędziował. Jakbyśmy zajrzeli do 1-16, 1-8, tam też go nie było. Dwa spotkania. Argentyna z Algierią, 3-0 wówczas było, oraz Iran z Egiptem, tam było 1-1. To były te dwa mecze, one były w fazie grupowej. Wieki temu nie pamiętamy już, jak to dokładnie tam przebiegało, bo tych spotkań cała masa za nami.
1: Właśnie,
2: a Szymon Marciniak od tego czasu siedział i czekał, no i się nie doczekał, także z tylko dwoma spotkaniami na koncie wróci do domu.
1: I my też chyba czekaliśmy właśnie dlatego, że nie grał, szczególnie dlatego, że może ten finał właśnie dostanie, no bo dwa finały z rzędu, no to wiadomo, było coś raczej niespotykanego.
2: No niespotykanego, natomiast podobno jest lubiany w kolegium sędziowskim, ale tym razem, jak widać, niewystarczająco.
1: Kanapek mu nie zabierają tam na
2: przerwę. Tego nie wiem. Wiem, że mecz o trzecie miejsce raczej tutaj w sytuacji, w której są dwa zespoły ze strefy UEFA, tutaj się chyba mniej mogliśmy nastawiać. Francja, Anglia, tam Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Swoją drogą, te cztery najważniejsze mecze, dwa półfinałowe i ten o trzecie miejsce i ten finał, no to mamy jednego sędziego spoza Ameryk. Cała reszta to są ludzie, którzy są rzeczywiście z tamtych stref czasowych, no bo przypomnijmy sobie, tak, przecież był sędzia z Salwadoru jeden i sędzia z USA w drugim półfinale, teraz z kolei Wenezuela.
1: I finał w końcu wraca do Europy, jeśli chodzi o sędziego i też jeśli chodzi o Hiszpanię oczywiście. Hiszpania w niedzielę gra, przypominamy, Francja z Anglią z kolei jutro o 23:00. Jeśli chodzi o te półfinały, czy my coś mamy jeszcze do powiedzenia ciekawego na ten temat? We wtorek Hiszpania wygrywa z Francją 2-0, w środę Argentyna z Anglią 2-1.
2: No ja uważam, że ani Francja, ani Anglia na brązowy medal nie zasługują. Jest inny zespół, który nie przegrywa przegrał ani z Hiszpanią, ani z Argentyną. Nie wiem, czy kojarzysz temat, ale jest jeden zespół na tym mundialu, który rzeczywiście grał z obiema tymi drużynami i z nimi nie przegrał. W 90 minutach.
1: Zielonego Przylądka?
2: Republika Zielonego Przylądka. To jest ta reprezentacja 0-0 z Hiszpanią w fazie grupowej i potem odpadła. Owszem, po dogrywce tam było 2-3, no ale w regulaminowym czasie padł remis. Także moralne brązowe medale Kabo-Werdeńczycy mogą sobie na szyjach pozawieszać.
1: No i w ogóle bramkarz chyba dostał jakieś oznaczenie, o ile mnie coś nie myli, pamięć? Jakoś uhonorowany został. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno na Instagramie został wyróżniony, bo tam chyba najwięcej followersów mu przybyło po tych Mistrzostwach Świata. Więcej nawet niż Erling Haaland i tak dalej, i tak dalej.
2: Generalnie czasy, kiedy największe gwiazdy tworzą się, czy takie legendy powstają właśnie na mundialu i rozpoczynają się wielkie kariery i piłkarze zdobywają rozpoznawalność, która potem ich prowadzi do zespołów pokroju, nie wiem, czy Realu Madryt, czy Manchesteru City i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że ten czas już się trochę skończył, ale rzeczywiście na taką mniejszą skalę, jak mówimy o 40-letnim bramkarzu, który gdzieś się tułał i nagle poznaje go cały świat, to rzeczywiście to jeszcze na tym pułapie może działać i Wozinia jest chyba dobrym przykładem, bo no umówmy się, kto gościa kojarzył jeszcze 1,5 miesiąca temu. No chyba nikt.
1: No myślę, że prawie nikt.
2: Prawie jeśli, nikt.
1: Przynajmniej Republika Zielonego Przylądka go kojarzyła, reszta świata raczej nie. No ale faktycznie, jeśli ktoś ma praktycznie 4 dychy na karku i broni z takimi drużynami jak chociażby Argentyna, no to musi się wyróżnić i gdzieś zapaść w pamięci. Michał Rogoziński był z nami. To był serwis mundialowy. Dziękuję ci bardzo.
2: Dzięki.

0: Cześć Michalina, witam ciebie z powrotem tutaj w studiu.
1: Cześć Mikołaj.
0: Co tam dzisiaj w serwisie, powiedz w telegraficznym skrócie?
1: Troszkę o nowych inwestycjach, o remontach, próg podatkowy.
0: Same pieniądze.
1: Tak.
0: Pieniądze ci w głowie tylko.
1: Must be funny in the rich man's world.
0: No proszę, ale talent mamy. To ty dawaj na antenę w ogóle. Będziesz śpiewać tutaj w aferze, a nie jakieś serwisy, ja nie rozumiem.
1: To może na emeryturze.
0: Na emeryturze. A ile ci zostało do progu podatkowego? W sensie lat może, o, do tego 26 roku życia?
1: 5.
0: 5 lat, o Boże, co ty jeszcze pożyjesz i zarobisz w swoim życiu jeszcze kolosalne pieniądze, słuchaj. Trzeba korzystać, a jak? 7:57, to już za 20 sekund, a więc przechodzimy do serwisu informacyjnego.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Już od przyszłego tygodnia zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Gruchowskiej i Marcelińskiej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Obecnie często dochodzi tam do kolizji przez wymuszanie pieszeństwa przy skręcie w lewo. Na wlocie południowym powstaną 3 pasy ruchu. Kluczową nowością będą bezkolizyjne lewoskręty z osobnymi sygnalizatorami, co całkowicie wyeliminuje konieczność przepuszczania aut naprzeciwka. Koszt prac to blisko 340 tysięcy złotych, a ich finał jest planowany na sierpień. Z uwagi na prace budowlane, nocami i weekendy sygnalizacja na skrzyżowaniu będzie wyłączona.
2: Informacje nie tylko z regionu.
1: Posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę byłaby opodatkowana stawką 32%. Podczas poniedziałkowej konferencji w Poznaniu Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że system podatkowy wymaga pilnego uregulowania. Zauważyła, że przez inflację i szybki wzrost płac nominalnych coraz więcej osób niesprawiedliwie wpada w wyższy próg.
3: Uporządkowanie systemu podatkowego w najbliższej perspektywie, by klasa średnia nie płaciła i nie niosła na sobie największego ciężaru, płacąc najwyższe podatki, jest konieczne. Mamy gotowy projekt ustawy, rozmawiamy z ministrem finansów na ten temat. Osobiście miałam w tej sprawie spotkanie z ministrem Andrzejem Domańskim i te kwestie trzeba uporządkować.
1: Ministra stanowczo zaznaczyła, że klasa średnia nie może sama utrzymywać państwa. Aby chronić portfele pracujących, progi podatkowe nie mogą być zamrożone i wymagają regularnej waloryzacji. Poznańskie inwestycje miejskie szukają wykonawcy zielonego placu na Łacinie, który powstanie między trasą Kurnicką a ulicą Andrzeja Sobczaka. Na obszarze ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych zaprojektowano nową przestrzeń rekreacyjno-komunikacyjną, gdzie ma dominować zieleń. Posadzonych zostanie tam aż 101 drzew, liczne krzewy i łąki kwietne. Układ alejek z wodoprzepuszczalną nawierzchnią oraz drewnianymi chodnikami ułatwi mieszkańcom dojście do tramwaju. Na placu znajdą się ławki i wygodne leżaki w cichych zakątkach oraz strefa rekreacji dla dzieci. Oferty przetargowe można składać do 31 lipca.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Politechnika Poznańska zakończyła rekrutację na nadchodzący rok akademicki. W ofercie pojawiły się 3 nowe kierunki. Inżynieria mechaniczna w języku angielskim, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa oraz technologie kwantowe.
4: W tym roku przygotowaliśmy niemal 5 tysięcy miejsc. To jest limit, który został zwiększony w porównaniu z ubiegłym rokiem, ponieważ obserwowaliśmy sytuację w szkołach średnich i postanowiliśmy otworzyć naszą ofertę na zwiększony rocznik.
1: Mówiła prorektor do spraw studenckich i kształcenia, profesor Agnieszka Misztal. Ogłoszono też najbardziej oblegane kierunki pod względem ilości osób przypadających na jedno miejsce.
4: Nasza taka pierwsza piątka to Data Science w biznesie. Na ten kierunek ubiegało się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. W dalszej kolejności to cyberbezpieczeństwo ponad 16 osób, architektura wnętrz niemal 13, architektura prowadzona w języku angielskim też prawie 13 osób na jedno miejsce. Inżynieria mechaniczna w języku angielskim to jest 12 osób na jedno miejsce.
1: Wyniki tegorocznej rekrutacji wskazują, że profil kształcenia na Politechnice Poznańskiej odpowiada na rynkowe zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnych i interdyscyplinarnych kierunków. Obecnie trwa proces przyjmowania dokumentów od kandydatów, a ostateczne listy przyjętych oraz progi punktowe zostaną ogłoszone 21 lipca. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam już za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Skoro drzwi do kurnika zostały otwarte, no to kura chodzi, gdyka gra i wita.

Piątek, 17 dzień lipca. Aneta Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierży Kraj. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Dzierży Krajów swoją drogą jest trzech w Polsce. Jeśli któryś z was słucha właśnie w tym momencie afery, to dzwońcie koniecznie do nas na 618750213. Ja muszę się tego koniecznie dowiedzieć. Światowy Dzień Emoji dzisiaj. A poza tym... Przysłowie na dziś. W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Słuchajcie, nie ma lepszej autopromocji niż płytą tygodnia, no bo muzyką przecież radio się broni. My odpakowujemy już ostatnie kawałki, które nie graliśmy z naszej płyty tygodnia. To Przebiśniegi, to Sen Multiplayer, który no, opowiada z jednej strony o tym, jak dwójka bohaterów nie może się spotkać w prawdziwym życiu, a spotykają się ciągle we śnie. Jeśli mieliście takie przypadki, to w ogóle też dawajcie nam koniecznie znać. Ja muszę się przyznać, że nieraz mi się coś takiego śniło, że miałem jakąś relację w ogóle zbudowaną z kimś we śnie, a w życiu się prawie nie znaliśmy. Z drugiej strony, ona opowiada też o tym, jak łączy się to wszystko ze słuchaczami, muzyka. Śniliśmy o tym, że jest na świecie wiele osób, z którymi łączy nas delikatna nić porozumienia utkana ze słów i dźwięków. Tak właśnie mówią Przebiśniegi, a my otwieramy dla was krążek, przepraszam, krążek już jest otwarty, singiel numer 8, Melatonina Dzień. Graliśmy już Melatoninę Noc i to nie raz widzę, a tą dzień myślę, że koniecznie warto zagrać, chociażby dla tych ospałych po nockach.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Wróbka na antenie. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że o 8.30 będzie miało miejsce kulturowe espresso. Już niedługo o 8.20 to czas na przynętę kulturalną zapowiedź. Co tam się dzieje w świecie kultury? A my do tego jeszcze, nie dość, że graliśmy przed chwilą płytę tygodnia, to teraz jeszcze gramy naszą nowość Tropical Soldiers in Paradise. No, to jazz, to nasza kultura.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: W końcu wakacje, więc odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie wolnego czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj dwa wielkie festiwale połączą swoje siły. Bittersweet i Blue Summer Jazz zjednoczą się w Bittersweet Goes Blue. Co mamy w harmonogramie? Speed Meeting, Silent Disco, kino plenerowe, wernisaż, panele dyskusyjne, pokaz mody, a przede wszystkim masę koncertów. Zabawa zaczyna się o godzinie 16 i trwa do wieczora. Nie ma nudy. Wydarzenie odbywa się w Parku Starego Browaru i w Słodowni. Chodź, pójdziemy razem na Silent Cinema. Tak, Silent Cinema, nie Silent Disco. Zdziwiony? Będzie koc, będą słuchawki, będzie ucieczka od rzeczywistości. Prosto do świata kina, który zaskakuje, załamuje i rozkochuje. Dzisiaj piknik pod wiszącą skałą, czyli film opowiadający o tajemniczym zaginięciu trzech uczennic i nauczycielki. Będzie dużo emocji. Kino Muza zaczynamy o 21:30.

szczytli WW. My z kolei przychodzimy do was z konkursem, bo to Go On Stage w przyszły weekend już w Centrum Kultury Zamek, a my mamy karnet dla was na cały ten weekend. 7248 to numer bramki SMS-owej, na który możecie wysyłać SMS-y. Treść, którą wysyłacie, to afera.goon. Razem pisane, to bardzo ważne, bo inaczej to nie przejdzie i wtedy będzie po karnecie. Imię i nazwisko do tego i odpowiedź na nasze pytanie. Ja dzisiaj pytam, jaka jest wasza ulubiona emotka i dlaczego właśnie ta? Którą najczęściej używacie? Której lubicie używać? A jeśli to jest kraj emoji, to na pewno nie wygracie. Nieważne, jak ładnie napiszecie swoje uzasadnienie, to wszystko z racji Światowego Dnia Emoji właśnie. 2,46 zł. To już z VAT-em wyliczone. Ja czekam na wasze odpowiedzi do godziny 10. Było za nami tli się, no to przed nami z Popiołów i DJ Dex.

0: my tutaj z Patryczkiem sobie już popijamy kawusie. Może nie espresso włoskie, faktycznie, nie, ale czarna pażucha, jak w Polsce od rana. Jesteśmy przecież 8:30 na naszych zegarach. Słuchajcie, Kinga Szymczak opowiada tym razem o willi z renesansu ze spektakularnym ogrodem i artystyczną wodą. No sam się już nie mogę doczekać.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Salve! Come state? Aktualnie w stolicy Bel Paese panują upały, więc przenieśmy się dziś gdzieś, gdzie znajdziemy odrobinę bardziej rześkie powietrze. We włoskim miasteczku Tivoli, położonym zaledwie 30 km od Rzymu, znajduje się miejsce, które od wieków budzi zachwyt, zarówno wśród znawców sztuki, jak i zwykłych spacerowiczów z aparatem w dłoni. Villa d'Este to nie tylko arcydzieło architektury renesansowej, ale też spektakularny pokaz możliwości inżynierii wodnej XVI wieku. To ogród, który nie tyle się podziwia, co praktycznie przeżywa. Historia willi zaczyna się od sporego rozczarowania. Kardynał Ippolito II d'Este z Ferrary, syn księcia Ferrari i Lucrezji Borgi, tej Lucrezji Borgi, oraz wnuk papieża Aleksandra VI, dokładnie tego Aleksandra VI o bogatym życiorysie, miał nadzieję na papieski tron. Kiedy jednak w 1550 roku przegrał konklawę, zamiast pogrążyć się w frustracji, postanowił zbudować sobie coś, co wyrazi jego status i gust bardziej niż jakakolwiek tiara. Rezydencję z ogrodem, który miał się stać symbolem harmonii między naturą a sztuką. I trzeba przyznać, że mu się udało. Współpracując z architektem Piero Liroggio, Ippolito stworzył miejsce, które po dziś dzień zachwyca turystów i badaczy. Villa d'Este, uznana przez UNESCO za Światowe Dziedzictwo Kultury, to jedno z najpiękniejszych dzieł renesansu. Sama villa to elegancka, harmonijna budowla z pięknymi freskami, wytwornymi salami, ale sercem całego założenia są ogrody. Nie myślmy tu o grządkach z lawendą i równiutko przyciętych żywopłotach. Ogrody Villa d'Este to prawdziwy spektakl wodny. Rozciąga się na kilku poziomach, jest pełen ścieżek, tarasów, kaskad i fontan. A tych ostatnich jest tu ponad 500. Woda to motyw przewodni tego miejsca. Jest wszechobecna, nieprzewidywalna, rytmiczna, spływa, szumi i dosłownie gra. Jednym z największych cudów ogrodów jest fontanna organowa. To urządzenie, które dzięki systemowi hydrauliczno-pneumatycznemu wprawia w ruch piszczałki i gra krótkie melodie. Wszystko bez prądu, bez komputera, tylko siłą wody i powietrza. W czasach renesansu musiało to robić oszałamiające wrażenie i trzeba przyznać, że nadal robi. Wśród kolejnych fontan warta wspomnienia jest fontanna Neptuna, której potężne kaskady dominują centralną część ogrodu, czy fontanna 100 strumieni, gdzie woda spływa z dziesiątek małych dysz, tworząc coś na kształt wodnego korowodu. Każda z nich ma swój charakter, temat, często odniesienia mitologiczne, od syren i smoków, przez orły i lwy, aż po alegorie planet i pół roku. To ogród, w którym każdy element ma znaczenie, a symbolika miesza się tu z funkcją użytkową. Sama willa, choć dziś często pozostaje w cieniu ogrodów, jest równie imponująca. Wnętrza zdobią wspaniałe freski autorstwa największych artystów epoki, w tym Livio Agresiego i Girolamo Muziano. Tematyka mitologiczna, religijna, alegoryczna odzwierciedla renesansowe zamiłowanie do wiedzy, harmonii i symboliki. Spacerując po pałacu można niemal poczuć obecność dawnych mieszkańców, elegancko ubranych dworzan, rozważających filozofię w jednej sali, a w drugiej plotkujący. W epoce, w której trudno nas zaskoczyć czymś innym niż spektakularnym dronowym ujęciem, Villa d'Este potrafi zatrzymać nas na dłużej, bez technologii. To miejsce, gdzie piękno tworzą proste środki, kamienie, woda, rośliny, za którymi stoi pasja, wyobraźnia i mistrzostwo. Jest tu coś kojącego. Dźwięk wody, cień cyprysów, rytm schodów i alejek. Wszystko zdaje się zapraszać do kontemplacji, do zachwytu. Można tu spędzić kilka godzin, odkrywając kolejne zakamarki ogrodu, patrząc jak światło tańczy na tafli wody, słuchając plusku fontan, który działa niczym naturalna medytacja. Jeśli jesteście w Rzymie i szukacie pomysłu na jednodniową wycieczkę, Tivoli i Villa d'Este to świetny wybór. Dojazd jest łatwy. Pociągiem, autobusem, a dla bardziej aktywnych nawet rowerem. to doskonała odskocznia od zgiełku miasta. Zamiast tłumów, hałasu i wrażenia patelni przy Koloseum, dostajecie zieleń, wodę i ciszę. Zamiast zgiełku placów, szmer ogrodu. A po zwiedzaniu warto zatrzymać się w jednej z lokalnych trattorii. Domowy makaron, kieliszek białego wina i widok na wzgórza Latium. To sposób na idealne letnie popołudnie. Villa d'Este to miejsce wyjątkowe. Trudno tę atmosferę opisać słowami. To połączenie sztuki, natury i historii, które przetrwało wieki. Wizyta tutaj zostaje w pamięci na długo. I choć kardynał Ippolito nie został papieżem, to jego willa bez wątpienia zyskała wieczną sławę. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
6: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
3: Autopromocja. Aferanek.

Dzisiaj te chmury, deszcze, obawiam się, że mogą sporo namieszać i sporo przeszkodzić w obserwacji, no chociażby tej gwiazdy czy Wenus, tych kropek na niebie.

A ja was zachęcam do zaglądania na stronę afera.com.pl/aferzasta i tam na głosowanie na kawałki, na które jakoś wam zwróciły uwagę, na które zwróciliście uwagę, przykuły waszą uwagę i które lubicie. Chociażby możecie głosować na Maję Kleszcz, Zaproście mnie do ognia, tam na ficie gra Wojciech Waglewski. Możecie głosować na Dżamani, Do widzenia innym, znani jako Bez presji, bez ciśnienia. Tydeusz, Zostałem na plaży. To kolejna propozycja z naszych aferowych nowości. Basiński Band, End Fiction, Chill Out. No i Szymon Norowski, Nic nie zmieniać. Na ficie tam dograł mu się również Seweryn Łysi. Zrobiliśmy z Sewerynem piosenkę typu śliczną z klipem typu klimatyczny. Tak powiedział Szymon Norkowski. My tego klipu wam nie pokażemy, ale oczywiście jak najbardziej zagramy. Nic nie zmieniać.

kolei, jeśli chcielibyście posłuchać Matyldy, Łukasiewicz, Zuta, takich artystów, albo Błażeja Króla, W czasy, Damiana Sikorskiego, czy Twojego Dawida, Twój Dawid projekt, tak się nazywa. On jest też laureatem drugiej edycji, tak, i trzeciej edycji. O, to będę musiał sprawdzić w takim razie. Go On Stage Festival już w następny weekend, 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. I Karnet dostaje zwycięzca od nas na całe to wydarzenie. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 o treści afera.goon, razem pisane. Podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jaka jest wasza ulubiona emotka i dlaczego właśnie ta. To jest oczywiście pytanie związane ze Światowym Dniem Emoji. Piszcie koniecznie. Ja już powiedziałem, że kraj emoji wypada. Czy coś jeszcze wypada takiego? Nie, no resztę chyba przełknę. Czekam do godziny 10, a teraz The Last Shadow Puppets.

Zaglądam na skrzynkę pocztową Aferanka, no i nie napisał niestety żaden dzierży kraj dzisiaj. No trzech ich w Polsce. Może akurat dzisiaj żaden z nich nie słucha. Napisał z kolei Konrad. Praca zlatuje w chwilę przy kawce i radiu Afera. No i wysłał też zdjęcie kubka swojego takiego czarno-różowego. Na warsztacie chyba gdzieś pije, bo tak widzę, że gdzieś tam jakieś klucze, jakieś koła się wahają. Pozdrawiamy cię, Konradzie. W takim razie zbijamy z tobą kubek razem z Patrykiem. Michalina nie chciała dzisiaj kawy. No cóż, no to z Michaliną nie zbijemy w takim razie. aferanek@afera.com.pl. Piszcie, jak spędzacie czas przy Aferanku, albo dzwońcie na 61 875 0213. Dawajcie znać, co tam na drogach, bo wiemy, że stoicie w korkach.

0: Cześć Michalino, witam ciebie w studiu ponownie.
1: Witam, witam.
0: Słuchaj, ja widzę, że coś o warkoczach będzie mówione. Ty widzę, warkocza nie zaplotłaś dzisiaj.
1: Dzisiaj nie, wczoraj miałam zaplecione dwa.
0: A coś tak kojarzyłem właśnie, że widziałem ostatnio gdzieś właśnie te warkocze. Długo się robi taki warkocz?
1: No u mnie to jest długa robota.
0: Dlaczego?
1: Bo ja nie lubię sama sobie robić, bo ja nie widzę, co się dzieje z tyłu mojej głowy.
0: Jakby mi
1: ktoś zaplatywał, to...
0: Ja no. Też właśnie dlatego, wiesz, nie plotę.
1: Nie pleciesz?
0: Nie pletę. Warkocz. Właśnie też z tego powodu. Patryk w sumie, jak tak patrzę, może jakiś mały, coś by się udało, nie? Dzisiaj jest skupka. Dzisiaj jest skupka na realizacji w takim razie. Słuchajcie, 8:57, więc najwyższy czas na serwis informacyjny.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. MBK Poznań zakupiło 5 minibusów Iveco Tezi, które będą obsługiwać linie dowozowe do węzłów komunikacyjnych oraz połączenia wewnątrzosiedlowe. Nowe minibusy będą wyposażone w rozwiązania poprawiające komfort podróży i bezpieczeństwo pasażerów, a także nowoczesne systemy wspierające codzienną pracę kierowców.
2: Pojazdy, które dostarczy Ecovia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Dostawy mają zakończyć się do końca listopada, a umowa przewiduje możliwość zamówienia kolejnych 10 identycznych minibusów. Wielkimi krokami zbliża się festyn Warkocz Magdaleny. Warsztaty plecionkarskie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz tradycyjny konkurs na najdłuższy warkocz. To wszystko już w niedzielę będzie czekać na dziedzińcu Urzędu Miasta.
3: To fryzjerzy nasi, zaangażowani w cech rzemiosł różnych, będą splatać warkocze, a certyfikat potwierdzający długość tego warkocza, no Urząd Miar będzie się tym zajmował.
1: Mówił proboszcz Fary, ksiądz Mateusz Misiak. Co roku na festynie prezentuje się jedna gmina, która sąsiaduje z Poznaniem. W tym roku będzie to Nowy Tomyśl.
4: Myślę, że zaskoczymy. Zaskoczymy nie tylko tym, że będzie można wykonać na miejscu na przykład koszyk, odbyć warsztaty plecionkarskie, ale to, co chcemy pokazać i zachęcić, to moda wiklinowa, która nie jest spotykana. Nasze modelki, które są ubrane w suknie wiklinowe między innymi, no zachwycają.
1: Opowiadał burmistrz miasta Marcin Brambor. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12:30, a zakończy koncertem Katarzyny Jamrus, który rozpocznie się o 17:30.
5: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Przy okazji upałów i zbliżającego się weekendu przypominamy, że poznaniacy mają do dyspozycji wiele miejsc do wypoczynku nad wodą. Do dyspozycji są m.in. plaże nad jeziorami Rusałka, Strzeszyńskim i Kierskim. W wyznaczonych miejscach można korzystać z kąpieli pod nadzorem ratowników, bezpiecznie rozpalić grilla, albo wybrać się na spacer po terenach rekreacyjnych w okolicach jezior. Miasto przypomina, że przed wyjazdem nad wody warto sprawdzić aktualne informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych akwenów oraz warunków do kąpieli.
5: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Wielkopolska przeznacza kolejne miliony na rozwój lokalnej kultury. W ramach programu Kulisy Kultury samorząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na 32 projekty związane z remontami i modernizacją bibliotek, domów kultury oraz innych obiektów kulturalnych. Najnowsze wsparcie w wysokości 407 tysięcy złotych trafi do czterech gmin: Koła, Pępowa, Czarnkowa i Liskowa. Środki pozwolą poprawić warunki działania lokalnych placówek i przygotować się do organizacji wydarzeń dla mieszkańców. Program działa od 2021 roku i dzięki niemu udało się wesprzeć już ponad 200 kulturalnych inicjatyw w regionie. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam już za niecałą godzinę.

Godzina 9 i już jedna minuta dosłownie wybiła. Piątek, 17 dzień lipca. Aneta Bogdan, Jadwiga Marcelina, Leon, Andrzej. Im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Światowy Dzień Emoji. Dzisiaj też obchodzimy. Ale przechodząc do rozmowy, która już po następnej piosence, będę rozmawiał z Sandrą Zawiasą, czyli członkinią zarządu Fundacji Kejtersi oraz zoopsycholożką. Porozmawiamy o upałach w schroniskach, które dosłownie zabijają psy, szczególnie te większe, te powyżej 20 kg. Fundacja Kejtersi ogłasza pilny letni nabór domów tymczasowych i wolontariuszy. No właśnie dlatego, żeby pomóc tym psom, tym czworonogom, tym wszystkim zwierzakom, szczególnie upałami. Zostańcie z nami w takim razie, oczywiście do godziny 10 albo i dłużej. Nasza rozmowa już niedługo.

0: Upał w schroniskach dosłownie zabija i trzeba o tym mówić głośno. Fundacja Katersi ogłasza pilny letni nabór domów tymczasowych oraz szuka też wolontariuszy. A z moją gościnią jest Sandra Zawiasa, czyli członkini zarządu Fundacji Katersi i zoopsycholog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Nadchodzące fale upałów to właśnie śmiertelne zagrożenie dla psów zamkniętych w schroniskach, w boksach. Szczególnie poznańska Fundacja Katersi rozpoczęła 13 lipca awaryjny dwutygodniowy nabór na domy tymczasowe oraz do wolontariatu zdalnego. A cel jest jeden – pilne uratowanie przed skwarem najbardziej potrzebujących zwierząt. Ja na samym początku, proszę pani, zapytam, co fizycznie dzieje się z psem zamkniętym w boksie, gdy temperatura dobija do 30 albo też, jak mieliśmy okazję pod koniec czerwca, nawet więcej stopni Celsjusza?
1: Tak naprawdę w niektórych schroniskach boks, w którym znajduje się zwierzę, może być śmiertelną pułapką, gdzie wszystko nagrzewa się i tak naprawdę taki pies może dostać udaru cieplnego i może zakończyć się tą śmiercią.
0: Mm-hmm. Rozumiem, że w schroniskach nie jest to tak łatwe, żeby pomagać tym psom też pewnie na taką skalę i w takiej ilości.
1: W zależności od tego, jakie jest to schronisko. Mm-hmm. Są niektóre schroniska, które są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby radzić sobie z upałami, ale też z mrozami, na przykład zimą, ale są takie schroniska, które niestety zatrzymały się bardzo dawno temu i mają na przykład blachy zamiast takich dachów, które mogą chronić przed warunkami atmosferycznymi, więc naprawdę wygląda to bardzo różnie i wiemy, że może być w niektórych miejscach niebezpiecznie.
0: Czy mamy gdzieś taką informację, czy można ją gdzieś znaleźć, a może schroniska same informują, gdzie szczególnie trzeba pomagać, w których schroniskach, albo którym psom szczególnie trzeba pomagać, chociażby jeśli chodzi o takie domy tymczasowe?
1: Na pewno najbardziej trzeba pomagać psom starszym i schorowanym. To są psy, które ciężej radzą sobie z upałami, potrzebują bardzo tego, żeby pomóc im się schłodzić, bo ta termoregulacja nie jest tak łatwa w ich przypadku, taka samodzielna. Więc na pewno starsze psy, duże psy i psy schorowane są najważniejsze.
0: Tutaj kładziemy nacisk w takim razie. Fundacja Katersi podkreśla, że bycie domem tymczasowym nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi dla opiekuna. Organizacja zapewnia 100% pokrycia kosztów. Jako zoopsycholog widzi pani pewne rzeczy, których na pewno przeciętny człowiek nie dostrzega. Jak pies w takim razie pokazuje, że psychicznie już pęka, kiedy upał i stres schroniskowy łączą się w jedno? No bo fizyczne zmęczenie to jedno, ale psychiczne to też na pewno drugie. Jakie są te znaki?
1: Tak naprawdę są bardzo różne i ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, bo tak jak ludzie, każdy pies jest indywidualną jednostką i inaczej reaguje na stres, inaczej reaguje na ból. Są psy, które zamykają się w sobie, izolują się, chowają się w budzie i nie chcą na przykład kontaktu z człowiekiem i tej interakcji. A są takie zwierzęta, które stres rozładowują przez ruch. Są pozornie wesołe, bawią się zabawkami, bardzo chętnie nawiązują interakcje z człowiekiem, biegają, a jest to taki znak, który może po prostu przykrywać duże cierpienie wewnątrz. Więc w zależności od psa, w zależności od kontekstu, może to bardzo różnie wyglądać. Najważniejsze jest to, żeby psa poznać i reagować na jego indywidualne sygnały.
0: Rozumiem. Czy w takim razie takie machanie ogonem, który zazwyczaj kojarzy się z czymś radosnym, tutaj też może wystąpić pomimo zmęczenia?
1: Oczywiście, że tak. Co do machania ogonem jest bardzo dużo mitów. Mhm. Często machanie ogonem rzeczywiście oznacza, że pies jest radosny i szczęśliwy, ale musimy zwrócić uwagę na to, jak wygląda cała sylwetka psa. Jeżeli ten ogon jest taki płynny, pies jest taki, powiedzmy, pływający i widać, że jego sylwetka jest rozluźniona, wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z radością. Natomiast jeżeli pies jest napięty, widać, że w takim stanie czuwania i jego ogon też porusza się jak taka antenka w bardzo taki napięty sposób, wtedy możemy wziąć pod uwagę to, że pies może czuć się zagrożony i na przykład analizuje sytuację. Jeżeli ogon mamy opuszczony w dół, może to być też na przykład strach przed drugim człowiekiem czy też bodźcem, więc to też może być różnie. Natomiast w bardzo wielu przypadkach to machanie ogonem jest rzeczywiście objawem radości.
0: Rozumiem. Przechodząc w takim razie może do wątpliwości osób, które chciałyby podjąć się takiej pomocy, chętnie bym pomógł, ale pęknie mi serce, jak będę musiał tego psa później oddać. Co by odpowiedziała pani ludziom z takim dylematem?
1: Odpowiedziałabym, że dom tymczasowy ratuje życie i jest przystankiem, który ma pomóc zwierzęciu znaleźć swoją rodzinę, znaleźć swoje bezpieczne miejsce. I w domu tymczasowym psy rzeczywiście odnajdują spokój, więc pamiętajmy o tym, że to jest etap, który ma pomóc. Ludzie o wiele chętniej adoptują psy z domów tymczasowych niż bezpośrednio ze schronisk, więc na pewno biorąc psa do domu tymczasowego zrobimy coś bardzo dobrego, a zawsze mamy taką możliwość, żeby po adopcji dalej być w kontakcie z rodziną psa i wiedzieć na bieżąco, co u niego słychać.
0: Powiedziałbym też pewnie, że lepiej, że tak w cudzysłowie, pęknie serce niż i lepiej, żeby ten pies przeżył. Może w ten sposób.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy człowiek, którego nie ma w mieszkaniu na przykład, no dużo pracuje, albo pracuje jak każdy z nas, 8 godzin dziennie, no i nie ma go ileś godzin, powiedzmy nawet 10, bo do tego dojazdy, zakupy i tak dalej. Czy on się nadaje na bycie domem tymczasowym, czy jest to dyskwalifikujące?
1: Nadaje się do bycia domem tymczasowym, bo tak jak też pan przed chwilą powiedział, każdy z nas pracuje i większość ludzi wychodzi do pracy. Niestety takie mamy warunki życia. Oczywiście są psy, które nie będą nadawały się do takiej osoby, bo ciężej radzą sobie z samotnością na przykład, ale są takie psy, które przez większość tego czasu będą spały i odpoczywały. Jeżeli oczywiście zapewnimy mu duży spacer przed wyjściem do pracy i po powrocie z niego.
0: Jeśli chodzi o posiadanie innych zwierząt, to też to pewnie zależy od danego psa. Czy on może przebywać z innymi, czy też nie?
1: Tak, oczywiście dobieramy tutaj psa indywidualnie. Są takie psy, które mamy sprawdzone z psami, z kotami, z dziećmi i wiemy, że nadają się do takich domów, a są takie psy, które powinny być, jak my to mówimy, jedynakami, więc na pewno nie dajemy nigdy domom tymczasowym kota w worku, tylko psy, które znamy i o których wiemy, jakie potencjalne trudności i wyzwania mogą później dać swojemu opiekunowi tymczasowemu.
0: Rozumiem, jak najbardziej. A jak dbać o czworonogi w domowym środowisku w trakcie upałów? Jeśli już mamy, powiedzmy, psa jednego czy więcej, albo właśnie zaopiekujemy się takim, jak dbać w trakcie upałów?
1: Na pewno warto pamiętać o tym, że w takich temperaturach około 30 i wyżej stopni warto jest robić długie spacery bardzo wcześnie rano lub bardzo późno wieczorem. Natomiast też z uwzględnieniem obserwacji takiego psa, bo mogą być takie psy, które nawet w tych wieczornych godzinach będą ciężej to znosić. Więc jeżeli już są takie wysokie temperatury, no to te spacery pomiędzy w środku dnia robimy takie naprawdę bardzo szybkie, filozoficzne, tylko na trawnik pod blokiem i wracamy do domu. Warto jest zaciemnić okna w domu. Jeżeli mamy taką możliwość, to włączyć na przykład wiatrak psu, zapewnić mu matę chłodzącą, no i przede wszystkim, co najważniejsze, bardzo duża ilość wody. Jeżeli wychodzimy do pracy, warto jest zostawić kilka misek pełnych wody po to, żeby pies miał cały czas do nich dostęp.
0: Czy ta temperatura wody też jest ważna? Bo jeśli chodzi o człowieka, no to wiemy, że ona nie powinna być lodowata w te upały, no bo to jest różnica temperatur i źle to może wpłynąć. Czy z psami jest podobnie?
1: Na pewno tak, warto jest zapewnić psu wodę w temperaturze pokojowej. Co jeszcze teraz nasunęło mi się, gdy zabieramy psa nad wodę na wakacje, warto pamiętać też o tym, żeby na przykład od razu z nagrzanego samochodu, czy też z odpoczynku na kocu nie wskakiwał bezpośrednio do wody, bo może doznać po prostu szoku termicznego.
0: Czyli podobnie ogólnie jest jak z człowiekiem. Też nam się nie chce wychodzić w trakcie największych upałów. Wolimy albo rano, albo wieczorem. Ważne też jest na pewno to, żeby takiego pieska nie wyprowadzać na nagrzany asfalt, no bo go to po prostu rani też w łapy.
1: Dokładnie tak.
0: Jeśli chodzi o pomoc potrzebną również przed ekranem komputera, to tak jak możemy znaleźć u was na stronie, na wydarzeniu na Facebooku, ratowanie psa ze schroniska to dopiero początek drogi. Aby znaleźć mu dom stały, potrzebna jest widoczność w sieci. Dlatego równolegle rusza nabór na wolontariuszy zdalnych. Kogo szukacie?
1: Szukamy osób do pomocy w działaniach promocyjnych, do tworzenia rolek i materiałów na Instagram i Facebook, gdzie będziemy mogli właśnie tworzyć ogłoszenia tych zwierząt. Potrzebujemy osób, które mają zdolności w pisaniu tekstów do tworzenia pięknych opisów naszych psów. Potrzebujemy również osób do dodawania ogłoszeń, do udostępniania, do tworzenia kampanii promujących te zwierzęta. Więc każda osoba, która ma chęci przede wszystkim, ma tą swoją kreatywność w głowie i chęć podzielenia się nią z innymi, ze zwierzętami, które potrzebują domów, serdecznie zapraszamy.
0: Żeby ta wieść się niosła dalej. W takim razie, jeśli ktoś się zdecydował dołączyć do akcji, jak powinien to zrobić?
1: Najchętniej prosimy, aby dołączyć właśnie do naszego wydarzenia na Facebooku, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Tam znajdą Państwo ankietę, taki formularz, który należy wypełnić i na podstawie tego wiemy już przed takimi już
0: Przepraszam, jakby mogła Pani powtórzyć ostatnie zdanie, bo ucięło, przynajmniej u nas.
1: Tak, oczywiście. Jeżeli wypełnią Państwo formularz, mamy taką możliwość, żeby zapoznać się z nim już przed konkretniejszymi rozmowami i wtedy możemy lepiej się przygotować już i zaproponować konkretnego kandydata, dlatego po prostu ułatwia nam to bardzo, bardzo pracę. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł znaleźć takiego formularza, można skontaktować się z nami przez stronę internetową www.catersi.pl lub po prostu przez media społeczne. I my pokierujemy oczywiście dalej.
0: I działać dalej. Sandra Zawiasa była moją gościnią i waszą, czyli członkini zarządu Fundacji Catersi i zoopsycholog. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

I tak, pracuje właśnie Ala za stary. Pracujemy my, pracujecie pewnie też często wy, tak jak też piszecie do nas i słuchacie. Aferanka, jak miło. Jak miło. Jeśli chodzi o filmowy kadr, wspominaliśmy też o Nolanie. Ja bym się pewnie do niego odzywał, jeśli chodzi właśnie o filmowy kadr. Ale afera odzywa się do Oyster Boya.

0: That's Radio Birdman. And as we flap our way into the weekend on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

0: Cheap Tobacco za nami i Lonely, a my odbieramy telefon już od Basiński Band. End Fiction to nasza kolejna nowość na liście naszej aferowej nowości. Wy zaglądajcie też oczywiście na Aferzastą, bo macie jeszcze 2 godziny na głosy. Chill out.
1: Odbierz telefon.

0: chill out.
1: No dobra, możemy się chillować, ale jak tu się chillować, kiedy od soboty, czyli od jutra, zamknięty będzie tunel tramwajowy prowadzony na poznańskie Franowo. Okazuje się, że po 14 latach od otwarcia konieczna jest m.in. wymiana instalacji niskonapięciowych oraz drutu jezdnego. Same prace potrwają do końca sierpnia, no a w zamian za to pojawi się linia autobusowa T1 i ma tam właśnie pojawić się zamiast tych tramwajów tak naprawdę. Podczas samych prac linie tramwajowe numer 1, 16 i 18 będą miały zmienione trasy, a linia numer 97 zostaje zawieszona póki co. Nowe utrudnienia będą również w innych miejscach Poznania. Na ulicy Kraszewskiego w związku z budową przyłączy do budynków od jutra właśnie do końca lipca wstrzymany będzie ruch tramwajów. Zmiany też w rejonie skrzyżowania ulic Wierzbięcice i Matyi, gdzie będzie montowana sieć trakcyjna. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka. Od jutra tramwaje linii 6, 10, 12 i 18 będą jeździć zmienionymi trasami. Czytamy w Radiu Poznań. No właśnie, no i niby chillout, a tu jednak człowiek cały pospinany.

My nie leniwie przechodzimy do konkursu Go On Stage Festival 25 i 26 lipca, czyli w przyszły weekend w Centrum Kultury Zamek. Mamy do rozdania karnet na całe to wydarzenie. Będziecie mogli posłuchać Matyldy Łukasiewicz z Zuty, a drugiego dnia Błażeja Króla w czasy, Damian Sikorski, czy też Twojego Dawida, czyli laureata drugiej edycji. No my czekamy w takim razie na laureata tej trzeciej edycji. A żebyście wy poznali go na żywo, wysyłajcie SMS-y na numer 7248 o treści afera.goon. Pisane oczywiście razem, żeby nic nie pomylić. Dodajecie do tego swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie na pytanie, jaka jest wasza ulubiona emotka i dlaczego właśnie ta. Ja pytam o emotki z racji Światowego Dnia Emoji. Piszcie swoje koniecznie odpowiedzi, bo mało czasu zostało. Niecałe 10 minut. 2,46 to koszt SMS-a już z VAT-em. Yeah.

0: Cześć Michalina, słuchaj, powiedz proszę, czy ty będziesz poszkodowaną, jeśli chodzi o remont tunelu Franowo?
1: Bardzo możliwe, bo mieszkam na Polance i nad Franowo sobie tak fajnie już nie dojadę.
0: Ach, no niestety, nie dojedzie też duża liczba poznaniaków. O tym więcej też w serwisie informacyjnym, bo to 9:57.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Już od jutra rusza remont tunelu na Franowie. Nastąpi tam wymiana instalacji niskonapięciowych, drutu jezdnego, szyn na łukach za centrum handlowym oraz pomiędzy przejazdem i przystankami Szwajcarska. To pierwszy tak poważny remont tunelu od lat.
2: Ta wymiana i połączona z konserwacją tego tunelu, no to jest pierwsza tak poważna kwestia od momentu, kiedy on został oddany do użytku, czyli od lata 2012 roku. Także to jest 14 lat. Te prace już były konieczne do wykonania.
1: Mówił rzecznik prasowy ZTM Bartosz Trzebiatowski. Prace uniemożliwią kursowanie tramwajów w tym rejonie.
2: Od osiedla Lecha do pętli na Franowo. Te linie, które tam kursują normalnie, czyli to jest 1, 16, 18, one będą miały zmienione trasy. Linia numer 97 będzie zawieszona w tym czasie, kiedy będą te prace wykonywane, natomiast będzie uruchomiony autobus za tramwaj. Będzie oznaczony numerem T1.
1: Remont ma poprawić bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury tramwajowej w jednym z kluczowych punktów sieci, a zakres prac obejmie też elementy odpowiedzialne za sprawne prowadzenie ruchu. Po ponownym otwarciu toru Poznań obiekt wrócił do organizacji wydarzeń, ale szybko pojawiły się kolejne problemy związane z hałasem. Mieszkańcy okolicznych terenów zgłaszali skargi, a sprawą zajęły się służby ochrony środowiska, które analizowały poziom emisji dźwięku. Podczas konsultacji i rozmów strony przedstawiły odmienne stanowiska. Przeciwnicy wskazywali na uciążliwość dla mieszkańców, natomiast środowisko motoryzacyjne podkreślało znaczenie toru dla sportu, szkoleń i gospodarki regionu. Rozwiązaniem ma być projekt zmian przygotowany w Sejmie, wspierany m.in. przez Polski Związek Motorowy i prezesa Michała Sikorę. Jeśli ustawa przejdzie procedurę parlamentarną, nowe przepisy mogą wejść w życie w 2026 roku.
3: Świat uczelni na 98,6.
1: Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w Polsce wydała e-dyplom ukończenia studiów. Od 30 czerwca tego roku uczelnie mogą wydawać e-dyplomy, czyli cyfrowe dokumenty rejestrowane w ogólnopolskim repozytorium dyplomów elektronicznych. Nie są one skanami papierów dyplomów, lecz oryginalnymi dokumentami elektronicznymi zabezpieczonymi podpisem i pieczęcią elektroniczną. Gwarantuje to ich autentyczność oraz bezpieczeństwo. Jak podkreśla prorektor do spraw studenckich i kształcenia Agnieszka Misztal, Politechnika Poznańska jest gotowa, aby wydawać taki dokument coraz większej ilości studentów.
4: Jesteśmy na etapie przygotowywania się do już takiego stałego i masowego wydawania e-dyplomów. Ten obowiązek będzie nas dotyczył od 1 stycznia przyszłego roku. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie testy i prace przygotowawcze, ponieważ to działanie wymagało przede wszystkim zaawansowanych prac informatycznych.
1: To rozwiązanie jest wygodne również dla pracodawców. Bezpłatne narzędzia weryfikacyjne pozwolą im szybko i wiarygodnie potwierdzić autentyczność dyplomu kandydata, co eliminuje ryzyko posługiwania się sfałszowanymi dokumentami i skraca proces rekrutacji.
3: Sportowcy z Politechniki Poznańskiej.
1: Koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań poznały swoje rywalki w kolejnej fazie rozgrywek po przeprowadzonym losowaniu par. Zespół ze stolicy Wielkopolski trafił na drużynę AZS-u OMCS Lublin, a układ spotkań będzie miał duże znaczenie w walce o końcowy sukces. Losowanie otworzyło kolejny etap rywalizacji, w którym poznanianki chcą potwierdzić swoją dobrą formę i powalczyć o najwyższe cele. Dla reprezentantek Politechniki to kolejna okazja, by zaznaczyć swoją obecność w krajowej czołówce kobiecej koszykówki. To już wszystko na dziś i na ten tydzień. Kłaniam się nisko i dziękuję za te 5 wspólnych poranków. Na następny serwis zapraszam już w poniedziałek od 6:57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Na zegarach godzina 10:01. Piątek, 17 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierży Kraj. Wiemy, że Dzierży Krajów jest 3 w Polsce i żaden chyba nie słucha afery, albo żaden na pewno nie chciał napisać do nas o tym. Światowy Dzień Emoji. Dzisiaj z tej racji pytałem was o waszą ulubioną emotkę, no a zwycięzca, który najlepiej wybrał może jedną z lepszych emotek, ale przede wszystkim dobrze tu uzasadnił, wybierze się w przyszły weekend na Go On Stage Festival. Do niego odezwiemy się drogą SMS-ową oczywiście. Ja dziękuję bardzo za realizację aferanka Patrykowi Wojciakowi i Michalinie Perlowskiej za obsługę serwisów informacyjnych przez cały tydzień z kolei. Przed mikrofonem był z wami Mikołaj Pokorzyński od 6:30 do 10:00. Oczywiście my zaglądamy też do kalendarium muzycznego 2015 rok, nie tak dawno temu miała miejsce premiera albumu Time Impala Currents, a my gramy The Less I Know, The Better. Dzięki bardzo, do usłyszenia, siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
3: said. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
0: Autopromocja.

0: No pokaż, kumplowi.
1: Autopromocja.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja
6: Alter Mixer.

Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
2: Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: W końcu wakacje, więc odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie wolnego czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj dwa wielkie festiwale połączą swoje siły. Bittersweet i Blue Summer Jazz zjednoczą się w Bittersweet Goes Blue. Co mamy w harmonogramie? Speed Meeting, Silent Disco, kino plenerowe, wernisaż, panele dyskusyjne, pokaz mody, a przede wszystkim masę koncertów. Zabawa zaczyna się o godzinie 16 i trwa do wieczora. Nie ma nudy. Wydarzenie odbywa się w Parku Starego Browaru i w Słodowni. Chodź, pójdziemy razem na Silent Cinema. Tak, Silent Cinema, nie Silent Disco. Zdziwiony? Będzie koc, będą słuchawki, będzie ucieczka od rzeczywistości. Prosto do świata kina, który zaskakuje, załamuje i rozkochuje. Dzisiaj piknik pod wiszącą skałą, czyli film opowiadający o tajemniczym zaginięciu trzech uczennic i nauczycielki. Będzie dużo emocji. Kino Muza zaczynamy o 21.30.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Łatwiej niż to zbudować jest to wszystko popsuć. Wytłumacz mi proszę jak mojemu chłopcu. Jak małemu chłopcu. Mama mówiła, że nie będzie tak źle i że jak urosnę, to stanę się wielki. Ale jak zobaczyłem, z czym to się je, to chyba nabawiłem się od tego alergii. Boziu, proszę, ja nie chcę być duży. To jedyna rzecz, jakiej jestem pewien. Nie każdy dostaje, na co zasłużył, a poza tym

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia. Dorośli chcą więcej i więcej. Mają stałą pracę i zmienne nastroje.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Nowość w eterze. Eterze.
1: Podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O, jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji. Bez

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
5: Seks Afera.
0: Autopromocja.
6: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
6: Słuchasz Altermixera.
7: Teraz rozmawiamy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
8: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć.

tym pokoleniu, na umowie zleceniu, nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu. Ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie ma.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
4: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja.

0: stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: W końcu wakacje, więc odpoczynek. Ale pomysłów na spędzenie wolnego czasu brak? Zamiast scrollować, wyjdź z domu i zaczerpnij kultury. Ja nazywam się Maria Pińska i chętnie Ci w tym pomogę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Dzisiaj dwa wielkie festiwale połączą swoje siły. Bittersweet i Blue Summer Jazz zjednoczą się w Bittersweet Goes Blue. Co mamy w harmonogramie? Speed Meeting, Silent Disco, kino plenerowe, wernisaż, panele dyskusyjne, pokaz mody, a przede wszystkim masę koncertów. Zabawa zaczyna się o godzinie 16 i trwa do wieczora. Nie ma nudy. Wydarzenie odbywa się w Parku Starego Browaru i w Słodowni. Chodź, pójdziemy razem na Silent Cinema. Tak, Silent Cinema, nie Silent Disco. Zdziwiony? Będzie koc, będą słuchawki, będzie ucieczka od rzeczywistości. Prosto do świata kina, który zaskakuje, załamuje i rozkochuje. Dzisiaj piknik pod wiszącą skałą, czyli film opowiadający o tajemniczym zaginięciu trzech uczennic i nauczycielki. Będzie dużo emocji. Kino Muza zaczynamy o 21:30.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Na zegarach godzina 16, a to oznacza, że czas na...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Rzeczywiście czas na ostatnią hurtownię w tym tygodniu, godzina 16 w 17 dniu lipca. To patrz, jak nam za godzinę się będzie ładnie zgadzało.
0: No tak, będzie się zgadzało, wszystko elegancko. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan, Jadwiga, a z nietypowych świąt to Światowy Dzień Emoji.
2: Ty, ja od siebie jeszcze dorzucę Dzień Konstytucji Korei Południowej. Czytałeś kiedyś może?
0: Nie, nie.
2: Ja też nie, zobacz, ile nas łączy. Urodziny króla też w Lesoto, także wszystkiego najlepszego panu królowi, królu Lesoto. Leci III, tak teraz czytam, że tak się nazywa gość i ma 63 lata od dzisiaj. I rzeczywiście ma urodziny 17 lipca, bo przecież to czasami zdarza, nie? Że tacy władcy obchodzą sobie urodziny w takiej dacie, żeby, nie wiem, ładna pogoda na przykład była, a tak naprawdę się urodzili gdzieś, wiesz...
0: No, zwłaszcza w Afryce tak to się zdarza, no to prawda.
2: No właśnie, tak to czasami jest, ale tutaj wszystko jest legitnie. Tak samo legitnie będzie u nas do godziny 18 i Kuba Jamroz przy konsolecie realistarskiej, a przy mikrofonach...
0: Marcel Kujawa.
2: I Michał Rogodziński. To jest hurtownia Rad Crew i Hefajstos. To na jej początek.

0: Jakie plany na niedzielny wieczór u ciebie?
1: No na niedzielny wieczór, no to finał mundialu. Niestety ostatni mecz tego turnieju.
0: A nie wiem, po co to będziesz oglądać, skoro już wiadomo, kto zdobył trofeum.
1: No Lech zdobył trofeum, no wiadomo. Właśnie. No najważniejszy talerz, ale no...
0: On jest ważny tylko dlatego, że Lech Poznań wczoraj wygrał. Inaczej to byłby nic nieznaczący sparing.
1: To prawda, ale, no, ale zawsze warto mieć talerz do kolekcji tam w gablocie w Poznaniu.
0: No właśnie, a skoro w Poznaniu i emocje sportowe, no to my właśnie na takie zapraszamy kogoś z was i kogoś z waszych osób towarzyszących, bo na Żużel was zapraszamy i to właśnie w niedzielę wieczorem się będzie działo, także alternatywa do piłki nożnej. Ile można te 104 mecze oglądać? Tu mamy jeden konkretny żużlowy.
1: Tu jeden konkretny żużlowy, że co trzeba zrobić, żeby wygrać taką wejściówkę pod wyną, bo możecie wejść z osobą towarzyszącą, to trzeba wysłać SMS na numer 7148, koszt takiej wiadomości złotówka i 23 zł.
0: 23 grosze,
1: 23 grosze, tak jest.
0: A w treści wpisujecie hasło afera, a oprócz tego swoje imię i nazwisko. No i pytanie wiąże się z tym terminem tego meczu, bo to spotkanie w niedzielę, nie powiedzieliśmy chyba godziny, o godzinie 19 PSZ Poznań z Polonią Bydgoszcz się zmierzy.
1: A finał mundialu o 21, jeśli dobrze pamiętam.
0: To się da ogarnąć.
1: No pogoda też taka ma być średnia, więc chyba humor też średni.
0: A, no tak, no właśnie, więc my was pytamy też w tym temacie dokładnie.
1: Pytamy was, jak poprawić humor w niedzielę wieczór właśnie.
0: No właśnie, no bo to zawsze się przydaje. Czekamy na wasze wiadomości do godziny 18. Dobrze.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Na zegarach 16:13. Michale, pozwól, że cię zapytam, czy byłeś kiedyś w tropiku na jakichś wakacjach?
1: Ja mam wrażenie, że tropiki to mamy teraz za oknem.
0: A, taka
1: zobacz,
0: troszkę jest pogoda tropikalna, to się zgadza.
1: Taka tropikalna burza się nam rozpętała za oknami domu studenckiego numer 5 na Świętego Rocha. Pan student, który przed chwilą szedł z parasolem, no tak z tym parasolem dosyć mocno musiał walczyć, żeby umieścić go nad swoją głową, bo wiatr nie pomagał.
0: Chyba lepszy kaptur obecnie.
1: Chyba tak, albo najlepiej w ogóle nie wychodzenie z domu, tylko posłuchanie radia, posłuchanie jakiejś dobrej muzyki.
0: No dobrej muzyki, bo za chwilę na antenie naszej pojawi się utwór Tropical Soldiers in Paradise, to jest tytuł Panda.
1: No właśnie, takim żołnierzem rzeczywiście może być ten pan student, ale jeśli ma być w raju, to naprawdę musiałby się gdzieś schować, bo chyba nieprzyjemnie jest na zewnątrz. Pandy na pewno mają dobrze i są przyjemne, to może ich posłuchajmy.

0: Panda przed momentem na aferowej liście nowości. Rozróżnijmy sobie dwa pojęcia. Panda to jest takie misiowate, czarno-białe je bambus, a panga to jest takie, co żyje w wodzie. I to drugi ma chyba większy problem ostatnio, przynajmniej w Poznaniu.
1: W Poznaniu przynajmniej tak, to się zgadza, bo Warta ponoć osiąga tutaj jedne z najniższych wskaźników głębokości swojej, jest bardzo płytka obecnie, susza i się dała we znaki, która się kończy, ale...
0: No właśnie, bo tak susza się chyba właśnie rozwiązuje w tym momencie z naszym
1: oknem. Tak, pomoże trochę Warcie
0: ale
1: deszcz.
0: 112 centymetrów, taką wartość w poniedziałek pokazał wodowskaz przy moście Świętego Rocha. I to rzeczywiście jest mało.
1: To jest mało, bo to jest najniższy poziom od 40 lat.
0: Tak, od 1985 roku, wówczas w styczniu. No to podejrzewam, że przyszły później jakieś roztopy i to naprawiły. No tutaj na to, że spłynie nam śnieg, bym chyba nie liczył.
1: Nie, ale no musimy liczyć tylko na ten deszcz.
0: Tak, to musiałby chyba się jednak jeszcze bardziej rozpadać. Przede wszystkim musiałby nie padać tak poziomo, żeby napadać do Warty.
1: No tak, to prawda, ale jeszcze ma parę dni, to myślę, że tutaj popracuję jeszcze.
0: No, oby nam nie zalał całego weekendu, bo jednak dobrze by było odpocząć, skoro mamy piątek po południu.

0: Małgola, no weekend talk to me przed momentem na antenie afery. Małgola, która swoją drogą też kiedyś aferowy epizod w swoim życiu miała, że siadała tutaj przy tych mikrofonach, przy których my teraz jesteśmy. Skoro już o historii, no to co tam panie 17 lipca się działo w przeszłości?
1: No dużo dobrego dla historii polskiego sportu, bo 50 lat temu rozpoczęły się igrzyska w Montrealu, a tak się składa, że igrzyska w Montrealu, które same w sobie może były dosyć średnie dla sportu ogólnoświatowego, bo dużo bojkotów, też słaby występ gospodarzy, ale Polska pokazała się wybitnie. To był najlepszy występ dla polskiej reprezentacji w historii igrzysk.
0: Najlepszy wśród średnich.
1: No nawet powiedział, że dobrze wśród najlepszych. Szóste miejsce w generalce było. No, 7 złotych medali.
0: Niech będzie i tak. Ty mówisz, że 50 lat temu bojkoty i tak dalej, a z kolei 51 w 1975 roku. Wówczas doszło do połączenia amerykańskiego statku kosmicznego Apollo z radzieckim Sojuzem na orbicie okołoziemskiej. I to jest ważne o tyle, że pierwszy raz Amerykanie i Rosjanie zrobili coś w kosmosie wspólnie. To już nie była tylko wojna o to, kto pierwszy, co i tak dalej, o podbój kosmosu, ale po raz pierwszy obie strony tego konfliktu zimnowojennego się połączyły, żeby współpracować dla tak dobra ludzkości, nazwijmy to, dla rozwoju ludzkości.
1: To ciekawe, jeszcze może dorzucę od siebie, że w 1985 roku otwarto most Syreny, który miał być mostem tymczasowym, a tak się okazało, że później służył warszawiakom jaką przez lat 15 do roku 2000.
0: No i tak to jest z tą warszawską organizacją. Teraz weź ich słuchaj. To ja może do kalendarium muzycznego zajrzę. 1949 rok, wówczas urodził się Geezer Butler. Doskonale wam z pewnością znany jako basista kilku zespołów, ale przede wszystkim Black Sabbath. Basista, ale i tekściarz. No i właśnie jeden z jego tekstów już za chwilę. Sabbath, Bloody Sabbath.

0: Sabat Bloody Sabat na antenie Radia Afera. Michale, teraz czas na pogodę, Bloody Pogodę.
1: Tak jest, Bloody Pogoda zdecydowanie. Ja tak patrzę na to, co mówią nam meteorolodzy i oni są chyba niezdecydowani niczym prawilni rabini, bo 28 stopni, tyle było na termometrach jeszcze o godzinie 16.10 według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O 17 ma być stopni 20, czyli jak spadnie nam temperatura o 8 stopni Celsjusza w 50 minut, to ja bym się chował pod stołem.
0: No to prawda, to chyba trzeba by się ci schować.
1: No dobra, może nie pod stołem, może też nie panikujmy, ale no rzeczywiście ta pogoda nie jest najprzyjemniejsza w tym momencie. Ma padać, no pada teraz, ma też popadywać tak naprawdę do nocy z przerwami, ale rzeczywiście najmocniejszy deszcz około godziny 17 dzisiaj.
0: To teraz jeszcze może czas na krótki raport z poznańskich dróg, bo dzieje się dużo w okolicach Ronda Starołęka, tam wypadek, więc jeśli tam jesteście, to uważajcie. Oczywiście Hetmańska w obie strony stoi i na Hetmańskiej też był wypadek w stronę ulicy Głogowskiej, więc tam jak zawsze jest kolorowo. Jeszcze widzę, że tutaj droga Dębińska też dosyć mocno na czerwono, więc też raczej stoi. Jeszcze mamy oczywiście Rondo Rataje też, tam jest gęsto, uważajcie. No i standardowo Garbary tak naprawdę na całym odcinku, więc dużo się tam dzieje. No i też musicie uzbroić się w cierpliwość, jeśli jesteście na Serbskiej w stronę Bałtyckiej. Tam też ruch wzmożony, dużo aut, więc no będziecie musieli trochę poczekać. I to tyle z raportu z poznańskich dróg.
1: Tyle od nas, bo może wy wiecie coś więcej. 618750213. W takim układzie polecamy ten numer. Polecamy też maila hurtownia@afera.com.pl.
2: Jestem tu zupełnie.

wyobraź sobie, że to film, że z nim gramy, znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu, padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo i wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

0: My tacy nie mili jak panowie z zespołu Cool Kids of Death nie jesteśmy. Jak was spotkamy, to co najwyżej wam wręczymy wejściówki na żużel.
1: Na żużel tak, bo to chodzi o mecz PSŻ Poznań z Polonią Bydgoszcz. Ten mecz w niedzielę 19 lipca o godzinie 19 na Golęcinie.
0: Tak jest, czyli najbliższa niedziela, najbliższy wieczór. Z tego co wiem, to na Golęcinie plandeka leży, także te dzisiejsze opady, które teraz w Poznaniu trwają, absolutnie w tym meczu nie powinny przeszkodzić. No i możemy się spodziewać starcia na prawie szczycie tabeli, bo Polonia Bydgoszcz to lider, zresztą niepokonany jeszcze w tym sezonie, najlepsza drużyna ligi, a PSŻ Poznań na miejscu trzecim i jeśli wygra, to nawet na drugie się może wspiąć.
1: No i wy możecie być świadkami takiego wydarzenia, bo rozdajemy jedną wejściówkę podwójną dla was. A co trzeba zrobić? No to trzeba wysłać SMS na numer 71748, koszt takiej wiadomości, złotówka i 23 grosze, nie 23 zł, jak wcześniej powiedziałem.
0: Tak jest. Afera to początek treści, dalej piszecie wasze imię i nazwisko. No i powiedzcie nam, jak naprawić sobie humor w niedzielę wieczór, bo ten humor może być popsuty, mamy nadzieję, że Polonia Bydgoszcz go nie popsuje, ale jakby co, to na wszelki wypadek taką metodę byśmy woleli mieć.
1: Tak, to się zgadza. No, jak już wspomnieliśmy, też ostatni mecz mundialu, też zawsze smutny jest dla kibiców piłki nożnej.
0: Spoko, spoko, za 4 lata będzie kolejny. A jeśli chodzi o SMS-y, to czekamy do 18:00.

0: Nie wiem, czy takie sportowe brawa dla zwycięzców miała na myśli Katarzyna Nosowska przed momentem, ale fakt faktem, że o sporcie sobie teraz porozmawiamy. Zwłaszcza, że jutro w Puszczykowie będzie całkiem sporo się działo. Turniej Mugo 040 Basket Tournament, jego czwarta edycja. To właśnie wydarzenie, o którym teraz sobie porozmawiamy. Jego organizator Jan Kwiatkowski jest już z nami na łączach. Halo, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Rozmawialiśmy, z tego co pamiętam, rok temu o trochę innej porze roku. To znaczy też było lato, ale sama końcówka, bodajże wrzesień. Teraz jesteśmy w połowie lipca. Zmieniliście termin, tak zauważam.
1: Tak, zmieniliśmy termin. Uznaliśmy po prostu, że gdzieś tam ta końcówka sezonu letniego może nie jest już taką... Raz, że tak naprawdę pogodowo bywa różnie, a zależy nam na tym, żeby ten turniej był na dworze. Dwa, że no, lipiec to jest jeszcze taki bardziej okres turniejowy, więcej turniejów się ogólnie dzieje, mam wrażenie, że wtedy gracze są jeszcze bardziej zaangażowani, żeby na takie rzeczy przychodzić i stwierdziliśmy po prostu, że bardziej w tym kierunku pójdziemy.
0: Wy chyba też sami rozgrzani jesteście z tego, co kojarzę, bo niedawno w Poznaniu, zdaje się, gościliście na innej imprezie tego typu.
1: Tak, my sami gramy, jeździmy po turniejach tak naprawdę po całej Polsce, żyjemy gdzieś tam tą koszykówką jako cała ekipa. I sami lubimy w takich imprezach uczestniczyć, dlatego też zdecydowaliśmy się organizować własną.
0: No właśnie, koszykówka 3x3 w Puszczykowie. Miejscowość w porównaniu do Poznania niewielka, a jednocześnie całkiem sporo drużyn uzbieraliście, bo jak patrzę na listę, to ona jest całkiem długa. To są chętni z samego Puszczykowa, czy macie już, można powiedzieć, szerszą renomę, szerszą rangę?
1: Nie, to nie są drużyny z całego Puszczykowa. Myślę, że gdzieś tam mamy tą trochę szerszą rangę. Drużyny z Puszczykowa samego tak na dobrą sprawę są trzy, reszta to są drużyny gdzieś z okolicznych miast, Poznań głównie, gdzieś tam okolice Poznania i tak dalej. Więc no gdzieś tam to trochę szerzej wszystko działa.
0: Okej, okay, zagracie. No właśnie, jaki to będzie format, jak to będzie wyglądało jutro, bo jednodniowy turniej się szykuje, tak?
1: Jednodniowy, tak. Format jest, mamy łącznie 20 drużyn, które rozdzieliliśmy na 4 grupy po 5. W grupach są rozgrywki, każdy z każdym grają po jednym meczu. I z każdej grupy wychodzą po 2 drużyny. Dalej gramy standardową drabinkę pucharową, ćwierćfinały, półfinały, finały i oczywiście mecz o trzecie miejsce.
0: A zatem trochę tego grania, nawet dla tych, którzy odpadną teoretycznie szybko w fazie grupowej, trochę tego grania będzie, ale chyba tylko nie o granie takie, nazwijmy to, turniejowe u was chodzi, prawda?
1: Tak. My staramy się jednak, żeby ten event był czymś więcej niż samym turniejem. Oczywiście turniej jest głównym tutaj powodem, dla którego się zbieramy, jednak staramy się, żeby po prostu działo się dużo dookoła. W planie przede wszystkim takim punktem głównym jest pokaz wsadów z udziałem topowych bankerów z całej Polski tak naprawdę. Organizujemy też dużo atrakcji dookoła samego eventu, jak strefę gastronomiczną, jak na przykład strefę performance z testami motorycznymi, tutaj przy pomocy performance testów.

0: Jeszcze będzie z rzeczy, które mamy zaplanowane, będzie na pewno konkurs trójek dla zawodników, to gdzieś na początku eventu. Będzie jeszcze strefa od naszego partnera, gdzie będzie można sobie pograć na konsoli w NBA 2K. No, więc tak będzie co robić poza tym, poza samym oglądaniem meczy.
1: Czyli krótko mówiąc, koszykówka w każdej odmianie, nie trzeba się zmęczyć, rzucać do kosza tego tam wysoko, tylko można po prostu wziąć pada albo spray i też ta koszykówka w jakiejś formie będzie. Jakiś plan B macie? No bo my tu w Poznaniu taką nieprzyjemną dosyć pogodę dzisiaj obserwujemy.
0: Tak, ja aktualnie jestem na boisku, na którym turniej ma się rozegrać. Tutaj staraliśmy się boisko zabezpieczyć najbardziej jak się dało różnymi plandekami ochronnymi. Na bieżąco monitorujemy pogodę, jednak w razie gdyby no, nie było możliwości rozegrać tego tutaj na boisku w Puszczykowie, mamy wynajętą halę w mieście obok, w Mosinie. Mhm. I jeśli pogoda nam nie pozwoli, to przeniesiemy całe wydarzenie tam.
1: No, czyli krótko mówiąc, pomysł pewnie padł gdzieś zimą, żeby zrobić to przy lepszej pogodzie i teraz pogoda wam figla spłatała.
0: No niestety, ironia losu.
1: No bywa i tak. Oby było tak, że w sytuacji, w której nie macie szczęścia w pogodzie, no to żeby chociaż na, nie wiem, później, czy to już będzie na parkiecie takim pod dachem, czy nie pod dachem, oby tego szczęścia było więcej. Wy sami gracie, czy tylko gwiazdę zajmujecie?
0: My jako organizatorzy tutaj będziemy bardziej sprawiać na wszystkim piecze z pomocą naszych wolontariuszy, więc my sami nie bierzemy udziału.
1: No dobrze, no to w takim razie to szczęście na parkiecie niech będzie dla waszych uczestników. Jutro, no właśnie, przypomnijmy jeszcze, co, gdzie, kiedy, w wersji A, w wersji B też możemy powiedzieć, w zależności od pogody.
0: W wersji A, na którą szczerze bardzo liczymy, to jest, zaczynamy o 12 na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Kościelnej 13 w Puszczykowie. Jeśli jednak pogoda nam nie pozwoli, to będziemy musieli przenieść turniej na halę przy ulicy Krasickiego w Mosinie, w mieście obok.
1: No dobrze, i tam zapraszamy na turniej 040 Basket Tournament, na czwartą już edycję, którą organizuje między innymi Jan Kwiatkowski, który z nami na łączach był. Dzięki jeszcze raz i powodzenia.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: Mamy połowę lipca, więc sezon na grzybobranie w teorii jeszcze nie powinien się zacząć, bo to chyba jeszcze jest takie 2 miesiące, w połowie września, może jeszcze początek października, ale Międzychód pokazuje, że tutaj zagina prawa przyrody i już tam się zaczął sezon na maślaki.
1: No bo ty jeszcze, ty chyba jesteś

0: za młody na pamiętanie takich czasów, jak się mówiło, że na zachodzie to wszystko jest szybciej, bardziej i tak dalej.
1: Nie, ja już nie z tej epoki.
0: Nie?
1: Nie.
0: No właśnie, to nie wiesz, jak to jest. Tam Międzychód to jest daleko na zachodzie Wielkopolski, także no słuchaj, panie kochany.
1: Tam wszystko lepsze, ładniejsze.
0: Widocznie tam się zwrzesień.
1: Szybsze.
0: Tak. No tak, ale rzeczywiście tak, internauci donoszą, rzeczywiście w Międzychodzie pojawiły się kurki i maślaki i te maślaki to w ogóle wyrosły na parkingu, jak się okazuje.
1: Przy samochodach można zbierać tam ponoć więcej.
0: No to tak jak na tych memach są mlecze, które wiesz, są jakieś różyczki, które zdychają czy padają, bo mają nie takie pH wody, czy cokolwiek, którą się jej podlewa. No i jest ten mlecz, który rośnie na betonie, jest przeszczęśliwy. To mam wrażenie, że ten maślak jest tym mleczem.
1: Tak, tak. Ale to też może być, wiesz co, z czym związane z tym, że są na zachodzie, są bogaci, to po prostu mam maślaki,
0: no,
1: wiesz.
0: No właśnie, znowu sąsiad ma lepiej, nie? Ten od zachodu i to zawsze tak.
1: No tak zawsze już jest, no co zrobisz?
0: No ale przynajmniej do finału mundialu nie awansował.
1: No i to dosyć szybko wylecieli nawet, więc.
0: A i w ogóle to Międzychód...
1: A my meczu nie przegraliśmy na mundialu.
0: A to prawda, ale Międzychód to jest koło nas, a Lubuskie nawet żadnej drużyny nie ma chyba wyżej niż w drugiej lidze,
1: tak,
0: czy w trzeciej nawet.
1: To się zgadza, to
0: nie
1: się
0: wiem,
1: zgadza.
0: Gdzie jest Stilon tam chyba jest
1: Stilon
0: najwyżej.
1: Stilon Gorzów, tak, chyba najwyżej.
0: No właśnie, i to wszystko jest takie zagrzebiałe i w ogóle o czym my mówimy. My mamy palmy, mamy Luisa Palmy, mamy też palmy na naszej antenie i tym się szczycimy. Stare Wieżowce, 8 minut do 17.

0: sprawdziliśmy dla was. W drugiej lidze z Lubuskiego gra Lechia Zielona Góra. Nie musicie dziękować.
1: Hurtownia na 98,6.
2: Dochodzi godzina 17, mamy piątek 17 lipca. Imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Aneta, Bogdan, Jadwiga. Wszystkiego najlepszego wam składamy, najlepsze życzenia. I z nietypowych świąt to mamy Światowy Dzień Emoji.
0: Tak jest, my mamy nadzieję nie grać dla was w drugiej lidze. Mamy nadzieję być tak przynajmniej w piątej. Kuba Jamrus przy konsolecie realistorskiej, przy mikrofonach
2: Marcel Kujawa
0: i Michał Rogoziński. Jeszcze przez godzinę będziemy z wami. O właśnie, mieliśmy teraz zwrócić uwagę, że jest 17 dzień lipca i godzina 17. Widzicie, co my jesteśmy?
2: Wszystko się idealnie składa.
0: No to chyba warto z nami zostać.

0: A my dalej sterujemy tą audycją. A, i sterujemy też konkursem.
1: To brzmi jakby był ustawiony.
0: Nie. Nic z tych rzeczy. Nie, po prostu mamy tutaj pewne rzeczy do obwieszczenia.
1: Tak jest, bo my nie ustawiamy wyników, bo wyniki zależą od tego, kto do nas SMS-a wyśle, ale my ustawiamy to, co jest do wygrania.
0: Ustawiamy to, co jest do wygrania i też ustawiamy pytanie.
1: Tak jest, to prawda.
0: Do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na mecz żużlowy PES Rzetu Poznań, który zmierzy się z Polią Bydgoszcz. Ten mecz w niedzielę 19 lipca o godzinie 19 na Golęcinie.
1: Tak jest, to jest najbliższa niedziela wieczór. Pewnie sztuczne oświetlenie też wejdzie w grę, zostanie uruchomione. Także widowisko najwyższych lotów się na Golęcinie szykuje i ktoś z was tam się może wybrać razem z osobą towarzyszącą, jeśli napisze do nas pod numer 7148 takiego SMS-a, który złotówkę i 23 grosze kosztuje.
0: A w treści tego SMS-a to trzeba napisać afera i swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jak poprawić humor w niedzielę wieczór.
1: No właśnie, bo ta niedziela wieczór to jest moment, kiedy to spotkanie będzie się odbywało. No mam nadzieję, że poznaniakom przykro nie będzie i komuś z was też na pewno nie będzie przykro, jak do nas napisze.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w Eterze.
5: Bo to normalne o tej porze.
6: Tak.
5: Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 10 minut po godzinie 17, tu Radio Afera na 98,6 MHz. Rozmawiamy sobie o zwierzątkach, tak od godziny ponad. Przynajmniej nasza redakcja muzyczna bardzo chce, żebyśmy rozmawiali o zwierzątkach.
1: Tak, chyba na to wygląda, bo teraz ten tytuł kolejnej nowości to jest lew. Wcześniej była panda, teraz lew. Patrz jeszcze na nazwisko wykonawcy, prawie jak kocur.
0: Tak jest. I jeszcze ma na imię Jerzy. Jerzy, kocur, rzeczywiście. Dwa zwierzątka już tu, jak się uprzemy, to znajdziemy. A jeszcze może jeżyk można zdrobnić. To jest trzecie zwierzątko, zobacz.
1: No tak, trzecie, no imię, nazwisko, tytuł, wszędzie no zwierzątko właśnie znalezione.
0: Tak jest, będziemy musieli ewidentnie do zoo później zajrzeć, ale póki co jesteśmy na liście aferowych nowości, także posłuchajmy.

0: Przechodzimy teraz do Was z bardzo ważnymi wieściami, bo dużo się pozmienia w poznańskiej komunikacji od sobotę, chociaż mam wrażenie, że co tydzień się dużo zmienia.
1: No tak, nie byłoby Poznania bez remontów. 6 remontów od jutra będzie jednocześnie prowadzonych na poznańskich torowiskach. Tak, ta liczba jest prawdziwa. 6 remontów, ja się nie pomyliłem. Za chwilę będziemy je wymieniać, ale zaczniemy od tego, o którym najwięcej chcemy powiedzieć, bo on i dłużej potrwa i no taki dosyć istotny w wschodniej części miasta.
0: Tak, chodzi o remont w tunelu w stronę Franowa. Tam nastąpi wymiana dosyć ważnej instalacji.
2: W tunelu nastąpi wymiana instalacji niskonapięciowych i drutu jezdnego. To są takie, można powiedzieć, trudno brzmiące nazwy. Natomiast no, to są instalacje, bez których tramwaj nie może jeździć.
1: Tłumaczył to rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, pan Bartosz Trzebiatowski. Rzeczywiście prace w tunelu, ten tunel ma 14 lat bodajże, jak się nie mylę.
0: O, nie wiem, nie mam pojęcia. Rzadko tam też jeżdżę, więc...
1: A, to nie sprawdzałeś nigdy.
0: Nie interesuje się, powiedzmy, no, za bardzo tym obszarem.
1: No widzisz, no a jednak okazuje się, że nie jest taki stary, a jednak już coś tam poprawiać trzeba. No ale skoro nie da się przejechać przez tunel na Franowo, no to i cała trasa na Franowo będzie oczywiście wyłączona. Wyłączona będzie zajezdnia. No to jest okazja, żeby porobić też inne rzeczy na tej trasie.
2: W momencie, kiedy będą prowadzone prace w tunelu, które uniemożliwią przejazd tramwajów, to ten czas też będzie wykorzystany po to, żeby na łukach za centrum handlowym wymienić szyny. I tak nie będzie obsługi pasażerskiej, nie będzie kursowania tramwajów, także w tym czasie też te szyny będą wymienione.
0: Ale nie martwcie się, będzie też komunikacja zastępcza, więc myślę, że tutaj poznańcy będą mieli się czym przemieszczać na tym obszarze.
2: Od osiedla Lecha do pętli na Franowo, te linie, które tam kursują normalnie, czyli to jest 1, 16, 18, one będą miały zmienione trasy. Linia numer 90 będzie zawieszona w tym czasie, kiedy będą te prace wykonywane, natomiast będzie uruchomiony autobus za tramwaj. Będzie oznaczony numerem T1.
1: No, on akurat pojedzie od Pobrzeńskiej do centrum handlowego tego wspomnianego przy Szwajcarskiej, także to nie będzie długa trasa, ale spokojnie będzie też opcja, żeby autobusem dojechać nieco bliżej centrum.
2: Żeby wzmocnić tą komunikację na tym odcinku, postanowiliśmy wydłużyć trasę podmiejskiej linii numer 425, która normalnie kończy trasę na Franowie, natomiast w tym czasie, kiedy będą prowadzone prace w tunelu, autobus będzie dojeżdżał do Ronde Rataje.
1: No to mamy remont numer 1 odhaczony, to jeszcze 5 nam pozostało do omówienia. Nie, tak naprawdę nowe będą 2, bo do 3 pozostałych już się przyzwyczailiśmy. Właściwie nie, nowy będzie 1, bo 1 to jest powrót do stanu tak mniej więcej z zimy, bo wyłączona zostanie część starowiska na ulicach Wierzbięcice i Matei. Tam chodzi o podpięcie tego remontowanego odcinka przy budowie tramwaju na Ratajczaka, żeby tam tramwaje mogły wrócić, no to musi być sieć trakcyjna, więc tam rzeczywiście też tramwaje teraz nie pojadą. Drugi czy trzeci nowy remont to będzie z kolei odcinek przez ulicę Kaszewskiego i przy starym ZOO. Także to mamy 3 i do tego się jeszcze, na to się jeszcze nakładają prace, które już trwają.
0: Tak, to jeszcze będą prace przyłączeniowe na Jeżycach, jeśli dobrze mniemam. To jest na ulicy Kraszewskiego. Tam trwa budowa przyłączy do budynków, co spowoduje, że tramwaj numer 2 pojedzie objazdami ulicami Dąbrowskiego, Fredry i Gwarną.
1: A to już niebezpieczny grunt wchodzimy, jakbyśmy chcieli wszystkie objazdy wszystkich tramwajów wymienić, wiesz? To ja tylko krótko dopowiem, jeszcze oprócz tego trwają nadal remonty na ulicy Zamenhofa i przy rondzie Starołęka, to jest jeden. Drugi, no to jest oczywiście przy Katedrze, tam cały most Chrobrego powstaje na nowo. No i trzeci, to nie dojedziecie na pętlę Junikowo od ronda Jeziorańskiego. Wszystkie szczegóły na stronie ZTM-u, który za utrudnienia przeprasza.

0: Pan Grabasz tu o jakichś pirackich radiostacjach. My jesteśmy poważną, koncesjonowaną stacją radiową. Tu Radio Afera na 98,6. Poważnym ogrodem zoologicznym będzie też nowe poznańskie zoo.
1: No, nawet nie, że teraz, ale już było. Znaczy, wróciło do statusu bycia poważnym zoo, bo... Poznańskie Zoo wróciło do światowej elity, zostało znowu ponownie członkiem Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, w skrócie WAZA.
0: Czyli ja mogę swoje akwarium na przykład zgłosić, takie, które trzymam w kuchni, i ono będzie w elicie światowych akwariów?
1: No to musisz tam pytać decydentów.
0: Co prawda dawno nie wyczyściłem filtra swoim krewetkom, ale myślę, że nie będzie to przeszkadzać panom kontrolującym takie rzeczy.
1: No miejmy taką nadzieję.
0: No, by tak było. Jeśli chodzi już tak poważnie o to oznacza, że Poznańskie Zoo jest w elicie, no to na przykład ono jest takie, nazwijmy to, bardziej wiarygodne w kontekście jakichś wymian, czy przejęcia jakiegoś takiego, jako dom tymczasowy jakichś zwierząt. No i tak na przykład dzięki temu pingwiny będą się mogły nowe pojawić, pingwiny Humboldta.
1: Humboldt to jak uniwersytet w Niemczech. Też, no, pingwiny, uniwersytet Humboldta.
0: To chyba o tego samego człowieka chodzi, wiesz?
1: Chyba tak, o tego myśliciela takiego niemieckiego, bodajże z XIX wieku.
0: No i on wynalazł te pingwiny.
1: Chyba tak.
0: No i właśnie dlatego jest taki zasłużony i trzeba być też takim zasłużonym, żeby móc takie pingwiny w swoim zatrzymać.

0: Kolejna garstka i wieści z dróg. Teraz może nie ścisłe z poznańskich, ale spod poznańskich, bo w poniedziałek rozpocznie się remont na wiadukcie Poznań-Krzesinę nad autostradą A2 w ciągu ulicy Ostrowskiej. Jakby tam było mało kłopotów.
1: No właśnie, bo z tego co ja kojarzę, tam już jest remont na węźle Poznań-Krzesinę. To po co nam kolejne?
0: Jest remont, tam teraz obecnie jest zwężenie dróg bodajże. Zwężenie do jednej jezdni, bo tam jest dwujezdniowa droga. I po prostu w jednej jezdni idzie ruch w obie strony. No jest grubo, 20 minut trzeba sobie tam zawsze liczyć.
1: Czyli krótko mówiąc, jeden remont trwa na jednej drodze, tak? Na takiej zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Zarząd Dróg Miejskich dokłada mu kolejny obok, tak? Na objeździe.
0: Nad, tak. Tam był taki wdzięczny dosyć objazd, jak tam ktoś busem jeździł, to można było przez Krzesiny w miarę tego korka uniknąć, ale teraz może być różnie.
1: No to fajny tydzień rzeczywiście przed osobami, które tam jeżdżą. To chyba ty, tak?
0: Tak, ja tam. I tak do końca lipca to będzie wyglądało.
1: No właściwie to nie, bo wcześniej się ma jeszcze rozpocząć remont na węźle Poznań-Komorniki i wtedy tam się drogowcy z Krzesin przeniosą.
0: Oj, no to szykuje się istne piekło na podpoznańskich drogach.
1: No to najlepiej autostradę omijać, bo normalnie poleciłbym rower, ale na A2 to chyba nie jest dobry pomysł.

0: My w hurtowni jesteśmy tolerancyjni, jesteśmy otwarci, wiemy, że ktoś z was może lubić remonty drogowe, ktoś z was może lubić remonty tramwajowe, o tych już mówiliśmy. No to mamy teraz jeszcze jedną propozycję dla tych, co mają inne upodobania.
1: Mówiąc konkretnie dla tych, którzy lubią różne remonty domowe w mieszkaniach, takie tam, może jakieś ciasne mikrokawalerki też.
0: No to jedną taką teraz zaprezentujemy.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
6: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Dziś zaczniemy lokalnie od polskiego wybrzeża. Później przeniesiemy się do Holandii, gdzie z zabytkowej kościelnej Ambony już wkrótce ratownik będzie wypatrywał tonących. Na koniec polecimy do naszych południowych sąsiadów, gdzie potężny statek wbił się w wieżowiec. Zaintrygowani? Zaczynamy od Gdyni. Początek lipca to oczywiście czas wielkiego muzycznego święta na lotnisku w Kossakowie, ale okazuje się, że opener przyciąga nie tylko fanów muzyki. Właśnie odbył się kolejny spacer z architekturą, w ramach którego festiwalowicze tłumnie ruszyli poznawać modernistyczne śródmieście Gdyni. Jak się okazuje, nawet deszczowa pogoda nie zmyła z nich entuzjazmu. Wycieczkę poprowadził Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni, wybitny popularyzator lokalnej historii. Wycieczka zaczęła się od miejsca, które często widzimy jako pierwsze, od dworca. To budynek z lat 50. zaprojektowany przez Wacława Tomaszewskiego, którego funkcjonalność i prostota formy do dziś robią ogromne wrażenie. Następnie trasa poprowadziła ulicą Starowiejską. Uczestnicy zaglądali na dziedzińce, słuchali opowieści o przedwojennych gdynianach i podziwiali eleganckie, modernistyczne kamienice. Gdynia ze swoim białym modernizmem to absolutny unikat w skali Europy, a nawet i świata. Cieszę się, że ktoś wpadł na pomysł, aby w pewien sposób doedukować festiwalowiczów. Takie inicjatywy naprawdę szanuję. Szacunkiem według niektórych internetowych komentatorów nie wykazali się architekci z holenderskiego Haarlem. To właśnie tam realizowany jest projekt o intrygującej nazwie Holy Water. W dawnym kościele świętego Franciszka z Asyżu już pod koniec 2027 roku zostanie otwarty basen. Przez 100 lat służył katolikom, a teraz zamieni się w pływalnię. Postępująca laicyzacja zmusiła tamtejszą wspólnotę do zamknięcia kościoła w 2023 roku. Projekty tego typu są coraz częściej realizowane w wielu zachodnich państwach. Od hoteli, przez kawiarnie, po bary i baseny. Projekt, choć kontrowersyjny, pozytywnie zaskakuje mnie dbałością o zachowanie klimatu tego miejsca. W planach jest pozostawienie kolorowych witraży i pięknego drewnianego sufitu. W najciekawszy sposób zostanie jednak zaadoptowana ambona, która stanie się stanowiskiem ratownika. W Polsce jeszcze takich projektów nie mamy, ale jako poznaniacy raczej widzimy pewne historyczne konotacje. Myślicie, że basen w kościele to coś szokującego? Jesteście w błędzie. Czeska stolica szykuje coś jeszcze ciekawszego. Obiekt, który może przyćmić nawet słynny tańczący dom Franka Geriego. W Pradze, w dzielnicy Nowe Butowice, ma stanąć Top Tower. Wyobraźcie sobie ponad 130-metrowy wieżowiec, docelowo najwyższy w całych Czechach, a z jego lśniącej elewacji wzdłuż całej wysokości wyrasta i wdziera się w bryłę gigantyczny, rdzewiejący wrak statku. Za tym prowokacyjnym konceptem stoi nie kto inny jak Dawid Cerny, ikona czeskiej rzeźby współczesnej. Top Tower nie będzie tradycyjnym apartamentowcem. Zaplanowano tam system co-livingu z około 250, a jakże, mikrokawalerkami. Zardzewiały wrak ma być z czasem gęsto porośnięty roślinnością, a cały budynek wykorzysta zaawansowane systemy zbierania deszczówki. Oczywiście projekt budzi skrajne emocje. Krytycy i historycy sztuki wprost oskarżają dewelopera o tak zwany greenwashing. Twierdzą, że ta gigantyczna pseudozielona rzeźba to tylko sztuczka mająca odwrócić uwagę od niezwykle gęstej zabudowy i pakowania ludzi do mikrokawalerek. Tu przychodzą mi do głowy słynne Bosco Verticale, które pod płaszczykiem zielonych wieżowców ukryły gigantyczne zużycia nieekologicznego betonu. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
7: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.00.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: My z taką szybką przypominajką dla was o konkursie, bo w niedzielę troszkę sportowo jest w Poznaniu.
1: Tak jest, takie są plany, żeby PSZ Poznań, czyli nasza drużyna żużlowa, zmierzyła się z Polonią Bydgoszcz. To będzie mecz drugiej Ekstraligi Żużlowej, mecz prawie że na szczycie tej drugiej Ekstraligi, a podwójna wejściówka jeszcze przez kilkanaście minut, tylko na kogoś z was czeka.
0: SMS-y należy wysłać na numer 7148 w treść wiadomości afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
1: Jakie są poprawy, metody na poprawę humoru w niedzielę wieczór? No bo wiadomo, że niedziela wieczór i humor popsuty. Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. Mam nadzieję, że to humoru wam nie psuje.

0: Dochodzi godzina 17:45, więc czas na drugą rozmowę w naszej hurtowni. Moim gościem jest dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii UAM oraz inicjator i współorganizator konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych, pan profesor Michał Buchowski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: To może tak na dobry początek zapytam, jaka jest problematyka tej konferencji, o czym ona będzie? Przypomnijmy, że ona się zaczyna w przyszłym tygodniu.
1: No, tytuł po angielsku brzmi Anthropology, Possibilities in a Polarized World, czyli tematem jest zjawisko, które wszyscy odczuwamy jako zjawisko polaryzacji, no, które wynika z pewnych takich politycznych uwarunkowań w różnych częściach świata. No i czy antropologia jako dyscyplina, w ogóle nauki społeczne i humanistyczne mogą coś zrobić, aby nie tylko to zjawisko rozpoznać, ale też spróbować połączyć, poszukać jakichś wspólnych cech i żeby ta polaryzacja no, nie była aż tak dokuczliwa albo aż odbierana jako coś tak strasznego, jak nam się wydaje, że jest.
0: Ja jeszcze będę pana podpytam o przyczyny, o możliwe jakieś rozwiązania, natomiast chciałbym jeszcze zapytać na początku, bo oczywiście bardzo dużo się mówi o polskim społeczeństwie, jako o społeczeństwie spolaryzowanym. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy jest to zjawisko efemeryczne tylko dla naszego społeczeństwa, czy jest to jednak zjawisko ogólnoświatowe, czy może charakterystyczne dla kręgu zachodniego? Jak to wygląda? Charakterystyczne dla

0: Brazylii, i w Kolumbii, i w Ameryce Środkowej. Także no, jest to pewna taki fenomen, który moim zdaniem polega też trochę na tym, że nam się jak gdyby wmawia to, iż jesteśmy tak bardzo spolaryzowani. Jest to pewna perspektywa taka polityczna, czy politycy, może te dyskursy polityczne nas w tym utwierdzają, a tymczasem jest znacznie więcej rzeczy, które nas łączy niż dzieli i o nich jak gdyby w wyniku tego zapominamy. Także no to jest właśnie, konferencja ma też przynieść odpowiedź na pytania, co można zrobić, czy my jako osoby profesjonalnie zajmujące się tego typu badaniami możemy działać jako tacy budowniczy mostów, angażować się właśnie w pokazywanie, gdzie są płaszczyzny porozumienia. I mam nadzieję, że to właśnie się w jakimś stopniu uda, no przynajmniej się uda przedyskutować, a potem z tym, z tą wiedzą zdobytą tutaj, z tym doświadczeniem, także nie tylko w publikacjach, ale też w takim działaniu, w otoczeniu społecznym, tak zwanym antropolodzy, którzy zawsze są zaangażowani w to, co ludzie robią, jak żyją, starają się właśnie im pomagać, to właśnie no, w pewnym sensie zawiozą ze sobą do domu i wdrożą w praktyce.
1: Pan profesor dziś w tej swojej wypowiedzi wspomniał o tym, ale już od razu dopytam, jaka pana zdaniem jest rola mediów i polityki w czasach współczesnych właśnie w kontekście polaryzacji społeczeństw? Ich rola jest w tym kontekście duża? Jak to panu nazwał się pan za partnerę?
0: Oczywiście nie każdy musi się z tym zgadzać. Moim zdaniem jest dosyć nie tylko istotna, ale istotna w taki trochę przerażający sposób. Dlaczego? Ponieważ buduje się pewne napięcia, buduje się pewne narracje, są dyskursy, które bez przerwy o tym mówią, mówiąc potocznie, nawijają. Politycy często są zainteresowani właśnie w budowaniu także takich napięć i podziałów. Wszystko po to, aby spolaryzować społeczeństwa, ich wyobrażenia o świecie i przyciągnąć na swoją stronę jak największą liczbę osób, swoich zwolenników i kontrastować ich często współbraćmi, współsiostrami z tego samego społeczeństwa. I to również media społecznościowe, czy raczej platformy społecznościowe w ten sposób potrafią działać, że ludzie zamknięci w tych swoich bańkach coraz bardziej myślą w sposób, jakie te bańki medialne im podsuwają. Także rolą takich rzetelnych mediów byłoby pokazywanie różnorodności, wielorakości, różnych powiązań, a nie sprowadzanie wszystkiego do czynnika politycznego. Tak, że nie mogę z tobą rozmawiać, bo masz inne poglądy polityczne i tu się różnimy. Koniec, kropka. Są dziesiątki innych nici porozumienia i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska, na rzecz wspólnoty lokalnej. Mnóstwo rzeczy. Albo solidarności społecznej.
1: A pan już wspomniał o tym, że media i polityka tutaj grają na własny interes, natomiast jak to się dzieje, że ludzie tym procesom ulegają? To jest pewna niewiedza, pewien konformizm? Jak to pana zdaniem wygląda?
0: Ach, nie sposób ludzi oskarżać o jakąś niewiedzę czy konformizm. To jest, no, nie wiem jak to wytłumaczyć, powiem szczerze, ale no, to jest pewne wciąganie się w pewne tryby i zamykanie się na inne impulsy, tylko pozostawanie właśnie w sferze takich informacji pobieranych bądź to od mediów publicznych, na przykład Radia Afera, albo z tych właśnie platform społecznościowych, które no, są niezwykle radykalne, tam wszystko można powiedzieć, wszystko można zradykalizować, każdą głupotę napisać i no, myślę, że lekarstwem na to, czy jakąś antidotum na to jest pokazywanie, że bezpośredni kontakt, rozmowa z

0: innymi wyjście poza te medialne, te światy medialne, a pójście, czy powrót raczej do światów społecznych jest tam drogą na uniknięcie tego typu polaryzacji właśnie.
1: A czy pana zdaniem taka misja zniesienia polaryzacji, ona może się powieść obecnie? Ona ma rację bytu?
0: Nie wygląda to najlepiej, tak? To już jest takie pytanie. To już w tej chwili moje osobiste jakieś zdania, to nie wynika z żadnej specjalnej analizy. Myślę, że trudno, brniemy w to, czego przykładem jest na przykład postawa wobec Ukraińców. Od fascynacji i pomocy po hejt tak zwany i odrzucanie. No ale musimy mieć tę nadzieję i bezustannie pracować nad tym, żeby jednak właśnie powiedzieć, że to na tym się nie kończy. No, świat się nie kończy na mediach, świat się nie kończy na jednym wymiarze. Jesteśmy wielowymiarowi, są różni ludzie, różne społeczeństwa, różne sytuacje i to między innymi właśnie antropologia chce pokazywać, badając ludzi w ich codziennych sytuacjach, tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba, zwykłych ludzi i pokazywać, że te relacje są naprawdę skomplikowane, a nie takie jednostronne, jakby to wynikało z przekazów medialnych albo w ogóle z tego świata, w którym się ludzie niechcący zanurzają. No, praca jest od podstaw, to jest praca od szkoły, przez uniwersytety, po być może ograniczenia dostępu do takich mediów, przynajmniej dla tych najmłodszych. To akurat w dobrym kierunku moim zdaniem idzie.
1: I taką myślą kończymy tę rozmowę. Moim gościem był dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii UAM oraz inicjator i współorganizator konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych, która odbędzie się w przyszłym tygodniu na UAM-ie, pan profesor Michał Buchowski. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: 3 minuty pozostały do godziny 18, więc pora się z dzisiejszą hurtownią żegnać.
1: Hurtownia dobiega końca, tak samo nasz konkurs do zwycięzcy. Odezwiemy się za chwileczkę.
0: Tak jest, a póki co już do was powoli machamy, powoli się żegnamy. Żegna się Kuba Jamrus, czy Kuba się nie żegna, bo zostaje na Sportingu? Zostaje, a czyli Kuba się nie żegna, ale był z nami przez ostatnie 2 godziny, więc my mu dziękujemy.
1: Marcel Kujawa.
0: I Michał Rogoziński. Uciekamy, bo zaraz nam całe masło wykupią. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
6: Najcięższa audycja w eterze.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
3: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
4: Godzina 18.02, czas na Sporting Club Afera. Ten dzisiejszy piątek jest taki trochę niemrawy, przynajmniej dla mnie, natomiast sportem w eterze trochę go rozruszamy. Oczywiście poruszymy temat wczorajszy Lecha Poznań, który wygrał Superpuchar Polski, poza tym temat koszykarek Politechniki czy poznańskich lekkoatletów. Audycję realizuje Jakub Jamrus, poprowadził Mikołaj Dilc, ale tymczasem jeszcze troszkę muzyki.

0: Pierwszy mecz Lecha Poznań, pierwszy trofeum, można tak powiedzieć. Dobry początek kolejorza na start sezonu, no bo Lechici zrewanżowali się za ubiegłoroczną porażkę w Superpucharze Polski i tym razem sięgnęli po wygraną. Ich rywal Górnik Zabrze co prawda się postawił, ale ostatecznie przegrał 1-3 i musiał uznać wyższość poznaniaków. Samo starcie było całkiem ciekawe, jak na pierwsze tak zwany prestiżowy sparring w sezonie, no bo tak nazywany jest starcie o tak zwany talerzyk w rozgrywkach w Polsce. Natomiast może tak zaczniemy od słów trenera Nielsa Frederiksena, trenera kolejorza, który powiedział, że w końcu jego zespołowi udało się dobrze wejść w rundę.
1: Przed meczem przedyskutowaliśmy z piłkarzami nasze powroty do gry w dwóch ostatnich sezonach. Nigdy nie były one udane, zarówno w lutym, jak i latem. W takiej sytuacji trzeba szukać przyczyny i wdrożyć zmiany. Doszliśmy do wniosku, że wcześniej nie byliśmy w 100% gotowi pod względem fizycznym. Byliśmy też niewystarczająco zorganizowani w defensywie.
0: No bo właśnie, rok temu start słaby, no bo ta porażka w Superpucharze, potem przegrana 1-4 z Krakowią na start Ekstraklasy, potem wejście w rundę wiosenną, to mi się zawsze myli, również słabe, bo porażki z Piastem Gliwice oraz Lechią Gdańsk, natomiast tym razem jest taka nadzieja, że to będzie wyglądało lepiej. Tym bardziej, że takie główne różnice, jakie Lech zastosował, aby lepiej przygotować się do tego sezonu, do startu sezonu, no to zmiany w przygotowaniach podczas obozu przygotowawczego, czyli troszkę większy nakład na pracę z piłką i taktyczne elementy, nie tylko obciążanie piłkarzy pod kątem pracy fizycznej, aby jak najdłużej potem zachowywali świeżość, ale także udało się skompletować kadrę i właściwie w prawie pełnym składzie przepracować te 2 tygodnie we Wronkach, w prawie pełnym, bo dopiero w trakcie obozu dołączyli tacy zawodnicy ważni, jednak piłkarze jak Luis Palma, czy Alahyar Sayad Manesh, nowy nabytek, który miał problemy z uzyskaniem wizy, a natomiast w końcu ją uzyskał i mógł trafić do kolejorza, do zespołu, w sensie dołączyć do kadry. Natomiast owy Sayad Manesh zdołał zadebiutować w wczorajszym spotkaniu. Co prawda wszedł dopiero z ławki, ale nie zaprezentował się źle, nie zaprezentował się też jakoś błyskotliwie, natomiast jeszcze ma trochę czasu. Wystąpili dwa jeszcze inni debiutanci, tym razem już w wyjściowym składzie, Mateusz Lis, który wrócił po długim czasie między słupki klubu, w którym się wychował, i zagrał też solidne spotkanie mimo straty gola, to zanotował bardzo ważne interwencje. Poza tym Terry Egbe w środku obrony, który również był bardzo trudny do przepchnięcia przez rywala, pokazał tą swoją siłę fizyczną, z której jest, jakby wiemy, że to jest jego atut, i faktycznie pokazał, że potrafi ją, ten atut, wykorzystywać na boisku, na meczach na takim poziomie. Ale jednocześnie wielu piłkarzy, tych już znanych doskonale z występów w niebiesko-białej koszulce, to co prawda akurat wczoraj Lechici grali w czarnych trykotach, natomiast już wystąpili ci znani piłkarze kolejorza i oni też spisywali się dobrze. Trener Frederiksen wskazywał też na to, że w tym meczu można było zaobserwować ewolucję stylu zespołu.
1: Jednym z naszych głównych celów na ten mecz było pokazanie wystarczająco kompaktowej gry w defensywie. Gdy wysoko ustawiamy linię obrony, a chcemy to robić jak najczęściej, musimy pracować całym zespołem z odpowiednią intensywnością. To się udało. Oczywiście były momenty, kiedy schodziliśmy niżej, ale dla mnie to też czasami jest w porządku.
0: I to takie fajne podsumowanie tej rywalizacji, no bo Kolejusz bardzo dobrze wyglądał w budowie akcji, co prawda miał trochę problemów z ustawieniem Górnika Zabrze, dobrą organizacją gry Zabrzan, bo przez no, pierwsze minuty było ciężko w kontekście tworzenia sobie jakichś sytuacji podbramkowych, takich klarownych, natomiast w kluczowych momentach ten impet, ta jednak jakość ofensywy zespołu Frederiksena była widoczna, no i stąd te trzy bramki, właściwie cztery, no bo jeszcze w końcówce mieliśmy jedno trafienie, ale nieuznane ze względu na spalonego. To, co też mogło zwrócić uwagę kibiców, bo chyba niezbyt akurat, jeśli chodzi o telewidzów, którzy mogli to oglądać spotkanie sprzed telewizora, natomiast na pewno tych, którzy, ale też mogli widzieć zdjęcia po prostu ze stadionu, no to transparent o bardzo ciekawym temacie z podpisem łączy nas, nie wiem, czy mogę powiedzieć, pewien rodzaj napoju wyskokowego, no, który kojarzymy z Cezarym Kuleszą, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc jeżeli ktoś się orientuje w tematach, to dobrze wie, o jaki napój chodzi. No i właśnie podobiznę naszego wielce panującego prezesa z kabanosami w ręku, co jest takim nawiązaniem do tego, że mecz o Superpuchar pierwotnie miał odegrać się we Wrocławiu, na Tarczyńskiej Arenie. No jak wiadomo, no, wymieniona przeze mnie firma jest sponsorem tytularnym tego stadionu, no i też jednym z sponsorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i ostatecznie jednak mecz odegrał się na deskach Enea Stadionu, że tak to określę teatralnie, no ale swój wyraz niezadowolenia pokazali kibice. Natomiast, no właśnie, to zapełnienie trybun było znowu niesamowite, bo w zeszłym sezonie na Superpucharze udało się Lechowi uzyskać komplet widowni. W tym sezonie bodajże ponad 37 tysięcy. Na pewno bardzo blisko było tej znowu wypełnienia pełnego stadionu. No i na to zwrócił uwagę nowy nabytek Lecha Poznań, wspomniany Terry Egbe. Powiedział po prostu, że imponują mu kibice Lecha.
2: O, są wspaniali. Zawsze dobrze jest móc cieszyć się z fanami i wchodzić z nimi w relacje. Kibice przyszli tłumnie i wspierali nas przez cały mecz. Świetnie się z tym czułem.
0: Posłuchajmy jeszcze może Mateusza Lisa, drugiego z debiutantów. Tak trochę ich zapowiedziałem wcześniej niż powinienem, natomiast no, możemy do nich wrócić. O którym mówił, że bardzo czekał na to spotkanie ze względu na to, że no, jest wychowankiem klubu i na pierwsze interwencje.
3: Dzisiaj duża publika, ja też jako można powiedzieć wychowanek Lecha po tylu latach przed taką publicznością chciałem dobrze zacząć i na pewno te interwencje dobre pomogły mi złapać taki większy luz.
0: No i poza tym jeszcze troszkę na temat spotkania Mateusz Lis opowiedział dziennikarzom.
3: Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo i dla mnie osobiście to gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
0: No i ten nowy tandem stoperów, Wojciech Mońka, Terry Egbe, też spisywał się solidnie i Mateusz Lis napomknął również, że przed sobą ma parę świetnych defensorów.
3: Super piłkarze, jeden i drugi, także tutaj nie będziemy się żadnych problemów. Potrzebujemy czasu, żeby się zgrać jako nowy w zespole. I ja, i Terry, każdy mecz, każdy trening, każdy dzień spędzony razem będzie nam wychodził na dobre. Tego potrzebujemy i na pewno ta współpraca będzie wyglądała z każdym meczem coraz lepiej.
0: Sporo pogadałem, myślę, że na tym możemy skończyć temat Superpucharu Polski. Teraz już tylko czekać do wtorku, kiedy Lechici rozpoczną rywalizację o Ligę Mistrzów w bodajże drugiej rundzie eliminacji rywalem Kolejorza. To chyba moja pomyłka, chyba trzeciej rundzie eliminacji, bo teraz to taki awans, przepraszam bardzo. W każdym razie rywalem Kolejorza w eliminacjach będzie duński, a Aarhus GF, więc rywal ciekawy, mistrz Danii. Zobaczymy, jak to pójdzie. Lech raczej jest faworytem tego spotkania, ze względu na to swoje doświadczenie z pucharów. Natomiast atutem rywala będzie to, że wystąpi u siebie, no bo pierwszy mecz będzie na wyjeździe, no a rewanż 8 dni później w Poznaniu i możemy jeszcze zapowiedzieć to, że w sobotę z kolei w Poznaniu Lech zmierzy się z Krakowią w pierwszym meczu Ekstraklasy. Oczywiście o tym wszystkim będziemy informować na antenie Radia Afera. Tymczasem Łona, Konieczny i Krupa z piosenką Kocyk.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on docenia.

mówiliśmy o Lechu Poznań, teraz w sumie jeszcze zahaczymy trochę o tematy lechowe, bo zaczniemy od transferów. Byłych wychowanków, no to akurat aktualnych wciąż, ale byłych zawodników Kolejorza, Michała Skurasia oraz Filipa Marchwińskiego. No i zacznijmy od tego pierwszego. Ten Skuraś, który no, wyfruwał w 2023 roku do klubu Bruges, uchodził za no, spory talent, który tak no, no to wystrzelił troszkę niespodziewanie, ale jednak tym talentem się popisywał na boiskach ekstraklasowych. No i wydawało się, że w Bruges będzie mógł, w Brugi będzie mógł się pokazać, no to ostatecznie po no, kilku niezłych występach, ale jednak większej liczbie występów gorszych, ostatecznie no, no nie zawojował klubu Bruges i przeniósł się wkrótce do Gahent, w którym jednak już odżył, bo w minionym sezonie, to w ogóle właśnie w minionym sezonie tam trafił, zagrał w 31 spotkaniach, strzelił w nich 2 gole i dołożył aż 11 asyst, więc bardzo solidne statystyki, no i tym sposobem zapracował na kolejny krok w swojej karierze. No i zainteresowało się nim RC Lens z Francji, wicemistrz zresztą Ligue 1, dzięki czemu trafił do owego wicemistrza Francji Skuraś, no i będzie miał szansę występować w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, no bo właśnie wicemistrzostwo uprawnia zespół Lens do występów w tych najważniejszych w sumie europejskich rozgrywkach klubowych. No a Lens ma taką sporą tradycję sprowadzania polskich piłkarzy, no bo przecież występowali tam Przemysław Frankowski, Łukasz Porępa, czy Adam Buksa, wcześniej też było kilka innych znanych z Polski postaci. Natomiast no, Skuraś skorzystał na tym, że z klubu odeszło 2 skrzydłowych, Anas Zaruri oraz Alanson Maxime, szczególnie to drugie nazwisko wśród kibiców piłkarskich na pewno jest kojarzone. No i teraz no właśnie, oby Skuraś mógł na spokojnie wywalczyć sobie miejsce w zespole wicemistrza, pograć w Lidze Mistrzów i na tym skorzysta nie tylko Lens, nie tylko Skuraś, ale też reprezentacja Polski. No i renoma Lecha Poznań będzie się szerzyła, gdzie Europa długa i szeroka. Natomiast Filip Marchwiński to drugi temat transferowy i drugi z wychowanków Lecha niestety Europy już nie podbił. Co prawda po odejściu z US Lecce zagrał parę meczów w tym zespole, natomiast w tym włoskim zespole, natomiast szybka kontuzja nie pozwoliła mu, szybko doznana kontuzja nie pozwoliła mu na zawojowanie Półwyspu Apenińskiego. No i tego lata ostatecznie przez to, że no, nie prezentował szczególnego poziomu Marchwiński jeszcze przed kontuzją, a potem ta kontuzja poważna się mu przytrafiła, no to nie znalazł się w kadrze Lecce na zgrupowanie w Austrii, no i raczej znajdował się w locie zespołu i ostatecznie złożyło się tak, że Marchwiński dołączy do Krakowi, bo Włosi osiągnęli porozumienie z krakowskim zespołem, więc właściwie Marchwiński trafi do klubu, prawdopodobnie trafi do klubu no, zaprzyjaźnionego z Kolejorzem, co tu dużo mówić, jednak ta przyjaźń obowiązuje, jest aktualna, dopóki coś tam się nie stanie na linii kibice jednej drużyny, drugiej kibicy, kibice drugiej drużyny. No i ma to być wypożyczenie wraz z opcją wykupu, natomiast no, czy Krakowie będzie stać, to inna sprawa. No właśnie, wychowanek polskiego zespołu Kolejorza rozegrał w nim 166 spotkań, 28 bramek zdobytych, 11 asyst. Wiadomo, miał swoje zloty, upadki w Poznaniu, natomiast Marchwiński wciąż dysponuje sporym talentem, no i w Polsce będzie chciał się odbudować. Więc tutaj zamykamy już temat Lecha Poznań, natomiast zostajemy dalej w tematach piłkarskich i tematach transferowych, no bo Warta Poznań również popisała się, ogłosiła nowy transfer, popisała się, można powiedzieć, skutecznością na rynku. Wzmocniła formację obronną, to był to kolejny transfer do obrony po przyjściu Arkadiusza Najemskiego.
Do Zielonych dołączył Aleksandr Azacki, 32-letni obrońca, więc znowu stawianie na doświadczenie. No nie Polak, jak można było usłyszeć, jest to zawodnik z Ukrainy, ale już troszkę grający na polskim gruncie, no bo w poprzednim sezonie reprezentował Barwy Polonii Bytom. W ogólnie w Polsce grał od 2023 roku, grał w Arce Gdynia, no a potem właśnie trafił do Polonii. Łącznie na poziomie pierwszej ligi rozegrał 56 występów, także jakieś przetarcie ma. Grał również w meczach eliminacyjnych do europejskich pucharów, a poza tym to również młodzieżowy reprezentant Ukrainy, 13 występów, ale wiadomo, że to jest taka ciekawostka bardziej, no bo gdzie młodzieżowa kadra Ukrainy, a 32-letni zawodnik, no to już jednak sporo czasu minęło od tego czasu. Natomiast 192 centymetry wzrostu, jakby to były metry, to byłby to ogromny piłkarz. Lewa noga, więc prawdopodobnie będzie występować jako półlewy defensor. Taka rywalizacja dla Dmytro Avdijewa, albo po prostu Dmytro Avdijew będzie grał, nie wiem, na środku tego bloku defensywnego, albo może na prawej stronie, chociaż tam raczej Kacper Lepczyński. Natomiast no zobaczymy, jak to ułoży trener Maciej Tokarczyk. A Azacki podpisał kontrakt do końca sezonu 2026-2027, czyli tego, który właściwie w Ekstraklasie się zaczął, a w pierwszej lidze dopiero zacznie, a w Ekstraklasie też jeszcze się nie zaczął w sumie, no bo to był Superpuchar Polski, to nie, ale zaraz się zacznie, ale jest jeszcze tam opcja przedłużenia kontraktu o kolejny rok. I w tematach transferowych to tyle, przynajmniej tych piłkarskich, ale ja chciałbym zaprosić Was na troszkę muzyki i potem przejdziemy do tematu Politechniki, taki rym i tam troszkę o transferach, ale przede wszystkim o Eurolidze, która powolutku się zbliża dla poznańskiej koszykarskiej drużyny.

Tak, Politechnika teraz, trochę koszykarskich emocji, a raczej wiadomości, jeśli chodzi o AZS Politechnikę, no to poznaliśmy już rywalki, z jakimi zmierzą się akademiczki w eliminacjach do Euroligi. Pierwszym rywalem będzie litewski Kibirkcis Toks. Przepraszam bardzo, to litewskie nazwy nie zawsze są łatwe. Jest to drużyna, która dominuje od 6 lat litewską ekstraklasę, zgarniając mistrzostwo za mistrzostwem. No i w minionym sezonie nie było jakoś tam... Nie zmieniło się to, no bo znowu zdobyli... Ten zespół zdobył pierwsze miejsce. No więc, no właśnie, nie będzie to najłatwiejszy rywal, natomiast tym bardziej trudniejszego, że to spotkanie odbędzie się na wyjeździe. No ale jeśli zespół z Poznania chce grać w Eurolidze, no to musi z takimi rywalami wygrywać. Kolejny zespół, jaki będzie czekać na drużynę trenera Wojciecha Trzewarskiego, jeżeli uda się wygrać z zespołem z Litwy, no to Sopron Basket z Węgier. To zespół, który w sezonie zasadniczym plasował się na trzecim miejscu w tabeli swojej ligi. Przegrał zaledwie 5 spotkań, więc no to właśnie też jest dosyć mocna drużyna. Więc to wyzwanie będzie spore. Poza tym ma sporą historię, jeśli chodzi o występy w Eurolidze, no bo chodzi o to, że występował ten klub w ponad 25 edycjach Euroligi Kobiet. To też, jednak to doświadczenie będzie zdecydowanie po stronie rywalek Politechniki. Natomiast takie słowa Łukasza Zarzyckiego można było przeczytać, czy może też posłuchać, że prezes AZS Politechniki uważa jednak, że zespół trafił najlepiej, jak mógł, no bo właściwie trafił na zespoły, na jakie chciał. No jeszcze w kontekście tego Sopronu, no to trzeba wspomnieć, że to spotkanie również na wyjeździe, więc tutaj znowu atut własnego parkietu nie będzie sprzyjał Politechnice. Natomiast nawet jeśli zespół z Poznania przegra któryś z tych spotkań, no to i tak wystąpi w europejskich rozgrywkach, no bo ma pewne miejsce w Eurocup. No i znamy też już grupy, do jakich może trafić zespół poznański, jeśli albo wygra swoje wszystkie mecze w eliminacjach, albo wygra jedno z tych spotkań, no to pierwsze, a w drugim przegra, albo jeżeli w ogóle przegra to pierwsze spotkanie i tak kolejno, jakby to, gdyby udało się wygrać oba spotkania i awansować do Euroligi, no to Politechnika trafi do grupy A, gdzie zagra ze znanymi markami, między innymi Casa Demont Zaragoza, Atinaikos Qualco i Basket Landes, więc kolejno zespoły z Hiszpanii, Grecji oraz Francji. Jeśli uda się wygrać jedno, jeśli nie uda się awansować z kolei do Euroligi, no to zespół trafi do Eurocup, no i mogą przejść albo do grupy I, albo do grupy H, zależy od tego, czy uda się przejść pierwszą rundę eliminacji, czy nie. Jeżeli uda się trafić, jeżeli, no właśnie, grupa I, no to Benfica z Portugalii, UZKK Student Nisz, Saar-Louis lub Genève ze Szwajcarii, a ten pierwszy zespół z Niemiec. Natomiast grupa H, no to BCF, Elfik, Fribourg, Landerneau, Bretagne Basket z Francji i Autospet, BCC, Castelnuovo z Włoch, więc no zobaczymy, gdzie uda się trafić Politechnice. No w tym będą miały pomóc zespołowi z Poznania jeden nowy nabytek i jeden taki, no można określić to transferem wewnętrznym, ale chodzi po prostu o przedłużenie kontraktu. Jeśli chodzi o tą nową zawodniczkę, która trafiła do AZS-u, no to Maja Troszka. Młoda, perspektywiczna, 19-letnia zawodniczka, która w poprzednim sezonie grała w pierwszoligowym SMS PZK Łomianki. Tam notowała 4,5 punkta na mecz oraz 5 zbiórek.
na mecz. Zresztą reprezentowała na arenie młodzieżowej zespół z Lublinia podczas młodzieżowych mistrzostw Polski U19, z którym wywalczyła czwarte miejsce, więc no jest to zawodniczka o dużym potencjale, no i na pewno w Politechnice będzie mogła się jeszcze bardziej rozwinąć, no i być może też już pomóc zespołowi trenera Szawarskiego w awansie do Euroligi, a jeśli nie, no to w fajnym zaprezentowaniu się na europejskich parkietach w Eurocup. Natomiast przedłużony kontrakt został z Maliną Piasecką. Ona będzie reprezentować dalej barwy Politechniki, to kluczowa zawodniczka tego zespołu. Jej statystyki no to prezentują się tak: miała 7,8 punktu na mecz, 2,8 zbiórki i 2,6 asysty, no i 30 minut gry na mecz, więc widać, jak wiele grała, jak była bardzo ważną zawodniczką pod względem punktowania i ogólnie właśnie przez usprawniania gry zespołu Wojciecha Szawarskiego. No i tak, myślę, że jeżeli coś będziemy się dowiadywać w kwestii Politechniki, to będziemy o tym informować. Teraz PZ Nun, Szósty Zmysł, a potem wrócimy z Mistrzostwami Polski U23 oraz terminarzem Ligi Centralnej.

0: który masz w sobie.
1: Tak jak mówiłem przed chwilą, przejdziemy do Mistrzostw Polski U23. Potem jeszcze omówimy terminarz Ligi Centralnej Kobiet i Mężczyzn. Natomiast właśnie zaczniemy może troszkę od lekkoatletyki. Odejdziemy od sportów zespołowych. Przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę, w zeszły weekend, odbywały się w Krakowie 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowe U23 właśnie w tej lekkiej atletyce. Zawody odbywały się na odnowionych obiektach AKF-u, więc tam mogła poznańska reprezentacja przetestować te obiekty. No i 6 medali udało się wywieźć z Krakowa. Niestety żadnego złotego. Natomiast jeśli chodzi o tą zdobycz, no to była 3 brązy, 2 srebra, właściwie 4 brązy, bo jeszcze sztafeta mężczyzn, więc 4 brązy i 2 srebra. I tak to się rozłożyło, że po 3 medale na dyscypliny kobiece i 3 medale na dyscypliny męskie. Zaczniemy od zmagań kobiet. Udało się w rzucie młotem wygrać Małgorzacie Pałasińskiej z osi AZS Poznań. Ona rzuciła tym przedmiotem na 51,81 metra, więc całkiem spory dystans dzielił ją jednak od drugiego miejsca, na którym uplasowała się Maria Duszkiewicz z wynikiem 55,96 metrów. No i Anety Orzechowskiej, która miała wynik 61,17 centymetrów. Jeśli chodzi o kolejne rezultaty, no to udało się w biegu na 1500 metrów Paulinie Stępniak zdobyć ten brązowy krążek i w biegu na 800 metrów również Paulina Stępniak zdołała osiągnąć brąz. W obu dyscyplinach uległa Magdalenie Brezie, która zwyciężyła właśnie w tych dwóch potyczkach biegowych. No a poza tym jeszcze na 1500 metrów srebro Martyny Krawczyńskiej, a na 800 metrów Julii Gruchały. No i jeszcze potem jeszcze te męskie zmagania. Na 400 metrów bieg na 400 metrów przez płotki, tam srebro Igora Filara, który był tylko gorszy od Jana Gołębiowskiego z krakowskiego AKF-u. No i Igor Filar właśnie mógł się cieszyć z tego srebra, które wywalczył po ciekawym starciu z Hubertem Jabłonowskim z łódzkiego AZS-u, bo tam różnica 0,7 sekundy, nawet 0,69 sekundy, ale ostatecznie Poznaniak mógł się cieszyć z tego srebrnego krążka. Poza tym w skoku o tyczce Adam Ostatek, Paweł Pośpiech, srebro, zawodnik poznański, uzyskał wynik 4,90 metrów, właściwie prawie ten sam wynik, co Adam Ostatek, 4,90 metra. No a poza tym lepszy o 10 cm był Nikodem Pochopień. No i ostatni krążek brązowy udało się uzyskać w sztafecie mężczyzn 4x400 metrów. Tam reprezentacja w składzie Kacper Rozenkowski, Igor Filar, Mateusz Kłak i Franciszek Pawłowski zapracowali na brąz. I tak skończyły się właśnie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce U23. Tymczasem przeniesiemy się jeszcze na parkiety Szczypiorniaka, gdzie poznaliśmy terminarze rozgrywek Ligi Centralnej Kobiet oraz Ligi Centralnej Mężczyzn na najbliższy sezon. Pierwsza kolejka spotkań w zmaganiach kobiet została zaplanowana na ten okres między 11 a 13 września. Łącznie rozegrane zostaną 24 kolejki, co znaczy, że będzie rywalizować w tych rozgrywkach 12 zespołów. Ostatnia seria meczów przewidziana jest na termin 30 kwietnia do 2 maja 2027. Z kolei, jeśli chodzi o mężczyzn, no to ta liga będzie liczyć 14 drużyn. Kolejka inauguracyjna odbędzie się również w dniach 11-13 września. Natomiast zakończenie sezonu jest już planowane trochę później, no bo też tych meczów będzie więcej, 26. No i zakończenie sezonu, sezonu zasadniczego nastąpi w dniach 21-23 maja. Natomiast nadal trwa procedura uzupełnienia wakatów, no bo brakuje jeszcze po jednym zespole na każdą ligę, zarówno ligę centralną kobiet, jak i mężczyzn, tam po jednym zespole. Natomiast no, przewidziano jednak te 12 zespołów w kobiecych rozgrywkach i w męskich rozgrywkach 14. Jeśli chodzi o poznański zespół piłki ręcznej Poznań, no, czyli tego zespołu występującego w kobiecych zmaganiach, no to on zainauguruje rozgrywki rywalizacją z UKS-em dziewiątką Legnica. To będzie mecz u siebie. Natomiast w drugiej kolejce pojedzie już na wyjazd, zagra z AZS-em AWF. Jeszcze ta trzecia kolejka, więc te pierwsze trzy kolejki piłki ręcznej, no to znowu mecz u siebie z Samborem Czew, więc to będzie szansa na dobry start pod kątem takim, że więcej tych meczów piłka ręczna rozegra u siebie, no bo dwa. Natomiast jeśli chodzi o zespół poznańskiego Grunwaldu Poznań, WKS-u Grunwaldu Poznań, no to on również rozpocznie rozgrywki u siebie. Zmierzy się z AZS-em AWF Biała Podlaska. W drugiej kolejce zmierzy się z siódemką Miedzią Legnica. To już mecz, no właśnie, wyjazdowy. Natomiast trzecia kolejka, no to właśnie tutaj nieznany jeszcze rywal, mamy ten wakat, więc dopiero rywala w trzeciej kolejce Grunwald pozna, no gdy ten wakat zostanie uzupełniony. Natomiast na pewno Grunwald zagra u siebie, więc też dwa mecze u siebie, jeden na wyjeździe na te pierwsze trzy kolejki. Fajnie, no bo będzie można poobserwować szczypiornistów.

0: Z Wisły Płock, Jakuba Cużytka z Azotów, Puławy, Nikodema Arciszewskiego, tu akurat użyczenie szkoleniowe ze Sparty Oborniki, no i Borys Gawałkiewicz, który jest zresztą wychowankiem MKS-u Poznań, ale trafił do zespołu z SMS-u ZPRP Kielce. Więc tak się prezentuje terminarz na nadchodzące, no jeszcze trochę do nich jest, ale już powolutku się zbliżające zmagania w piłce ręcznej. No i po piosence Kamila Wrony, Palor Mortis, poruszymy jeszcze temat zmagań studenckich w Salerno oraz zmagań Magdalinet w Atenach.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu,

0: Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że trochę wytrzymujecie już z tym moim klekotaniem, bo forma dzisiaj jest fatalna, tak jak to pogoda. Natomiast no już ostatnie wejście, że tak to określę, i ostatni raz będę was męczyć. Zaczniemy od turnieju WTA 250 w Atenach i występu Magdy Linet, dosyć krótkiego, albo zakończonego na pierwszej rundzie. Tam Polka, właściwie no Polka, a jednocześnie Poznanianka, zmierzyła się z Mają Hontamą z Japonii i przegrała w dwóch setach 4-6 i 5-7, więc jest to dosyć bolesna porażka. Już pierwszego dnia zmagań w Grecji, która właściwie gościła ten turniej WTA po raz pierwszy od 30 lat, więc jakby no to

ten występ Linet był, powiedzmy, takim fajnie byłoby się na ten powrót zmagań w Atenach zaprezentować dobrze, ale ostatecznie no bo jednak meczu wyrównanym, no bo co na to wskazuje też wynik, no to jednak Linet nie zdoła dłużej pograć w stolicy Grecji. No a była też faworytką tego spotkania, także niestety straciła tą swoją szansę na dalsze występy. No i co? Takie krótko o tym meczu, no to można powiedzieć, że ta pierwsza odsłona, no to tam połowa gemów padła łupem zawodniczek odbierających podanie, a o jedno przełamanie lepsza okazała się właśnie zawodniczka kraju z kwitniącej wiśni. No a Linet rozpoczęła to spotkanie dobrze, bo od prowadzenia 2-0 w gemach, no tak, 2-0 w pierwszym secie. Tak, w gemach, przepraszam, ja tutaj z tą terminologią to jest wesoło. Zły dzień, zły piątek, chociaż jest to początek weekendu, początek, to nie jest to za dobry dzień. No i nie był to też dobry akurat poniedziałek, najlepszy dla Linet, no bo zaczęła tego prowadzenia 2-0, a potem no to się odwróciło. W drugiej partii tak samo to mniej więcej wyglądało, bo ponownie poznajanka wyszła na prowadzenie z przewagą przełamania, ale ostatecznie w kluczowym 11 gemie wygrała Japonka, no i po zmianie stron już po pierwszej szansie swojej Japonka zakończyła ten pojedynek. No natomiast, no cóż, trzeba zapomnieć o tej porażce, no i grać dalej. Magdalinet wiemy, że zawalczy w Pradze w też turnieju WTA 250, no i tam na kortach twardych ma miejsce już w zawodach głównych. Ogólnie Pragę wspomina całkiem miło, bo 2 lata temu została tam triumfatorką, natomiast to było na mączce te zmagania, no ale może ta Praga ostatecznie okaże się dla niej znowu miłym miejscem. No i teraz taka zapowiedź jeszcze, jeśli chodzi o zmagania studenckie, no bo od 18 lipca do 1 sierpnia będą odbywać się zawody europejskich igrzysk akademickich. Zmierzy się w nich ponad 4500 sportowców, studentów z całej Europy. Odbywają się w włoskim Salerno Salernitana, fani piłki nożnej będą kojarzyli. Na Półwysep Apeński wybrały się też polskie reprezentacje 10 polskich uczelni, które no oczywiście zamierzają walczyć o medale. To już 8. rywalizacja w ramach EUG. Powstała ta impreza w 2012 roku. Ostatnie dwie edycje odbyły się w Łodzi oraz w Debreczynie i Miszkolcu. Zebrały tam ponad 400 uczelni. No i jako gospodarze, jakby wspominając te dwie ostatnie edycje, no to udało się zdobyć 83 medale, wygrywając klasyfikację państw, więc to był bardzo udane igrzyska w Łodzi. Natomiast na Węgrzech wyglądało to już trochę gorzej, bo 26 razy udało się stanąć na podium i to dało ostatecznie 7 miejsce. No ale teraz już na taką wysoką zdobycz nie będzie szans, no bo w programie zawodów nie będzie sportów walki. No a ogólnie studentom przyjdzie rywalizować w 13 dyscyplinach, w koszykówce 3x3, badmintonie, koszykówce, piłce ręcznej i plażowej. To jest takie bardzo ważne, trzeba to ująć, siatkówce plażowej, piłce nożnej, futsalu, piłce ręcznej, też tej już na parketach, padlu, rugby, siódemek, tenisie stołowym oraz siatkówce. Jeśli chodzi o poznańską reprezentację, no to jedna. Będzie, mianowicie akademiczki AZS-u UAM-u Poznań zmierzą się w rozgrywkach futsalowych. Od 18 do 24 lipca one będą się odbywały. No a poza tym, w tych innych zmaganiach, no to już inne polskie drużyny, no kiedy już zawodniczki UAM-u zakończą swoje zmagania, no to na pewno o tym chętnie opowiemy, no bo jednak ostatnio też udało się w zmaganiach Ekstraligi Kobiet futsalowych przecież zdobyć 3. miejsce, więc na pewno UAM Poznań będzie
tutaj ciekawym smaczkiem do obserwowania. No i tym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Ja bardzo wam dziękuję za to, że słuchaliście nas przez blisko godzinę, szczególnie, jak już mówiłem wcześniej, to krekotanie to mogło być ciężkie. Natomiast tak, realizował audycję Jakub Jamrus, prowadził ją Mikołaj Deals. No i co? Ja życzę miłego weekendu.

0: emocja. We're all living in America, America,
1: America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z Kadru. Każdą sobotę o 15.00.
1: Autopromocja.
4: Moi drodzy, witam w Aferytmie. Nikodem Prokopowicz za mikrofonem i za konsoletą realizatorską. Dzisiaj nietypowo, bo bez Jakuba, ale jakoś sobie damy radę. Jakub w Jarocinie, jeżeli się nie mylę, albo na jakimś innym festiwalu. Pozdrawiam, jeśli słucha. Pewnie nie, bo jest zajęty. Ma znacznie ciekawsze rzeczy do robienia, ale myślę, że my także dzisiaj tutaj dużo ciekawych nowości na pewno będzie. Będzie oczywiście tradycyjnie konkurs. Będzie także tradycyjnie płyta tygodnia. No i jako, że jest to aferytm pod palmami, czyli luźniejsza forma, to ja sobie tutaj zwykłem wtrącać pewne rocznice. No i dzisiaj zaczniemy od dość ważnej rocznicy, ważnej dla muzyki, zwłaszcza tej muzyki jazzowej, ale i eksperymentalnej i w ogóle jakiejkolwiek, ponieważ 59 lat temu, dokładnie 59 lat temu, na raka wątroby oficjalnie przynajmniej zmarł nie kto inny jak John Coltrane, czyli wydaje mi się, że no jeden z największych ikon i legend jazzu, jakie kiedykolwiek były. Posłuchajmy John Coltrane i Giant Steps.

Chwileczkę, tutaj małe problemy techniczne. Nie to zdecydowanie miało polecieć. Chwileczkę. John Coltrane jeszcze raz. Posłuchajmy zatem. No i coś mi tutaj nie działa.

John Coltrane i jego Giant Steps. Wybaczcie najmocniej pomyłkę. Pierwszy dzień w pracy, że tak powiem. Obiecuję, że teraz już wszystko będzie w porządku. Pewne problemy techniczne. Tak, przejdźmy zatem do konkursu, ponieważ mamy dla was konkurs, jak zresztą na każdym praktycznie aferytmie. I myślę, że on jest całkiem fajny, ponieważ czy przeżyliście kiedyś coś takiego jak Silent Disco? Bo ja na przykład nie i myślę, że może nawet się wybiorę właśnie 18, czyli już jutro w sobotę na Plac Wolności, ponieważ mamy dla was do wygrania wejściówkę podwójną na właśnie Silent Disco na Placu Wolności. Jak to wygląda? Zakładacie sobie słuchawki, które tam oczywiście na miejscu dostajecie i tańczycie do muzyki razem z innymi ludźmi. Jeżeli chodzi o zasady konkursu, no to wysyłamy tradycyjnie SMS-y na 7148. Na początek piszemy słowo afera, następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. To pytanie tym razem jest takie, że jaki taneczny hit kojarzy wam się, czy w ogóle taneczny utwór kojarzy wam się z waszym dzieciństwem? Jeżeli chodzi o to, jaki jest koszt SMS-a, to złoty 23. No i tradycyjnie zwycięzcy zostaną poinformowani drogą SMS-ową już po audycji. Jeżeli chodzi o to pytanie, no właśnie, jaki taneczny hit, piosenka wam się kojarzy najbardziej z waszym dzieciństwem, no to ja na przykład odpowiem, że zdecydowanie ten utwór z roku 2011.

To Lyke Lee oraz ich utwór Follow Rivers. To a propos tanecznego hitu, który kojarzy mi się z dzieciństwem, rok 2011. No cóż, wybiła już ta godzina, 15 po 7, także pora na, jak to mówią, stały punkt programu. A w tym tygodniu płytą tygodnia Przebiśniegi, Sen Multiplayer, czyli ich drugi album studyjny. I jak sami o tym albumie piszą, jest to jakby zapis snów. Każda piosenka jest osobną krainą, czasem jasną i taneczną, czasem duszną, ciemną, albo zawieszoną gdzieś między wspomnieniem a przeczuciem. Łączą gitarowe brzmienia z elektroniką, klubowym pulsem. Jeżeli chodzi o sam tytuł, bo to też jest ciekawe, ma on dwa znaczenia. Z jednej strony sam album i ten tytuł opowiada o dwójce bohaterów, którzy spotykają się wyłącznie we śnie i nie potrafią odnaleźć się na jawie, a z drugiej mówi o muzyce jako o wspólnym doświadczeniu, o tym, że piosenka może stworzyć osobną przestrzeń między zespołem a słuchaczem. Na koncercie, w radiu, w słuchawkach, w pokoju, do którego nikt inny nie ma dostępu. Także znowu, na pewno jest to pewnego rodzaju doświadczenie takie intymne, osobiste dla autorów. Do tego ja myślę, że po prostu ten Sen Multiplayer może odnosić się trochę do tego vibe'u, jaki tutaj Przebiśniegi prezentują, ale to myślę, że się sami przekonajmy. Posłuchajmy zatem utworu rozpoczynającego album Sen Multiplayer, który nosi tytuł Porcelana.

co przebi śniegi i ich porcelana z naszej płyty tygodnia. Jak najbardziej był to sen multiplayer. Pasowało do tytułu. Takie, myślę, że brzmienie wręcz dosyć letnie, taki letniaczek, jak to się mówi. Ale czy to źle? No, na pewno nie jest taka pogoda na dworze, jaka jest. Takie piosenki bardzo dobrze wybrzmiewają. Jeżeli chodzi o moją propozycję, tak naprawdę pierwszą dzisiaj, tak, mimo że już mamy 20 minutę aferytmu, pierwsza dzisiaj propozycja, no to brzmienie znowu dość delikatne, dosyć takie właśnie elektroniczne. Kelela, czyli autorka tekstów, piosenkarka, artystka muzyczna ogółem, wydała ostatnio swój kolejny już album, New Avatar, płyta, która była dosyć mocno wyczekiwana, tak mi się wydaje. Znalazło się na niej także mnóstwo znanych nazwisk poza nią. No między innymi także na przykład Pink Pantress, z którą zaraz kolaborację usłyszymy. Co mogę jeszcze powiedzieć o tej płycie? No na pewno warto przesłuchać. Jest ona dosyć zróżnicowana, tak brzmieniowo, no i pod względem tego, ilu tutaj ciekawych gości zaprosiła do współpracy. No i to także jest zdecydowanie letnie brzmienie.

To była Kelela oraz Pink Panthers w ich wspólnym utworze The Bridge, który pojawił się na nowej płycie tej pierwszej artystki. Płyta, tak jak już mówiłem, bardzo zróżnicowana, dosyć spokojna. Myślę, że też w tym utworze było to słychać. Takie R&B, połączenie kobiecych wokali, to jest coś, co zdecydowanie ma swój vibe. Także posłuchajcie, jeżeli wam się to spodobało w całości. No a teraz zmieniamy zdecydowanie nastrój, bo jak to piątkowy aferytm bez ciężkiego gitarowego łojenia. Utwór, który zaprezentuję, wydaje mi się, że wręcz można powiedzieć, że dosyć ostatnio był popularny, tak w internecie na przykład, ze względu na swoją tematykę. Chodzi o nowy singer zespołu Chad Pyle o tytule Pen IS Mall. No jest to taka zabawa słowna, ale jest to napisane z odstępami i tak to też przeczytałem. Natomiast sam utwór opowiada o nadal, no niestety, obecnym, tylko może w innej trochę formie, problemie, czyli wyzyskiwaniu pracowników przez korporacje, przedsiębiorstwa i tak dalej. O tym, jak czasami ludzkie warunki panują w pracy, zwłaszcza tej fizycznej, ale nie tylko, i do jakich rzeczy muszą się uciekać pracownicy, którzy no, próbują po prostu żyć normalnie. Myślę, że ważna tematyka społeczna, warto się wczytać w tekst, bo wsłuchać będzie trochę trudno. No i oczywiście osoby o takich, powiedzmy, z alergią na metal, ostrzegam, że będzie to dosyć głośne i intensywne.

To Chad Pyle i ich najnowszy singiel Pen Is Mall. No było to intensywne, to zdecydowanie. Bardzo ciężkie, metalowe, ale i takie rzeczy gramy na aferytmach. Sludge metal jak najbardziej. Jeśli chodzi o ten zespół, to będzie można go usłyszeć na OFF Festiwalu już w tym roku. Myślę, że bardzo polecam. Na pewno będzie to wspaniałe show. No ze względu na zarówno takie społeczno-polityczne tło samego zespołu, jak i to, że no, dają czadu zdecydowanie. Czy my będziemy dalej dawać czadu? Chyba nie, ale gitary także będą, bo nie każdy wie, że pani, która się nazywa Carly Rae Jepsen i która wydała hit Call Me Maybe na przykład, z którego myślę, że wszyscy ją znają, nadal tworzy muzykę, ma już 40 lat, nadal tworzy muzykę i poza tymi jej największymi hitami, zwłaszcza tym jednym z 2012 roku, który no zdecydowanie był jej najsłynniejszym, to naprawdę dużo jakościowej muzyki wychodzi spod jej pióra, chciałoby się rzec, spod jej po prostu marki osobistej. Teraz wydała zresztą nowy singiel, który jest moim zdaniem naprawdę fajny, no i pokazuje ją też od takiej bardziej właśnie gitarowej, poprokowej strony. Posłuchajmy zatem Carly Rae Jepsen i jej singiel On Wires.

Znaczy takiego brzmienia byście się spodziewali po autorce hitu Call Me Maybe? Ja szczerze nie, chociaż wiedziałem, że robi naprawdę dobrą muzykę. Po jej późniejszych wydaniach, na przykład z 2015 roku, album Emotion, jeden chyba z najlepszych popowych albumów zeszłej dekady, też warto posłuchać. No, my znowu zdecydowanie zmieniamy brzmienie, zmieniamy nastrój i przechodzimy na łamy rocka progresywnego, jak dla mnie, zdecydowanie, ponieważ Hesse Kassel, przepraszam, jest to nazwa byłego państwa wchodzącego w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego na przykład, ale nie tylko, ponieważ jest to także chilijski zespół grający właśnie rock progresywny, post-rock, jazz rock, dużo jest tutaj tych gatunków. Oni należą do nowej chilijskiej sceny, czyli takiego ruchu muzycznego, który właśnie od paru lat bardzo mocno wybija się gdzieś z tej muzyki undergroundowej, który właśnie, no, jak sama nazwa wskazuje, skupia tą chilijską muzykę alternatywną, muzykę, która dużo czerpie na przykład z brytyjskiego windmillu, ale także właśnie z jakichś takich bardziej eksperymentalnych, awangardowych przedsięwzięć. Sam zespół Hesse Kassel to zespół, który jest porównywany przez dziennikarzy do na przykład Godspeed You Black Emperor Swans czy Black Country New Road, czyli wiemy, że będzie post, ale tak jak mówiłem, również progresywnie, dosyć na pierwszy rzut oka ucha, przepraszam, chaotycznie, ale myślę, że to jest naprawdę świetna muzyka. Morir Saltando, tak nazywa się ich album sprzed 2 dni, i wybrałem jeden z krótszych utworów, ponieważ jak przystaje na prog rock, one są tutaj dosyć długie. Posłuchamy tak czy tak dość długiego, bo 6-minutowego prawie utworu pod tytułem Mariposa.

To był właśnie Hesse Kassel z ich najnowszym albumem. Tak brzmi chilijska nowa fala muzyczna, można tak powiedzieć, nowa fala art rocka, upraszczając. No pora na kolejną rocznicę, ponieważ prawie dokładnie 32 lata temu zadebiutował nie kto inny jak właśnie Elliott Smith.

Można powiedzieć, że pierwsza piosenka wydana przez Eliota Smitha, Roman Candle, z jego debiutu o tej samej nazwie. Rok 94. No, Eliota niestety nie ma z nami od 23 lat już, ale jego muzyka pozostała i nadal brzmi tak samo dobrze. Jeżeli chodzi o twórców niezależnych, to bardzo to było odkrywcze, co powiedziałem, bo tutaj myślę, że większości można by to przypisać, ale no zdecydowanie Paranul jest to człowiek, który gdzieś w tym no powiedzmy undergroundzie siedzi. Jest to artysta z Korei Południowej, urodzony zresztą w 2001 roku i niezwykle go podziwiam ze względu na to, że założył już 4 projekty muzyczne i w tym wydał naprawdę mnóstwo świetnej muzyki i to takiej, która też w pewnej niszy znalazła dosyć spory rozgłos i wydaje dalej. Jest to artysta, który tworzy w gatunku shoegaze, no i dalej shoegaze'owo pozostajemy. Także jego najnowszy singiel nosi tytuł Remaining, oczywiście w tłumaczeniu na język angielski, i brzmi tak.

To Paranul i jego najnowszy singiel Remaining. My pozostaniemy w klimatach gitarowych. Bardzo się pospieszę, żeby jeszcze zdążyć dwie piosenki puścić. Biba Dubi, czyli już artystkę, którą no undergroundową nazwać nie można, ponieważ sporo jakichś takich hitów wypuściła. Dosyć indie, ale jednak na pewno nie undergroundowych. Wydaje teraz nową płytę. Jest to jeden z singli, które zapowiadają i muszę przyznać, że robi na mnie to bardzo duże wrażenie, ponieważ jest to dosyć znaczna zmiana stylu w porównaniu z tym, co wcześniej prezentowała. No i kurczę, brzmi to naprawdę nieźle.

O, Bibadubi, bardzo, bardzo ciężka nazwa, ale to nie ja jestem pierwszym i nie ostatnim, który się przejęzyczył, wymawiając ją z jej najnowszym singlem i w sumie tak chyba płytą z tego, co się orientuje. Natomiast utwór nosi tytuł Sun Has Set. Jeżeli chodzi o ostatnią piosenkę, jaką zakończymy, to jest taki uroczy zespół She's Green. Zespół, który gra głównie shoegaze, dream pop. I jak to brzmi? No brzmi to tak, jak zaraz się przekonacie. Mówił do was Nikodym Prokopowicz. Dziękuję za słuchanie. I no co mogę powiedzieć? Miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień, a nie jednak jutro na mojej audycji.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
6: Na zegarach mamy godzinę 20:03 i jak wiecie, lato to jest też gorąca temperatura, dużo spędzania na dworzu, nad jeziorem na przykład, ale i nie tylko, bo muzycznie też się dużo dzieje, między innymi dużo festiwali jest i dzisiaj między innymi właśnie to spotkało mnie dzisiaj, że jestem z wami tylko sam na Aferzastej. Z tej strony Mikołaj Piekarzewicz, osamotniony, ale jedynie głosowo osamotniony, bo na realizacji jest Paweł Zjeżdżałka tutaj razem ze mną. I jeżeli chodzi o listę przebojów Radia Afera, no to mogę wam powiedzieć, że spore przetasowania się tutaj pojawiły, szczególnie w czołówce, tam bardzo dużo rzeczy się pozmieniało, dużo spadków, dużo, ale też za to dużo wzlotów, więc tak jak to zwykle na naszej liście przebojów, czasami jest ten spadek, a czasami jest ten wzlot. Ja nie będę przedłużał dalej i zaczniemy sobie klasycznie od pierwszej propozycji dzisiejszego wieczoru i to będzie Martyna Wrochna z utworem Kasztanowce.

To była Martyna Wrochna z utworem Kasztanowce. Dzisiejsza propozycja, pierwsza propozycja tego wieczoru. Jeżeli chcecie, żeby Martyna została dłużej i przekonała was tym utworem akurat, żeby zostać na liście przebojów Radia Afera, to pamiętajcie, żeby głosować na stronie radioafera.com.pl/aferzast, to tam będziecie mogli znaleźć ten kwadracik, żeby go kliknąć i mieć pewność, że zagłosowaliście na swój wybrany utwór. A my sobie już wejdziemy bezpośrednio na listę przebojów i zaczynamy od nowości akurat w tym przypadku, bo jest to miejsce 25 i zapraszamy na wysłuchanie Tadeusza.

Na miejscu 25 otwierającym listę przebojów usytuował się Tydeusz z utworem Zasnąłem na plaży. Tak się zastanawiałem, czy kiedykolwiek mi się zdarzyło zasnąć na plaży. Raczej nie, chyba jednak za dużo ludzi tam jest i jednak nie potrafię jakoś tak w obliczu wielu oczu się tak zrelaksować aż tak w 100%, żeby zasnąć. Choć zauważyłem, że niektórzy aż tak potrafią gdzieś na właśnie piasku wygrzewać się i aż przysnąć od tego słońca. Ja tak nie potrafię, zazdroszczę trochę tej umiejętności, ale tutaj Tydeusz wskoczył na 25 miejsce, właśnie takie no nie dawające dużego spokoju, gdyż no jednak bardzo łatwo z tego miejsca spaść, więc jeżeli chcecie, żeby Tydeusz został dłużej na tej liście, to pamiętajcie, żeby głosować na stronie radioafera.com.pl/aferzasta, żeby jednak z tej spadkowej strefy go wyciągnąć i może gdzieś tam wyżej na liście wskoczy. My natomiast przejdziemy sobie na miejsce 24 i tutaj niestety spadek, i to nawet spory, gdyż aż o 14 oczek, i niestety tutaj też jest bardzo duże zagrożenie.

Miejsce 24 Mute nam prezentuje właśnie spokojne brzmienie i spokojne melodie, właśnie tytułowy utwór Spokojnie. Jednak niestety tutaj nie może być spokojnie u Mute'a, gdyż spadek o 14 miejsc na liście to jednak jest dość spory, więc trzeba mieć się na baczności, bo jednak ta strefa spadkowa bardzo, bardzo czyha i jednak to wypadnięcie jest na pewno bardzo możliwe. Jest to drugi tydzień tego utworu, więc jeszcze może być szansa, żeby być troszeczkę wyżej, więc zachęcamy oczywiście, żeby głosować na wasze ulubione, wybrane utwory. My natomiast przejdziemy sobie na miejsce 23. I tutaj niestety też spadek będzie, jeszcze nawet większy niż w przypadku Mute'a, gdyż jest to spadek aż o 15 miejsc. Jest to utwór, który na naszej liście bardzo długo się trzymał, nawet długo, gdyż jest to 24 tydzień tego utworu, a jest to Madame FR.

Miejsce 23, tak jak mówiłem, usytuowało się Madame FR, tylko z jednym z dwóch utworów, które są na naszej liście, czyli, tak jak usłyszeliście, utwór Tylko Twój i niestety spadek o 15 miejsc. Ale z drugiej strony właśnie w 24 tygodnie na liście jednak jest to naprawdę wyczyn, ale w przypadku kolejnego utworu, który jest na naszej liście, no to tutaj nie ma zawodników, którzy mieliby myślę, że szanse, żeby w ogóle stanąć w szranki z tym kolosem, gdyż tutaj jednak te 24 tygodnie, o których mówiłem wcześniej, to jednak przy tym wygląda no tak miernie, mówiąc tak delikatnie, bo jednak 81 tygodni na liście przebojów Radia Afera jest to naprawdę duży wyczyn i to trzeba naprawdę czapki z głów ściągać i uznać tą potęgę, jeśli chodzi o ten kolejny utwór na miejscu 22, pewnie już wiecie, o kogo chodzi. Hey, I had tough days, so tough was night.

Miejsce 22, tak jak słyszeliście, był to S-Jumper, I Need More. Potężne 81 tygodni na liście przebojów Radia Afera i jedynie spadek o 2 miejsca w tym przypadku, ale nadal miejsce 22 nie gwarantuje tego, że ten utwór utrzyma się jeszcze na naszej liście przebojów. Ale no myślę, patrząc na to, ile tygodni jest, to pewnie jest duża szansa, że jeszcze może pobędzie tutaj z nami na liście, więc na pewno... Na pewno ktoś pewnie będzie chciał, żeby ten utwór został z nami. Natomiast na 21 miejscu zaskoczenie, bo jak zaczęliśmy takimi spadkami, troszeczkę większymi, ale i też mniejszymi spadkami, to w tym przypadku na miejscu 21 jest bez zmian w stosunku do poprzedniego tygodnia i są to super momenty.

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Na miejscu 21 super momenty śpiewają nam o kowbojach, o koniach i jeżdżeniu na dzikim zachodzie i naprawdę poczułem się troszeczkę jakby wsiadł na tego konia i przemierzał ten dziki zachód, będąc jakimś na przykład szeryfem albo coś w tym stylu. I jednak w przypadku, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, super momenty ani nie zyskały miejsca, ani też go nie straciły, więc tutaj wszystko bez zmian. Miejsce 21 obronione, więc jeżeli chcecie, żeby super momenty zyskały więcej miejsc, no to pamiętajcie, żeby głosować na stronie afera.com.pl/aferzasta, gdzie będziecie mogli wybrać właśnie te utwory, które wam przypasują, żeby zostały na dłużej na liście przebojów Radia Afera. A teraz sobie przejdziemy do już drugiej propozycji dzisiejszego wieczoru, czyli będzie to Oyster Boy z filmowym kadrem.

I druga propozycja tego wieczoru to był Oyster Boy z utworem Filmowy Kadr. Bardzo właśnie taki filmowy vibe tutaj nam przedstawia Oyster Boy. I w sumie nieźle się wpisuje, bo jednak lipiec jest mocno wypchany premierami kinowymi, więc tutaj idealny soundtrack do tego, żeby jednak cieszyć się tą letnią atmosferą, ale i też wybrać się do kina na jakiś fajny film i spędzić miło też wieczór. Ale z nami też również spędzicie miło wieczór na Aferzastej i między innymi sobie przejdziemy na miejsce 20. Tutaj niestety kolejny spadek, ale nie aż tak duży, gdyż tylko o 4 oczka.

Na miejscu 20 wjechały nam gitarowe brzmienia i to był Michał Kisielewski z utworem Ciało Elektryczne. Tak jak mówiłem, spadek o 4 miejsca, ale też to nie ma tragedii w stosunku do na przykład właśnie 15 miejsc, które zdarzyło się między innymi na poprzednim utworze, który był na miejscu 23, ale na miejscu 20 właśnie Michał Kisielewski już jest 5 tydzień na naszej liście, więc też jest to naprawdę solidny jeszcze ten wynik, więc myślę, że jeszcze da się na pewno lepiej go wykręcić, więc pamiętajcie, żeby głosować na stronie radioafera.com.pl/aferzasta. Tymczasem przejdziemy sobie na miejsce 19. No i tutaj kolejny spadek. No strasznie dużo tych spadków, tak zauważyłem, jeśli chodzi o miejsca od 19 do 24. Tutaj praktycznie cały czas były te spadki. O 2 oczka więcej tutaj niż w przypadku Michała Kisielewskiego, gdyż jest to spadek o 6 miejsc na miejscu 19, ale 7 tygodni za to, więc troszeczkę dłużej tutaj pobył jego mość na miejscu 19.

Na miejscu 19 Adaś z utworem Wzrok, w którym plącze się miłość. I tak jak mówiłem, spadek o 6 miejsc, ale jednak też 7 tygodni na liście już tutaj jest na koncie, więc jest to też naprawdę solidny wynik w przypadku listy przebojów. Jeśli chodzi właśnie o kolejne miejsce, które jest miejscem 18, tutaj mamy zespół, który już właśnie był, też mi zaliczył ten spadek, i w tym przypadku utwór właśnie, który zaraz wybrzmi, też zaliczył spadek, ale mniejszy w porównaniu do tego już granego utworu, bo tylko trzy oczka. Zespół Matam FR i utwór Powaryzm.

Miejsce 18. Madame FR ponownie, tym razem z utworem Bowaryzm. I tak jak mówiłem przed utworem, że spadek o 3 miejsca, ale za to 16 już tygodni na liście przebojów Radia Afera. A ja zauważyłem, że już raport pogodowy przyszedł z odbywającego się drugiego dnia festiwalu w Jarocinie. Niestety właśnie na polu zaczęło padać, ale z drugiej strony miejmy nadzieję, że jednak ta pogoda bardziej deszczowa nie wpłynie na to, że myślę, że będzie tutaj naprawdę ciepła zabawa pod sceną i pod scenami w Jarocinie, więc patrząc na to, jak tam się nasi wysłannicy bawią, to z pewnością im ten deszcz nie przeszkadza i też nie widziałem, żeby uczestnicy tak bardzo narzekali. Jednak ta muzyka jest taka mocna i taka emocjonalna, że deszcz, mi się wydaje, że niedługo pewnie ucieknie z powodu tego, jak głośno będą grać na scenach w Jarocinie. Tymczasem wracamy na listę przebojów Radia Afera i na miejscu 17 utwór, który już jest aż 44 tygodnie na liście przebojów i zaliczył wzrost tym razem, bo o 5 miejsc wyżej, więc posłuchajmy sobie miejsca 17.

miejsce 17. Dariusz i Mateusz, będę grał. No będę grał co? Można powiedzieć, że będę grał w grę na przykład, albo będę grał na jakimś instrumencie między innymi, na przykład na jakiejś gitarze. Ale tak jak wspominałem, miejsce 17 i wzrost o 5 miejsc, więc też taki solidny wzrost, ale większe tutaj liczby pojawiają się właśnie w tygodniach, gdyż 44 tygodnie, no to już jest bardzo duży staż, jeśli chodzi o listę przebojów Radia Afera. Tymczasem sobie przejdziemy na miejsce 16, gdzie usytuowali się chłopcy z miasta.

Miejsce 16 i Chłopcy z miasta z utworem Lecę tu. Wzrost o 2 miejsca i jest to już 6 tydzień tego utworu na liście przebojów. Właśnie chłopaki z miasta między innymi właśnie tutaj opowiadają o tych wewnętrznych marzeniach i zmaganiach codziennych, które są ukryte pod twardą miejską fasadą chłopców, którzy właśnie mieszkają w miastach i w betonowych dżunglach. A my sobie przejdziemy do już trzeciej propozycji na dzisiejszego wieczoru i będzie to Zieliński z utworem Co z tego?

kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru, już trzecia propozycja dokładnie. Zieliński z utworem Co z tego wprowadził nam tutaj na Ferzastej taką letnią atmosferę, taką wręcz sielankową, z tą gitarą akustyczną i z takimi chwytliwymi hukami wokalnymi w tle. Więc taki przyjemny letniaczek, więc jeżeli chcecie, żeby ten utwór pozostał, żeby był na liście przebojów Radia Afera, to oczywiście przypominam, że głosujemy na stronie afera.com.pl/aferzasta i tam możecie wybrać utwór, który wam się najbardziej spodoba i żeby albo pozostał na liście, albo właśnie z propozycji wskoczył na tą listę przebojów Radia Afera. My lecimy dalej już w głąb naszej listy i się wspinamy po kolejnych miejscach. Tym razem wbijamy na miejsce 15.

Miejsce 15, Rad Crew i Hephaistos. Wchodzimy normalnie na parkiet i robimy naprawdę, myślę, że tutaj takie, można powiedzieć, egzotyczne tańce. Wręcz przy tym utworze można robić, szczególnie z tymi basami, bo te basy naprawdę są mocne i tutaj ten Hephaistos, mi się wydaje, że to jest nawiązanie do tego instrumentalium, które się dzieje w tle. I przede wszystkim z tego powodu właśnie mi się wydaje, że tutaj ten akurat grecki bóg idealnie do tego pasuje. A my sobie przejdziemy teraz na miejsce 14. I tutaj jest też spadek. Spadek o miejsc aż 5.

miejsce 14 i tutaj usytuował się hańba Hioba Dylana z utworem Pan Bogaty. No i niestety tutaj był też spadek o 5 miejsc, ale z drugiej strony aż 24 tygodnie na liście przebojów, więc to też jest naprawdę dobry staż, jeśli chodzi o listę przebojów Radia Afera. Więc jeżeli chcecie, żeby jednak hańba Hioba Dylana była troszeczkę wyżej, no to pamiętajcie, żeby wchodzić na stronę afera.com.pl/aferzasta i żeby tam głosować na swój ulubiony utwór, albo na przykład właśnie na hańbę Hioba Dylana. A my sobie przejdziemy na miejsce 13. I tutaj znowu też jest zaliczony spadek, tym razem o 9 miejsc. I posłuchajmy sobie, jaki to jest utwór.

Miejsce 13, Dildo Baggins z utworem Masło i na featuringu Grabasz się pojawił. I tutaj w tym utworze pojawia się taki fragment: jestem spokojny, jestem niezwyciężony i mam wrażenie, że rzeczywiście jest to adekwatne, gdyż jak się złapie masło gdzieś taniej w jakimś sklepie, to z pewnością można się czuć naprawdę wyjątkowym i niezwyciężonym i na pewno pokrzepionym tym, że udało się takie złoto wyciągnąć gdzieś tam daleko z półki. I tak jak mówiłem, ten utwór zaliczył spadek aż o 9 oczek w dół, natomiast jest aż, no tak myślę, 14 tygodni na liście przebojów, no to też jest naprawdę dobry wynik, więc nie ma się tutaj czego wstydzić. Natomiast tutaj przejdziemy teraz na miejsce 12, gdzie tutaj się też pojawił niestety spadek, tym razem tylko o 5 miejsc, a sam utwór też już jest aż 12 tygodni na liście.

Na miejscu 12 Jan Majewski w utworze Psychoza serwuje nam bardzo soczyste gitarowe solo pod koniec tego utworu. No, ale tak jak mówiłem, niestety spadek o 5 miejsc, ale no jednak miejsce 12 to też jest takie dobre miejsce, bo jednak po środku listy przeboju, więc też nie ma problemu, żeby zyskać trochę tych miejsc, chociaż też jest zagrożenie, że można je niestety to miejsce stracić. Ale też patrząc na staż, jaki już jest na liście, to też jest dość duży, bo jest to aż 12 tygodni na liście, więc też nie ma się czego tutaj wstydzić. Tymczasem na miejscu 11 pojawia się wrocławska formacja, która tutaj z pewnością dołoży do pieca, bo wcześniej na miejscu 12 mieliśmy gitarowe brzmienia, które były jednak delikatniejsze, a tutaj na miejscu 11 ten zespół naprawdę podkręci mocno gaina.

Miejsce 11 właśnie, tak jak powiedziałem, Dało do pieca, Kafe Trauma z utworem Tu jest Wrocław, tu się cierpi. Wzrost o 3 miejsca i tutaj pięknie się usytuował zespół na miejscu 11 i jest to już 9 tydzień na liście przebojów, więc też to już jest spoko wynik i miejmy nadzieję, że może jeszcze więcej tych tygodni będzie, więc tylko wszystko jest w waszych rękach dokładnie, jeżeli właśnie chcecie, żeby na przykład właśnie Kafe Trauma była jeszcze wyżej na liście przebojów, to oczywiście przypominam, że na stronie afera.com.pl/aferzasta możecie głosować na każdy utwór, który wam tutaj przypasował na liście i będziecie chcieli, żeby pozostał lub wskoczył z propozycji oczywiście na listę przebojów Radia Afera. Tymczasem przejdziemy sobie do kolejnej propozycji dzisiejszego wieczoru, która tutaj może wejść na listę, jeżeli będziecie chcieli. To jest tutaj propozycja spóźnione lato, pierwsze ciepłe dni.

czwarta propozycja, czyli spóźnione lato, pierwsze ciepłe dni tutaj wprowadziły nam słońce na aferzastą, pomimo tego, że za oknem mamy jednak bardzo pochmurny wieczór i tak jak właśnie mówiłem wcześniej, no gdzieś tam te krople deszczu pojawiają się, to jednak tutaj zespół gitarowy naprawdę przyniósł nam słońce na tą audycję w tym momencie. A teraz patrzę sobie już na pierwszą dziesiątkę, którą otworzymy zaraz na liście przebojów i patrzę na dziesiąte miejsce i tutaj też jest zaskoczenie, bo też to jest nowość. To będzie nowość na miejscu dziesiątym, która z impetem weszła na miejsce dziesiąte.

Na miejscu 10 usytuowała się Maja Kleszcz na featuringu z Wojciechem Waglewskim w utworze Zaproście mnie do ognia. I jest to nowość na liście przeboju, więc z impetem wszedł ten utwór na listę. A na miejscu 9 usytuował się już znany nam właśnie wokalista i tutaj artysta Septembi z utworem Friends Forever. Spadek o 6 miejsc i na liście przeboju już 41 tygodni.

Na miejscu 9 September Friends Forever, spadek o 6 miejsc, ale 41 tygodni na liście robi naprawdę niezwykłe wrażenie. Tymczasem na miejscu 8 będzie utwór, który może was przestraszyć, jeżeli ktoś właśnie idzie jutro do pracy, no to oczywiście współczujemy, ale jeżeli ktoś nie idzie, to przypominamy, że nie musicie jutro wstawać.

Na miejscu właśnie ósmym ciepłe breaki i na featuringu Kroto z utworem Jutro do roboty. Spadek o 3 miejsca, ale tutaj 34 tygodnie naprawdę są wyczynem, też jednym tutaj z większych, jeśli chodzi o utwory, które są na liście przebojów Radia Afera. Tymczasem na miejscu siódmym już widzę, że też pojawił się spadek, ale tylko o jedno oczko. Jest to The Bull's Eyes, If Heaven Exists.

Na miejscu siódmym The Bull's Eyes z utworem If Heaven Exists. Pięknie się tutaj usytuowali na tym miejscu siódmym. Spadek tylko o jedno miejsce, więc to nie jest jakaś duża strata. I 8 tygodni na liście przebojów Radia Afera, więc też to już jest naprawdę solidny wynik, więc miejmy nadzieję, że może słuchacze będą tak łaskawi, że jeszcze dłużej The Bull's Eyes pobędzie tutaj na liście przebojów Radia Afera. Tymczasem na miejscu szóstym jest utwór, który właśnie wzywa doktora jazza, czyli Grande Piccolo i Hubert Rosiński przed wami już w tym momencie.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: jazz.
1: Zarzuć synkopę, po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
0: Bom, bo bom.
1: 2, 5, 1 dźwięki.

Na miejscu szóstym Grande Piccoli, Hubert Rosiński z utworem Dr. Jazz. Spadek o miejsc 4 i 27 tygodni na liście. Tymczasem mamy też smutniejszą wiadomość na dzisiejszy wieczór, gdyż odeszła Brenda Fricker, czyli laureatka Oscara, znana m.in. z Kevina. Możecie pamiętać ją z roli Kobiety z gołębiami w Central Parku, więc smutniejsza wiadomość i refleksyjny przed wami propozycja, czyli Jerzy Koczur w utworze Lew.

Ostatnia dzisiejsza propozycja tego wieczoru, czyli Jerzy Koczur z utworem Lew, więc jeżeli wam się spodobał ten utwór i chcielibyście, żeby wskoczył na listę przebojów Radia Afera, to oczywiście przypominam, żebyście głosowali na stronie afera.com.pl/awerzasta i tam wybierali ten utwór, który wam akurat przypadł dzisiaj do gustu. A my wchodzimy już w pierwszą piątkę listy przebojów Radia Afera i tym samym wchodzimy w taką sekcję listy, gdzie te wzrosty są bardzo duże i to naprawdę bardzo duże, gdyż zaczynamy tym piątym miejscem i jest wzrost aż o 14 miejsc i jest to Sweet 8-0.

Na miejscu piątym zawitała gitarowa melancholia w wykonaniu Sweet 8-0 z utworem Big. Tak jak powiedziałem, wzrost bardzo wysoki, bo aż o 14 miejsc w górę i 8 tygodni na liście przebojów. Tymczasem na miejscu czwartym też bardzo potężny wręcz wzrost, największy z całej tutaj z całego dzisiejszego notowania, gdyż aż o 20 miejsc i na miejscu czwartym jest ten jegomość.

To był miejsce czwarte Titus Gaming z utworem Crispy i naprawdę potężny wzrost, gdyż jest to wzrost aż o 20 miejsc, bo aż tydzień temu był na 24 miejscu, teraz jest na czwartym miejscu, dosłownie przed podium, więc naprawdę myślę, że chęci są jeszcze na więcej, więc jeżeli ktoś chce, to na pewno możecie głosować na stronie afera.com.pl/aferzasta i tutaj jeszcze zapomniałem wspomnieć, że Titus jest już 23 tygodnie na liście. I wchodzimy już bezpośrednio na podium. I na miejscu trzecim też pojawiła się właśnie też taka, no, niespodzianka, można powiedzieć, bo będzie to nowość.

Na miejscu trzecim właśnie nowość. Szymon Norkowski z utworem Nic nie zmieniać i na featuringu Seweryn szturmem wzięli listę przebojów Radia Afera i wylądowali na trzecim miejscu, na ostatnim miejscu podium, jeśli mówiąc takim już sformułowaniem. A na miejscu drugim też szok, bo jest to lider przez długi czas, przez ostatni czas na aferzastej, czyli Fusy.

0: Na miejscu drugim, tak jak mówiłem, Fus, Small Town Boy i spadek tylko jedno miejsce, bo wcześniej długo byli na pierwszym miejscu, a na pierwszym miejscu właśnie zdetronizowały Fusy nowość, przede wszystkim właśnie nowość, więc tutaj duże zaskoczenie i wszedł ten utwór szturmem i od razu zdobył pierwsze miejsce i zdetronizował dotychczasowego lidera. A my, no już czas nam się skończył praktycznie, więc dziękuję wam za uwagę i za bycie z nami tutaj na Aferze i śledzeniu listy przebojów Radia Afera. Za mikrofonem był Mikołaj Piekarzewicz, realizował mnie Paweł Zjeżdżałka, a na pierwszym miejscu usadowił się utwór, który jest adekwatny do sytuacji, która w tym momencie się dzieje, gdyż ta nazwa jest po prostu idealna właśnie w momencie tego zakończenia Aferzastej. Jest to utwór wykonawcy Jamani, a nazywa się Do widzenia.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O,
1: jak już będziesz robił swoją robotę.
3: Panowie, spokojnie, bez presji.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.00.
4: Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
7: Mamy piątek, 17 lipca, godzina 22:00, tak jak przed chwilą zostało powiedziane w zajawce. To jest kolejna edycja, kolejny odcinek audycji Calcified, czyli Uwapieniowani. Mówi dla was Aleksander Znaniecki, realizuje mnie Aleksander Znaniecki. No i lecimy z muzyką.
8: W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny
9: zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
8: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Błąk złośnie huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się lisiory.
9: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
8: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
9: A szept nasz tylko wówczas nacichał ich woni.
10: Gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni
8: owoce przepojone wonią twego ciała.
9: I stały się maliny narzędziem pieszczoty. Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie. I chce się wciąż powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
10: Urwałeś mi dłonie, oddałam w skupieniu.
8: Ach, chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

0: śledzą,
1: śledzą.
0: Okradają z ścieżek i ustroni. Z trudem.
2: To, co przed chwilą usłyszeliśmy, tylko zatrzymam winyla, to była Krystyna Janda oraz Marek Grechuta. Sięgnąłem sobie tylko po okładkę winyla z płyty W malinowym chruśniaku. To jest zasadniczo płyta winylowa, która tak jak każda płyta ma dwie strony. Strona A to jest właśnie W malinowym chruśniaku Krystyny Jandy oraz Marka Grechuty. To są, tak jak słyszeliśmy, Krystyna Janda tutaj razem z Markiem Grechutą razem śpiewają oraz też jeśli chodzi o muzykę, to skomponował ją Marek Grechuta. Piosenki są do wierszy Bolesława Leśmiana. No, natomiast z drugiej strony płyty znajduje się sama, jakby druga strona płyty zawiera piosenki, które śpiewa sama Krystyna Janda. Ona się nazywa Dancing. To są z kolei, tutaj muzykę skomponował Jerzy Satanowski, a tutaj tekstami są wiersze Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. I zaraz sobie jeszcze powiemy trochę więcej o tej płycie. Natomiast zacznijmy właśnie od postaci Krystyny Jandy, ponieważ myślę, że większość z nas kojarzy ją bardziej jako aktorkę. W sumie ja nie kojarzę jej jakoś tak bardzo dobrze, bo myślę, że to już jednak moje pokolenie, w moim pokoleniu ona nie była tak bardzo popularna. Tutaj znalazłem informację, że pierwszy film, to był właściwie serial, w którym zagrała, to był serial z 1972 roku. To w zasadzie wtedy moi rodzice mieli 3 lata, więc to zupełnie, jeśli chodzi o mnie, to ciężko tutaj. Ciężko, żebym miał jakieś pojęcie o tym. Natomiast tak, Krystyna Janda, tak jak powiedziałem, aktorka, również właśnie wokalistka, brała udział w wielu projektach muzycznych. Tutaj między innymi właśnie te dwa wymienione, które zdaje się, że były pierwszymi, w których brała ona udział. Poza tym jest ona również pisarką, reżyserką, felietonistką. Myślę, że też można jeszcze parę tam rzeczy czy zajęć znaleźć. No właśnie. I jak teraz sobie jeszcze wrócimy do tej płyty, ale to może za chwilę jeszcze do niej wrócimy, ponieważ najpierw bym chciał puścić inny kawałek, a w tym czasie odwrócę płytę winylową i będziemy mogli zagrać coś z drugiej strony płyty. Natomiast teraz przejdziemy trochę do innej płyty. To jest płyta z piosenkami, które napisała Agnieszka Osiecka. Płyta nazywa się Kobiety mojego życia. Została ona wydana w 2013 roku, więc to zdecydowanie jest coś nowszego. A tutaj z niej sobie zagramy właśnie tam też różne wokalistki. Nie wiem w sumie, czy to są tylko wokalistki, czy wokaliści też tam również występują, ale no są to różni artyści, których czy piosenki w wykonaniu różnych artystów, które łączy to właśnie, że zostały one napisane przez Agnieszkę Osiecką. No i tutaj sobie zagramy utwór Na zakręcie. Również wykonuje go właśnie Krystyna Janda. I natomiast jeśli chodzi o muzykę, to tutaj akurat skomponował ją Przemysław Gintrowski. Myślę, że tutaj też osoby, które słuchają starszej muzyki, będą kojarzyły to nazwisko, ale w takim razie myślę, że już zaraz sobie przejdziemy do tego utworu. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym? Chyba myślę, że na ten moment tyle. Nie będę was zanudzał dodatkowymi informacjami. Zamiast tego posłuchajmy Krystyna Janda na zakręcie.

Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu.

każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie.

lepiej chodźmy, bo papieros zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka.

życie się kolebie niczym baleja. Pora wracać, bo śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

Właśnie o tym zapomniałem wspomnieć, że to był występ live. No, teraz, tak jak mówiłem przed chwilą, cofniemy się jeszcze na chwilę do płyty Dancing, czy ciężko mi w sumie powiedzieć jednoznacznie, jaki jest tytuł tej płyty, ponieważ, tak jak mówiłem, każda ze stron jest jakby takim osobnym bytem trochę. Tutaj też jeszcze wspomnę, że obie tutaj, zarówno jedna i druga strona są nagraniami z programu telewizyjnego właśnie. Jeśli chodzi o stronę Dancing, to jest to z programu telewizyjnego Dancing w reżyserii Stefana Szlachtycza. Jeśli chodzi zaś o stronę w Malinowym Chruśniaku, tutaj z Grechutą, to zasadniczo jest to też program w program w Malinowym Chruśniaku, ale również w reżyserii Stefana Szlachtycza. Tutaj, tak, już patrzę szybko w moje notatki. Płyta została wydana w 1984 roku. To była właśnie ta wersja na winylu, którą tak naprawdę, która teraz zaraz będzie się kręcić na naszym gramofonie. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Tak, więc w 1984 właśnie ukazał się. Patrzę jeszcze, czy tutaj jest informacja, kiedy ten program był emitowany, ale to zakładam, że w podobnym roku albo chwilę wcześniej. W każdym razie w 1984 ukazał się winyl, potem w 2001 roku mieliśmy reedycję, ukazała się wersja na kasecie, przepraszam, oraz na płycie CD. Jeśli chodzi o jakieś wersje cyfrowe, to wydaje mi się, że chyba takich nie ma, bądź trzeba by bardziej tego wszystkiego poszukać. No i myślę, że to tyle na ten moment. Tutaj jeszcze mam jedną ciekawostkę związaną z Krystyną Jandą, mianowicie taką ciekawostkę, że śpiewała ona balladę o Janku Wiśniewskim. Ale tutaj znowu, jeśli chodzi o moje pokolenie, to chyba, jeśli się teraz nie mylę, nie będę tego mówił, bo nie chciałbym się pomylić, ale będzie to na pewno inna wersja z bardziej, powiedzmy, współczesnego filmu. Natomiast jeśli chodzi o Krystynę Jandę, to był film Człowiek z żelaza z 1981 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. No więc to jest taka ciekawostka. W sumie nie słuchałem tej wersji. Może też była ciekawa. Jeśli jesteście zainteresowani, no to wiecie, gdzie tego szukać. No, a myślę, że teraz przejdziemy sobie do muzyki i zagramy właśnie ze strony, to jest strona B, czyli Dancing. Zagramy sobie teraz utwór numer 6, który nazywa się Miss America. I tak jak mówiłem wcześniej, to jest tekstem tego utworu, jest po prostu wiersz Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej o tym samym tytule. Więc myślę, że nie pozostaje mi tutaj nic więcej do dodania. Posłuchajmy.

i zmierzał podług swych kanałów i rzekł, że w całym świecie drugiej takiej nie ma. Nie patrz na mnie z gazety tak dumnie jak z tronu, bo dla niego jednego

I to by było na tyle, jeśli chodzi o utwór Miss America. Co tu mogę powiedzieć o tym utworze? Myślę, że to już każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy to do nas przemawia, co sądzimy o tym utworze. Mi osobiście on się podoba bardzo. Tutaj też, no właśnie, mam wrażenie, że jest coś w tej starszej muzyce właśnie polskiej, pewnie nie tylko polskiej. Jest coś takiego, czego... Nie wiem do końca, z czego to wynika. Być może też z technologii, być może też... przepraszam, być może też z ograniczeń tak naprawdę sprzętu, który był wtedy wykorzystywany, czy to mikrofonów, czy to może mediów typu taśmy, na której to wszystko było nagrywane. W każdym razie ten wokal jest taki dość charakterystyczny, dość charakterystycznie to brzmi. Tutaj też kojarzy mi się trochę, jeśli chodzi o nagrania Anny German, to właśnie tam nie jestem znowu jakimś wielkim fanem, czy znaczy nie określiłbym się mianem fana, ale gdzieś mi się one właśnie pojawiły, posłuchałem sobie, wpadły mi w ucho. No i właśnie kojarzy mi się tutaj to trochę brzmieniowo właśnie z tymi nagraniami. Myślę, że można to lubić, można tego nie lubić. Natomiast mimo wszystko myślę, że ciężko się nie zgodzić, że cofając się w czasie i wracając do tych nagrań z roku, powiedzmy, tego 1984, no, że jest w nich coś takiego, co fajnie by było jednak może czasami do tego wrócić, czasami sobie to przypomnieć. Tutaj też myślę, że fajnie się to zgrywa z orkiestrą, ponieważ tutaj też w tych nagraniach przepraszam, tutaj też w tych nagraniach brała udział orkiestra, więc no myślę, że to było całkiem solidne przedsięwzięcie i że faktycznie fajnie, że został po tym jakiś ślad i myślę, że fajnie czasami sobie wrócić do tego. Tutaj też swoją drogą ta płyta, dostałem ją od znajomych, jest tutaj taki zapisek, od świętego Mikołaja, troszkę spóźnionego dla Moniki, Kraków 1985 rok, więc jeśli może Monika nas teraz słucha, to ją pozdrawiam. No, ale jakby widzimy tutaj taki kawał historii, myślę. No i myślę, że to dość fajna rzecz jest tak sobie czasami na to spojrzeć. Dobrze. Natomiast tak, tutaj zrobiliśmy sobie takie trochę skoki, bo właśnie na początku zagraliśmy w Malinowym Chruśniaku z tej płyty winylowej, potem przeskoczyliśmy do Na Zakręcie z płyty Kobiety Mojego Życia z tekstami Agnieszki Osieckiej. No i potem cofnęliśmy się do płyty Dancing, do płyty winylowej. Natomiast teraz, no technicznie niestety musiałem to tak zrobić, natomiast teraz znowu wracamy do tego środkowego utworu, do płyty z tekstami Agnieszki Osieckiej. I w sumie to też wyszło trochę przy okazji tego, jak planowałem tą audycję, bo w ogóle też w całym tym, powiedzmy, zamieszaniu
Zapomniałem powiedzieć, jaki jest motyw dzisiejszej audycji. Można się już chyba trochę domyślać, że będzie to po prostu polska muzyka. No właśnie, żeby też sobie zestawić to, co ostatnio przedstawiałem, czy przedostatnio, co działo się na świecie, z tym, co się działo w tym czasie w Polsce. W każdym razie, ucinając tutaj już te rozważania, to przejdźmy do kolejnego utworu. To jest utwór W żółtych płomieniach liści, który wykonują Skaldowie z Łucją Prus. I tak się złożyło, że właśnie przygotowując się do audycji, zupełnie niezależnie stwierdziłem, że to jest utwór, który musi się znaleźć w tej audycji, a następnie dowiedziałem się, że on pochodzi z tej samej, znaczy inaczej, nie że pochodzi, tylko znajduje się również na tej samej płycie Kobiety mojego życia. Natomiast to, co łączy te dwa utwory, bo on powstał też dużo wcześniej, jest właśnie to, że zawierają one słowa Agnieszki Osieckiej. No, a jeśli chodzi o resztę historii tego utworu, bo tu widzę, że już długo wejście trwa, więc żeby was nie zanudzić w ten piątkowy wieczór, żebyście nie zasnęli jeszcze, bo na pewno czekacie też na Thrashing Madness, no to zagrajmy sobie.

Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu.

każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papiero zgaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstają.

0: światła, rozmaitych możliwości.
1: Przepraszam was, bo tutaj się chochlik wdarł. Dopiero teraz zauważyłem, że puściłem po raz drugi piosenkę Na zakręcie z Krystyną Miandą, więc już w tym momencie to poprawiam i przechodzimy do piosenki W żółtych płomieniach liści. To jest Lucja Prus i Skaldowie.

kroczą ku mnie. W ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które

Także odsłuchaliśmy tym razem już na pewno utworu W żółtych płomieniach liści wykonywanego przez Skaldów oraz Lucję Prus. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o tekst, to autorką jest, tak jak mówiłem, Agnieszka Osiecka. Jeśli chodzi o muzykę, to skomponował ją Andrzej Zieliński, to jest właśnie członek zespołu Skaldowie. Jeśli chodzi o ten męski wokal, to był to z kolei Jacek Zieliński i on również gra w tym utworze na skrzypcach. To jest brat Andrzeja Zielińskiego, również członek zespołu Skaldowie. I tak, jeśli chodzi o sam utwór, to tutaj też wiąże się ciekawa historia z jego powstaniem, czy z pierwszym wykonaniem tak naprawdę, ponieważ miał on premierę w Opolu dokładnie 26 czerwca 1970 roku, więc widzimy, że to było ponad 10 lat przed tą płytą winylową Dancing czy w Malinowym Chruśniaku, 14 lat dokładnie wcześniej. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj też możemy na popularnym serwisie z filmami i reklamami, można by powiedzieć, znaleźć, czy też w innych źródłach na pewno możemy znaleźć różne wykonania tej piosenki. Tutaj też było jedno, znaczy inaczej, bo tam dokładnie nie pamiętam, jak to się nazywało, ale też jak sobie wyszukacie, to znajdziecie wiele, wiele różnych wykonań. Natomiast tak, też było na przykład wykonanie z Opola z 1977 roku, z kolei z 23 czerwca, więc to było niecałe 7 lat później i tam zafascynował mnie taki komentarz użytkownika Balbina 1324, który mówi, który brzmi tak, tutaj postaram się to w oryginalnym brzmieniu przytoczyć: mam tę płytę 33, przywiozłem ją do Francji w 1967 roku i następnie mamy 5 emoji serduszek. Jest to bardzo ciekawy komentarz, prawdopodobnie pochodzący z przyszłości, skoro mamy tutaj 1967 rok. Zastanawiałem się nawet, o co tu tak naprawdę mogło chodzić, skoro w roku 1967 ten utwór jeszcze nie był nagrany i nie mam tutaj zupełnie pomysłu na to, ale widzimy w takim razie, że w przyszłości ten utwór dalej ma swoich fanów. No, w każdym razie, co jeszcze mogę powiedzieć? Jest teledysk, powstał teledysk do tego utworu, który został nagrany w Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Też polecam sobie obejrzeć. I jako ostatnią ciekawostkę, od tego utworu, od nazwy utworu, czyli właśnie W żółtych płomieniach liści, został nazwany odbywający się w Białymstoku Festiwal Piosenki Literackiej imienia Lucji Prus właśnie. To jest festiwal, który odbywa się od 2009 roku właśnie w Białymstoku. No i chyba tutaj z tego, co sobie przygotowałem, to myślę, że to starczy ciekawostek na ten moment.
Jeśli wam się spodobał ten utwór, to tak jak mówiłem, polecam sobie obejrzeć to pierwsze wykonanie można, polecam sobie obejrzeć inne wersje. No, a jeśli nie, no to cóż, już wysłuchaliście, wiecie jak to brzmi przynajmniej, możecie nigdy więcej do tego nie wracać. A my sobie przejdziemy teraz do kolejnej artystki. Właśnie też się tak złożyło, że dotychczas te piosenki, które zaprezentowałem, czy artystki, bo na początku mieliśmy Krystynę Jandę, także z Markiem Grechutą w pierwszym utworze. Później mieliśmy Lucję Prus, tutaj też ze Skaldami. Natomiast teraz znowu przejdziemy sobie do kolejnej wokalistki. To będzie Kasia Linz i myślę, że najpierw sobie posłuchamy, a potem dopowiem, co to było i skąd to się wzięło. Tutaj akurat jest nagranie z 2020 roku, więc to faktycznie być może nawet nie, chyba nagranie projektu Trust czy TRST było z 2023 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. W takim razie będzie to drugi najbardziej współczesny utwór, który został wyemitowany w tej audycji. Natomiast przejdźmy już, dajmy przemówić muzyce.

Także to był utwór Kobiety Baj Bukowski, jak usłyszeliśmy na samym końcu, w wykonaniu Kasi Lins, oczywiście z zespołem, z roku 2000, to była końcówka, bo to jest film, ukazał się, czy to nagranie ukazało się 11, zostało opublikowane 11 października 2020 roku. To też były już czasy, powiedzmy, takie nazwijmy covidowe. Natomiast sam właśnie tutaj występ nazywa się Czego dusza pragnie live show. Zapewne też właśnie przywołując okoliczności, które mieliśmy w tym czasie, to była też próba jakiegoś takiego wynagrodzenia, powiedzmy, czy zrekompensowania braku koncertów, czy też ograniczonej ilości koncertów, tak to nazwijmy. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie to bardzo polecam odtworzyć sobie, obejrzeć cały występ. Tutaj też uważam, że jest on ciekawy, jeśli chodzi o stronę wizualną. I tutaj wam sprzedam taką ciekawostkę. Przepraszam, ponieważ w zespole Kasi Lins występuje Karol Łakomiec. On, jeśli się nie mylę, to gra na gitarze, takiej powiedzmy zwykłej. W sensie to jest chyba gitara elektryczna. Natomiast chodzi mi o to, że Kasia Lins gra na basie. Chociaż nie wiem czy w niektórych utworach nie gra znowu na gitarze. Natomiast, no właśnie, jeśli chodzi o tego Karola Łakomca, to oprócz tego, że jest on właśnie członkiem zespołu Kasi Lins, to jest on również operatorem filmowym. Tutaj też w opisie tego wydarzenia, znaczy tego

Oprócz właśnie strony muzycznej, która uważam, że jest bardzo dobra, również od strony wizualnej jest bardzo... znaczy myślę, że można śmiało powiedzieć, że się wyróżnia na tle powiedzmy innych tego typu materiałów. Tutaj też jeśli chodzi o scenografię, no to są bardzo ciekawe sceny. Tutaj każdy utwór, można powiedzieć, że odbywa się w jakimś innym otoczeniu. Tutaj też na przykład widzimy Kasię Linz, jak pomiędzy utworami przechodzi z jednego pomieszczenia do innego. Też tutaj w tym nagraniu wystąpili gościnnie inni muzycy. Tutaj mogę wymienić między innymi, znaczy spoza muzyków jeszcze na samym początku jest Anna Gacek. Tam mamy takie trochę, powiedzmy, pewnego rodzaju wprowadzenie do tego, czy jakiś taki sam początek, który też już jest, powiedzmy, w takim onirycznym trochę klimacie, takim trochę, no nie jest to na pewno realizm. Jest tutaj też właśnie, jeśli już chodzi o muzyków, to Czesław Mozil, Błażej Król, Iwona Król, z tych, których tutaj akurat najbardziej kojarzę. I tak jak mówię, polecam sobie po prostu obejrzeć całość. Dla mnie jest ona hipnotyzująca wręcz. Potrafię sobie to włączyć i po prostu cały czas utrzymuje to gdzieś moją uwagę, właśnie i ta strona wizualna, i strona muzyczna, i po prostu obejrzeć to od deski do deski. Też właśnie to, co mówiłem, że jest to, myślę, dość płynnie wszystko poprowadzone. Nie ma jakichś takich, nie wiem, przerw, dziur czy jakiś luk w tym wszystkim, więc faktycznie fajnie to wszystko sobie płynie. Tak, więc myślę, że tutaj możemy już zamknąć na ten moment temat Kasi Linz. Ja chciałbym puścić jeszcze, na pewno mam przygotowany utwór końcowy. Tego jeszcze nie mogę zdradzić, co to będzie. Natomiast widzę, że zmieści się jeszcze jeden utwór w międzyczasie. I chciałbym zagrać zespół, czy projekt Why Bother. To też tutaj mamy, jeśli chodzi właśnie o pierwszą płytę tego projektu, o tym samym tytule, to jest ona z 2021 roku, więc tutaj też mamy, powiedzmy, podobne ramy czasowe, co właśnie Kasia Linz, czy konkretnie ten projekt, czy to nagranie, ten materiał właśnie, którego też fragment odsłuchaliśmy. Tutaj z kolei też z tego, co kiedyś sobie czytałem, to inspiracją do powstania tej płyty, czy ogólnie też słychać to w utworach, były protesty, czy ten czarny protest, czy ogólnie protesty kobiet, które odbywały się w tym czasie. I myślę, że sobie posłuchamy teraz przynajmniej fragmentu jednego z utworów. To jest drugi utwór z tej płyty, zatytułowany Knebel. Myślę, że to też jakby w kontekście właśnie tych protestów, no jakby wpisuje się gdzieś w cały ten kontekst. Nie wiem, czy bym powiedział, że polityczny, czy bardziej też powiedzmy społeczny, czy ogólnie właśnie pozycji kobiet w społeczeństwie, czy też jakiegoś takiego tego, jak są traktowane kobiety. I no właśnie, tutaj też jakby

Myślę, nie chciałbym też wchodzić w jakieś rozważania na tematy, które można by było powiedzieć, że są polityczne. Myślę, że tutaj wszyscy raczej kojarzymy ten kontekst, więc posłuchajmy.

miałam. Na przystanku na życzenie wsiada ono. Zrobione z klaty, zrobione z błota. Obwieszone kamieniami, obwieszone gałęziami. Świeci odbitym światłem ulicznych neonów. Zęby ma ze złota. Patrzy chciwie,

0: To był utwór Knebel z płyty Why Bother, płyty zatytułowanej tak samo, pierwszej płyty tego zespołu. No właśnie, to też... Aha, tutaj jeszcze warto dodać, że w tym utworze wzięła udział również Joanna Kucharska, właśnie jako wokalistka. No i tak sobie w międzyczasie, jak słuchałem tego utworu w tak zwanym międzyczasie, pomyślałem o tym, że z jednej strony to był rok 2021, więc zaledwie 5 lat temu. Z drugiej strony tutaj może nawet bardziej w kontekście właśnie COVID-u i tej całej kwarantanny i tak dalej, że jednak trochę się wydaje, że to też była taka odległa przeszłość, przynajmniej na ten moment. No wiadomo, że wcześniej nie wiedzieliśmy do końca, jak to wszystko przebiegnie, czy to wróci do normalności, ale na szczęście wróciło i tak jak mówię, trochę to odeszło w taką, powiedzmy, historię. Natomiast tutaj muszę zakończyć audycję. Miałem przygotowany inny utwór, ale już się nie zmieścimy. Więc zapraszam Was na kolejną audycję już za tydzień, a teraz już za chwilę Trashing Madness.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said. Autopromocja.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
3: Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
5: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Trashing Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.

Start off now. Start off now.

0: Zły wieczór.
1: Oj, bardzo zły wieczór dla death metalu. To jest audycja Thrashing Madness w Radio Afera. No jakby dzisiaj jest temat jeden. Parę dni temu odszedł Mike Browning w wieku zaledwie 62 lat. Zdecydowanie za wcześnie. No, dużo w Szwecji w Thrashing Madness było. Dzisiaj będzie tylko i wyłącznie Floryda. Pierwsza część audycji będzie wyłącznie poświęcona zespołom, w którym udzielał się Mike Browning. Ponoć prywatnie przemiły facet, zero gwiazdorki. Jeden z tych muzyków, o których mówi się, że są legendarni, a przy tym można normalnie podejść, zbić pionę i pogadać o muzie metal i nie tylko. Takie przynajmniej widziałem opinie o nim w sieci i generalnie, no, jest smutek. Słuchaliśmy oczywiście Morbid Angel, materiału nagranego pierwotnie w roku 86, który miał być pierwszą płytą Morbidów, właśnie z Mike'em Browningiem na perkusji, na wokalach, a wyprodukował to niejaki David Vincent. Wyszło to dopiero 5 lat później jako Abominations of Desolation. No wyobraźcie sobie, gdyby to wyszło oficjalnie jako pierwsza płyta. Za to latało jako bootleg po całym świecie i ten metal się, death metal się rozprzestrzeniał. Dyskusję o tym, które wcielenie Morbid Angel jest lepsze, pozostawiam wam. Nie ma sensu. To jest już historia. I niektórzy lubią bardziej, niektórzy mniej. Inni twierdzą, że prawdziwy Morbid Angel to dopiero po dojściu Vincenta i Sandovala. No i okej. Nie zmienia to faktu, że ten materiał istnieje, ma 40 lat i tak właśnie wykuwał się death metal i należy oddać szacunek tym ludziom, którzy byli w to zaangażowani. A Mike Browning po odejściu z Morbidów, którzy poszli swoją drogą, założył Nocturnus, który jakby nie patrzeć, podobnie jak Morbid Angel, nagrywał rzeczy przełomowe też, przynajmniej na tych pierwszych dwóch płytach. The Key to była płyta, która zerwała mi beret, gdy byłem dzieciakiem, bo no wiadomo, starszy brat to przyniósł do domu. I tu nawet nie chodzi o te klawisze w death metalu, bo najłatwiej jest mówić, że ej, no, tu są klawisze. Młodzieży, przypomnę, to wtedy nie było takie oczywiste, żeby używać klawiszy w metalu. Ale tu bardziej też chodzi o to, jak Mike Browning z kolegami podchodzili do kompozycji, ale też do tekstów, bo przypomnę tutaj, druga strona utworu od 5 do 9 to jest koncept. Koncept dość, no, science fiction. No metal lubią science fiction, ale tu chyba też było po raz pierwszy pewnych tematów dotknięcie, no bo historia opowiada o biorobocie, który się cofnął w czasie, by zabić dzieciątko Jezus i założyć swój własny kult. No, dobre, nie? Takie klimaty w metalu, bardzo proszę. Na drugiej płycie też polecieli w kosmos. Zresztą ten statek kosmiczny na okładce, no, rozpalał moją wyobraźnię, gdy miałem te 14 lat. Pamiętam to do dziś. Posłuchajmy zatem tego Nocturnusa. Odłożę na bok tę brzydką bardzo historię, jak po drugiej płycie koledzy, ex-koledzy zespołu wywalili po prostu Mike'a i musiał wiele, wiele lat walczyć o to, żeby, no, ostatecznie pod szyldem Nocturnus AD nagrać jeszcze dwie bodajże płyty. No ale, no cóż, bywają takie rzeczy w tym show biznesie. Z płyty The Key z roku 90. Oczywiście Irig Records. No i ikoniczna okładka. Chyba wiecie, że to robił niejaki Dan Seagrave, odpowiedzialny za wiele, wiele okładek w tym czasie metalowych, ikonicznych. Kto tu jeszcze jest z ciekawostek w składzie? Backing vocals, Cam Lee. Do pana Cama Lee dzisiaj jeszcze przejdziemy w audycji, ale o tym potem, no bo jednak Floryda. A, żeby nie było, ta Floryda nie będzie tak oczywista. Oczywiście mam zespoły, w których udzielał się w ten czy inny sposób Mike Browning, żeby oddać mu cześć, ale no, na koniec mam kilka zespołów floryckich, death metalowych, nieoczywistych. Żaden tam Death, ani Left to Die, ani Obituary, ani Cannibale, ani Dayside będą mniej znane zespoły, co nie znaczy, że gorsze. Lećmy z tym Nocturnusem i z tymi klawiszkami. Mu się tak wszyscy pewnie oczekujecie tych klawiszy w death metalu przełomowych, jak na rok 90. Ku czci Mike'a Browninga, dzisiaj Trashing Madness, lecimy na bagna. Tampa, Florida, death metal.

Cóż to jest za płyta? The Key, zespół Nocturnus, debiut z roku 92. Wcale nie jest gorsza. Muszę ją też wam przynieść, bo dawno, dawno u nas nie było. Lecimy z kolejną odsłoną. W czym się udzielał jeszcze Mike Browning? Proszę bardzo. Rok, który to będzie rok? 94? 94? No już po tym, jak koledzy z Nocturnusa go kopnęli bardzo nieładnie. 4 litery. Dołączył do składu swojego byłego kolegi z zespołu Nocturnus, do niejakiego Vincenta Crowley'a, który jeszcze po odejściu z Nocturnusa jakoś w 1987 roku założył Acheron na Florydzie. Oczywiście death black metal, tu bardziej diabeł i te klimaty. Zresztą Vincent Crowley jest, zdaje się, jakimś widzę, że tu zrezygnował po śmierci Lovey'a, ale ponoć był jakimś tam kapłanem kościoła szatana, whatever. Debiut to jest 92 rok, Rites of the Black Mass, ale tam Mike tylko położył chórki w wielu utworach. Na dwójce Lex Talionis Mike Browning grał już na perkusji, dlatego też posłuchamy sobie. Co ciekawe, w tym zespole Vincent ma taką manierę, że wszystkie utwory muszą być poprzedzone introsami i te introsy za bardzo nie wnoszą. Często są krytykowane w recenzjach, że jedna czwarta płyty to są jakieś pitu-pitu na klawiszach, a prawdziwa muza metal na tym traci, bo mogłoby być jej więcej i tak dalej, i tak dalej. Co kto lubi? Dyskografia jak na razie zamyka Kult des Hasses z 2014 roku. Zespół jest w tej chwili w zawieszeniu. Vincent z powodów zdrowotnych odwołał trasę koncertową jakiś czas temu i na razie nie wiadomo, co dalej. No ale cofniemy się do tego roku 94. Dwa strzały bez introsów. No już możecie się cieszyć. Legions of Hatred i The Entity. To jest utwór, jeżeli dobrze kojarzę, który chyba nawet gdzieś na pochodzi z demówki Nocturnusa. Rzucę szybko sobie okiem, czy na demo Nocturnus jest Entity. Jest. 87 rok. To jest ten sam właśnie utwór nagrany parę lat później pod szyldem Acheron na drugiej płycie kolegów z Nocturnusa, którzy oboje już wtedy w nim nie byli, a że założyciela Mike'a Browninga właśnie koledzy wywalili zespołu, no to jest... Dobra, nie mogę tego przeżyć, lećmy dalej. Acheron, 94 rok.

Ach tak, jeżeli lubicie bardziej obskurne oblicze death metalu, szatańskie i brudne, no, Acheron jest dla was. No, będę musiał sobie przeprosić się z tą dyskografią, dawno nie słuchałem. Lecimy dalej z Mike'iem. Ten zespół kompletnie nic mi nie mówił, dopiero gdy zacząłem się do tej audycji przygotowywać, znalazłem go sobie na Metal Archives. Posłuchałem debiutanckiej płyty i to jest bardzo fajny death metal z roku 96. Nie był to najlepszy rok dla death metalu, ale jak się przekonamy jeszcze do końca dzisiejszej audycji, było parę fajnych płyt w tym roku. Lethal Prayer. Mówi wam to coś? Mi też nie. Zespół początkowo założony w Pittsburghu, ale oczywiście jak wiele zespołów w tym czasie przenieśli się na Florydę, do Tampy, bo tam ta cała scena się kręciła. Było studio oczywiście Morris Sound i te sprawy. I proszę bardzo, debiucik Spiritual Decay. Na perkusji niejaki Mike Mann. Pod takim pseudo Mike Browning nagrał tę płytę jeszcze w 95 roku. Ona wyszła gdzieś we wrześniu 96. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o udział Mike'a w tym zespole, a kolejna płyta wyszła dopiero w 2025 i z tego co widzę jest bardzo wysoko oceniana. Będę musiał sobie zapisać na później w kajeciku, żeby do tej zeszłorocznej dwójki Leaf of Prayer wrócić i wam też przedstawić, no bo wiadomo, że death metal jest najlepszy na świecie. No dobra, takie zespoły też mają miejsce w Crushing Madness, tym bardziej, że na perkusji Mike Browning, którego dzisiaj wspominamy. Dwa strzały z debiutu Bathing in Fires of Hell, wszystko w temacie Subterranean Existence, Little Prayer. Playka oczywiście będzie gdzieś na fejsie koło godziny pierwszej, więc nie martwcie się, będziecie mieli wszystko czarno na białym, a nawet w kolorze. Lecimy z tym death metalem.

takie rzeczy tylko w Thrashing Madness. Little Prayer, Mike Browning na perkusji. No i dobra, to ostatnia odsłona z Mike'iem na dzisiaj. Nocturne z AD na razie sobie podarujemy, do tych ostatnich płyt będziemy wracać, ale mam też ciekawy materiał z 2008 roku. Tym razem będzie to epka zespołu Voodoo Gods. Też gdyby nie Metal Archives, to bym na to nie wpadł. Przecież jest to super grupa death metalowa z Tampy na Florydzie, za którą odpowiedzialny jest niejaki Alex Voodoo. Mówi wam to coś? Mi też nie. No, ale jakimś cudem ten facet przekonał do współpracy i nagrał mini album i dwie duże płyty. Były to lata 2008, 14 i 20. I no, w składzie mamy tutaj choćby tak: Jacek Hiro, George Corpse Grinder Fisher, Wiktor Smolski, tego typa możecie choćby z Rage kojarzyć, Seth ze Severe Torture, Nergal, Tony Norman z Monstrosity X Morbid Angel Life, David Schenkel, był gitarzysta Manowar, no i niejaki Mike Browning wokalnie i na instrumentach perkusyjnych, chociaż nie chodzi chyba o same dramsy, bo za dramsy właśnie sam Alex Voodoo jest odpowiedzialny. No i Mike się tu udzielił tylko na tym mini albumie Shrunkenhead, zresztą z tego co możemy przeczytać, to ten zespół się początkowo nazywał Shrunkenhead i nie znałem wcześniej tego projektu. Takich zespołów jest chyba dużo, ale pamiętacie Nader Sadek? Było coś takiego. Kto dzisiaj o tym słyszy? No chyba nikt. Voodoo Gods, tylko w Thrashing Madness takie rzeczy. Zepki z 2008 roku, dwa strzały, no tu w składzie, tu Nergal będzie, no David Schenkel na solówce, no i Mike Browning wokalnie też. I Jacek Hiro na gitarce. Dwa strzały tylko z tego materiału, a potem pożegnamy Mike'a i pozostaniemy nadal na Florydzie. To lećmy.

No i tak właśnie brzmi super grupa Voodoo Gods. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek do niej wrócimy. Zobaczymy. Pozostajemy na Florydzie. Rok 96. Trochę mi się tych rocznic naciąganych trochę, ale co tam, 2 sierpnia 96 roku może być. Tym bardziej, że ja wtedy będę na urlopie i ostatnia audycja lipcowa, jak już wspominałem, no młodzież będzie musiała sobie poradzić i nie wiem, co zrobił, ale mnie nie ma. A zatem Floryda, trzecia płyta, Brutality. Dawno u nas nie grane, no ale oni też dawno nic nie nagrali, bo ostatnia jak na razie płyta to 2016 rok i zdążyli się oczywiście w tym czasie rozpaść parę razy, znowu się reaktywowali od 5 lat i no i nie wiem, czy coś wydadzą. Ale mamy zawsze płyty z lat 90. Trzy konkretnie. Debut Screams of Anguish, When the Sky Turns Black, to jest 94. No i dzisiejsza propozycja moja, In Mourning. Płyta, która mnie trochę zaskoczyła. No, tę płytę chyba wygrałem w jakimś konkursie w Trashing Madness 30 lat temu i odebrałem ją z radia, zobaczyłem okładkę i logo, to pomyślałem się, że to jest jakaś pomyłka. Co to jest, jakieś hardcore tutaj? Wiesz, to w ogóle nie może być death metal, bo no bo to nie wygląda mi w ogóle na death metalową płytę. Logo jakieś takie zwykłe i tutaj co to jest? No, czym okazało się, że całkiem dobra płyta. Są tu jedne z najlepszych utworów w dyskografii Brutality, ale też jest trochę wypełniaczy, niestety dość nierówna płyta. Po czym puściłem sobie ją w tym tygodniu i nóżka mi zaczęła sama tupać. Bo jak na ten 96 nieszczęsny rok, gdzie death metal miał zadyszkę, to parę dobrych strzałów było, o czym wspomniałem wcześniej i to jeszcze nie jest ostatnia płyta z 96 roku dzisiaj. A zatem Brutality, Died With Open Eyes i tytułowy In Mourning z płyty o tym samym tytule sprzed 30 lat.

Ale to było dobre. Brutality z trzeciej płyty In Morning. Jak sami słyszeliście, mimo że rok 96 przynosił wiele, wiele zmian, jeżeli chodzi o legendarne składy death metalowe, które zaczynały grać jakiś death and roll i w ogóle zmieniały logo i fryzury i Metallica, Load i te sprawy i o co chodzi. Były też kapele, które pozostawały wierne stylistyce czystego, technicznego death metalu i Brutality jak najbardziej wpisuje się w tę definicję. Kolejna płyta z sierpnia 96 roku. Trochę uprzedzam fakty, no ale co? Kto mi zabroni? Było Brutality, będzie Monstrosity, nie będzie Atrocity. Dwójka, Millennium, wspaniale kiczowana, kiczowata okładka. To są właśnie te efekty takie science fiction z filmów telewizyjnych z połowy lat 90. To jakieś planety, jak pisanki, portal do innego wymiaru i to jest wszystko tak pięknie kiczowate. Ale muza jest doskonała. Kto wie, czy to nie jest najlepsza płyta w dyskografii Monstrosity. Ja przypomnę, że dyskografię otwiera Imperial Doom, rok 92, a zamyka Screams from Beneath the Surface z tego roku. I było u nas w Thrashing Madness w marcu grane, bo to jest bardzo dobry krążek. A na dwóch pierwszych płytach, przypomnę, ryczał pięknie niejaki wspominany już dzisiaj wokalista Cannibal Corpse, Jurek Corpsegrinder Fischer. I robił to naprawdę dobrze. On już wtedy był w składzie Cannibali, przypomnę, no Vile już wtedy się okazało. Ale to nie znaczy, że nie mógł położyć na pożegnalnej, bo odszedł po tej płycie zespołu krążku, położył naprawdę dobre wokale, a muzycznie techniczny death metal najwyższych lotów. Czy tam są nawiązania do Cannibali? No, jeżeli tak, to no, nie będę ich naprawdę za to krytykować. Lecimy z tym Millennium, lecimy, bo ja mam jeszcze dwa zespoły i nadal będziemy na Florydzie, a zatem 96 rok i dwójka Monstrosity w dwóch strzałach, Fragments of Resolution i Storm Winds.

Och, Jurek. Corpse Grinder w ostatniej płycie, na której zaśpiewał Monstrosity. No szkoda, ale mamy Kanibali, pewnie zaraz nowa płyta. No i dobrze, jeszcze dwóch przemiłych facetów w death metalu do końca audycji. Zaczniemy od Jamesa Murphy'ego. Tego człowieka możecie kojarzyć choćby z udziałów jako gitarzystę solowego na płycie Death Shall Rise zespołu Cancer, Spiritual Healing zespołu Death, Conkra, dwie płyty, 97-99 rok, Obituary, Cause of Death, znacie taką płytę, ja znam, Testament, Low the Gathering, co tam jeszcze było, na Demonic grał? Chyba tak. No. Dużo tego było, ale miał jeszcze swój projekt w 93 roku, Disincarnate. Z tego za chwilę sobie posłuchamy dwóch utworów. Co ciekawe, James miał problem medyczny, mianowicie gdzieś na początku XXI wieku brał udział w przesłuchaniu na zastępstwo Martego Friedmana, który wówczas odszedł z Megadeth, grając utwór bodajże Holy Wars. Parę razy się walnął i wszyscy byli zaskoczeni, jak to jest możliwe, że tak uznany gitarzysta robi błędy w tym utworze. No i od tego się zaczęło, okazało się, że ma guza mózgu, który wpłynął na to, że się mylił. I co więcej, on po wycięciu tego guza po operacji stracił pamięć dotyczącą nagrania przez niego gitar do płyty The Gathering zespołu Testament. No, ciekawa historia, nie? Ale chłop żyje, więc wszystkiego dobrego mu życzymy, niech żyje jak najwięcej. Miała być druga płyta Disincarnate, ale to też z powodu właśnie zdrowotnych się przeciągnęło w czasie, potem chyba nie wiem, czy coś jeszcze z tego będzie, ale nic, cofniemy się do tego 93 roku. Ta płyta jest różnie oceniana, ja mam do niej sentyment, była ta kaseta u nas w domu, oczywiście piracka, nie był to jeszcze Metal Mind numer 51, tylko to była jakaś MG Records, coś takiego, i sobie z bratem słuchaliśmy tego i no, Florida Death Metal, czego więcej można wymagać. Beyond the Flesh, Monarch of the Sleeping Marches, James Murphy, jego Disincarnate z roku 93.

No to kończymy. To była audycja Thrashing Madness i bardzo wam dziękuję, że posłaliście sobie dzisiaj floryckiego death metalu ze mną i pożegnaliśmy Mike'a Browninga. Oczywiście do jego muzyki będziemy nieraz jeszcze wracać i kończymy masakrą z debiutu, bo późniejsze płyty nie mają sensu. Trochę mi to przypomina sytuację Six Feet Under, gdzie no, pierwsza płyta jest fajna, a potem już nie wiem, czy jest sens. Kamli przynajmniej tych płyt nagrał o wiele mniej, więc też nie ma się dużej tej męki sprawdzając tego wszystkiego, ale uwierzcie mi, nie ma sensu. Te ostatniego wypusty, tam Roga Johansson nawet się załapał do składu. Zresztą zobaczcie, ile tam było zawodników w tym składzie masakry. Coś z tym Kamem chyba nie jest za dobrze pod kątem relacji międzyludzkich. Mimo, że jest to człowiek jeden z tych, z których się uznaje, że wymyślili growl w death metalu. No, grał w Mantasie z Schuldinerem. Założył masakrę właśnie z ludźmi, którzy grali na płytach death, którzy mieli trochę dość Schuldinera i jego zachowań. I nagrali debiut From Beyond, który należy sobie jednak raz na jakiś czas przypominać, jeżeli jesteście fanami death metalu, zwłaszcza floryckiego. I dlatego dzisiaj do końca, a posłuchacie sobie, a ja razem z wami, dwóch utworów, tytułowy From Beyond i Corpse Grinder na koniec, na złą noc. No i ta okładka, fantastycznie kiczowa noc.

ale tutaj muszę się z tym materiałem osłuchać. Parę rzeczy jednak wychodzi w te wakajki. Może nie trzeba będzie ratować playki jakimiś remasterami i wznowieniami, no ale zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chcecie się przekonać, zapraszam serdecznie za tydzień o 23:00 na gościnne fale Radia Afera lub do internetu. Za chwilę na naszym profilu facebookowym Thrashing Madness Radio Show playlista z dzisiejszymi propozycjami. Ja nazywam się Lecho Malendowski i życzę wam złej nocy. Massacre.

0: Thrashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

fermentują, już białe są jak mleko. Za oknem zapanował marazm, mieszkańcy mięcy są jak budyń. Kaloryfer ich rozgrzewa, ochrania zieleń przed mrozem. Gdy jest ciepło, to nastrój jest słodki. Stajesz się płonącym lodem.

Chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca. Krzyk bezradności, zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć miłość w coś, co da mi szansę, pokaże sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast Niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łys atramentem namaluję swój obraz górnika. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie. Bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy. Że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj. I tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.